bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejna odsłona obrazów z historii Kościoła. Jak zwykle wieczorem spotykamy się, by sięgać pamięcią czy też wyobraźnią w przeszłość. Uprzedzałem Państwa, że będziemy tą przeszłość starali się powiązać z tym, co dzieje się dzisiaj. Nasza audycja dzisiejsza pozornie trochę odbiega od tematyki, którą ostatnio poruszaliśmy. Sięga znacznie dalej w przeszłość, ale tylko pozornie. Okaże się, ufam, że tych powiązań z rzeczywistością, ze współczesnością jest być może znacznie więcej, niż nam się wydaje. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek, między innymi z mojej ulubionej epoki, jaką jest średniowiecze, Elżbieta Herezińska. Witam Cię.
2: Witam Cię, Marcinie, witam Państwa.
1: Epoka średniowiecza zwana całkowicie niesłusznie mroczną i ponurą. Nie ukrywam, jedna z moich najbardziej ulubionych epok w historii, także ulubiona epoka mojego dzisiejszego gościa. Dlaczego? Mam nadzieję, wyjdzie to w naszej dzisiejszej rozmowie. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym ciekawym czasom w końcu epoki, która zwana jest przez historyków epoką rozbicia dzielnicowego. Regnum Polonie nie istnieje od dość dawna, to znaczy ono istnieje w jakiejś tam wyobraźni, w pewnej świadomości Polaków, natomiast istnieją rozliczne księstwa, które ze sobą walczą, zawierają sojusze i pod koniec tej epoki istnieje idea połączenia ponownie tych wszystkich księstw, odtworzenia Regnum Polonie. No i w tym wszystkim są rycerze, są książęta, jest także kościół i to nie jeden kościół, który odgrywa rolę niepośrednią. Elu, dlaczego zainteresowałaś się tą właśnie epoką?
2: No to właśnie jest taki, wspomniałeś zresztą o tym, że średniowiecze to i twoja i moja ukochana epoka. Średniowiecze nigdy nie było dla mnie mrokami średniowiecze, ale właśnie takim barwnym gobelinem tkanym na wiele sposobów. Właściwie bardziej można, może nawet właściwe byłoby przyrównanie go do fresku malowanego latami na tej samej ścianie, gdzie można zdejmować kolejne warstwy i odkrywać poprzednią i poprzednią i poprzednią i każda jest ciekawa, jak dojdziemy do kamienia i gliny, na których je namalowano, to i on jest jeszcze dla nas interesujący. No i jasnym jest dla mnie, że to średniowiecze jest tym okresem historycznym, który ukształtował nie tylko nas w sensie Polski, ale też całą Europę. Zbudował ją w takim kształcie, w jakim ją odziedziczyliśmy, w jakim i dzisiaj żyjemy. Dla mnie żyjemy ciągle w świecie postśredniowiecznym. A jeżeli pytasz o rozbicie dzielnicowe, no właśnie, no przecież to jest fenomenalny punkt naszej przeszłości, kiedy przez 200 lat królestwo nie ma króla. Są księstwa dzielnicowe, są książęta walczące ze sobą, a jednocześnie ponad tym wszystkim ciągle unosi się idea Królestwa Polskiego, a przecież tego królestwa nie ma, jako takiego nie ma. I to jest niezwykłe, że gdy utraciliśmy koronę królewską wraz z wygnaniem Bolesława Śmiałego, to mimo wszystko ta idea w duchu ludzkim przetrwała. To jest fenomenalne. Mnie oczywiście zainteresował ten moment, gdy królestwo wychodzi z rozbicia ku królestwu odrodzonemu.
1: Powiedzmy sobie może, jakie to są lata, żeby przybliżyć naszym słuchaczom. Ta najbardziej teraz ciebie interesująca era, to jest koniec XIII wieku, prawda?
2: Tak. Ja rozpoczynam wprawdzie akcję pierwszej części Odrodzonego Królestwa, czyli Korony Śniegu i Krwi, tak punktowo w połowie XIII wieku, ale tylko po to, żeby na chwilę przywołać obrazy ważne dla dalszego toku historii. Ale przede wszystkim opowiadam tam ten czas pierwszej gry o polski tron, pierwszej gry między księstwami i książętami. I to jest my pamiętamy z historii, tak, taki skrót, znaczy mówiąc my, mam na myśli jakby to, co przetrwało w świadomości ucznia czy studenta po wyjściu ze szkolnych murów, że był krzywousty, podzielił kraj na dzielnice, już go nienawidzimy za to, ilu miał synów i dlaczego my musimy wspamiętać te wszystkie imiona. Potem był chaos i nagle z tego chaosu wyłonił się Władysław Łokietek, zjednoczyciel ziem polskich. Natomiast zupełnie przemyka nam Przemysł II.
1: Tak, to postać całkowicie nieznana w takiej powszechnej świadomości. Król Polski.
2: A to król Polski i król tym ważniejszy, że to on po 216 latach od wygnania Śmiałego odzyskał dla królestwa koronę.
1: W sposób legalny przywdział na skronie koronę króla polskiego.
2: Bo też wspomnijmy o tym, że to nie było takie proste. To nie wystarczyło zjednoczyć kilka księstw i nazwać się królem. Droga do koronacji królewskiej była dwutorowa. Jakby istniały dwie możliwości. Albo można było uzyskać koronę od cesarza, tak robili Czesi, albo można było ją uzyskać od papieża. I tak od czasów Bolesława Chrobrego, który pierwszy wpadł, znaczy jakby oparł się na tej osi papieskiej po to, by nie uzależniać się od najbliższego sąsiada potężnego cesarstwa niemieckiego, tą samą drogą podążył Przemysł II. I teraz jeszcze tak skracając, po ledwie 7 miesiącach panowania Przemysł pada ofiarą królobójstwa. I to też niesłychane, dlaczego my nie pamiętamy tego króla, bo to królobójstwo to jest ten jedyny udokumentowany stuprocentowo wypadek, kiedy na oczach narodu zamordowano króla. To rzecz zupełnie niebywała, bo o mordach na ucztach, truciu i tak dalej i podejrzanych zgonach królewskich to jest jedno, ale tu mamy prawdziwe morderstwo. Król zostaje porwany z Rogoźna i zasztyletowany i porzucony w polu przez tak zwanych nieznanych sprawców, na których już ówczesne kroniki wskazywały, rzucając cień podejrzeń. Brandenburczycy, ród Askański konkretnie i Zarembowie, możni współpracownicy króla i ewentualnie Nałęczowie, równie jakby drugi po Zarembach ród w Wielkiej Polsce.
1: Czyli ta wizja Polski jako kraju, w którym nie mordowano królów, tutaj być może w tym jedynym przypadku troszeczkę pojawia się jakaś rysa, tak? Bo my lubimy się szczycić tym, że żaden z naszych królów nie został nigdy zamordowany przez swoich poddanych. Ginęli w bitwach, tak? Warneńczyk tak. Zginął w bitwie. Natomiast nigdy nie został, nie było zbrodni królobójstwa.
2: Była.
1: A tu być może jednak któryś z poddanych podniósł rękę na majestat królewski.
2: Możemy się nad tym teraz dla nas samych i dla państwa zastanowić, na chwilkę zatrzymać. Powiem państwu, jak wygląda ta relacja z mordu w Rogoźnie. To były zapusty. Król wraz ze swoim dworem wyjechał z Poznania, który był stolicą wówczas odrodzonego królestwa. Wyjechał do Rogoźna, niedalekiego Poznaniowi. W Rogoźnie nie było murowanego zamku. Był modrzewiowy dwór, przepiękny, drewniany. I ono było bardzo słabo obwarowane. I tam król wraz ze swoimi rycerzami bawił się w zapusty. Oczywiście nie trzeba nam wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, jak się bawił. Zapewne pili, zapewne korzystając z tego, że są w lii tylko męskim towarzystwie, bo też nie mamy żadnych przekazów, żeby tam wraz z dworem kobiety zginęły, a wiadomo, że byłoby to zawsze dla kronikarza interesujące. Z całą pewnością królowa Małgorzata, żona Przemysła, została w tym czasie w Poznaniu. Prawdopodobnie w Poznaniu również przebywała jego córka, o ile nie w klasztorze w Owińskach pod opieką mniszek i siostry ojca. Ale musimy domniemywać, że dwór króla w czasie zapustów w Rogoźnie był męski. Oni się tam bawili i nagle mieli wracać do Poznania w środę popielcową. Czyli noc z wtorku na środę spędzili już odpoczywając po tych turniejach, hulankach i ucztach. I oto co wiemy dalej? Wiemy, że dwór króla wymordowano tej nocy w całości, że króla porwano i uwieziono z Rogoźna w stronę zachodnią. Po czym porywacze króla porzucili, dobili i porzucili, dlatego że rany, które odniósł podczas porwania, nie rokowały na dowiezienie go żywego, porzucono go. W jakąkolwiek stronę byśmy tego nie interpretowali, porzucenie kilkanaście kilometrów od Rogoźna ciała poranionego króla sygnalizuje, że tak czy inaczej chciano go porwać, chciano go uwieść, była jakaś
1: nadzieja. Czyli to nie miała być pierwotnie zbrodnia królobójstwa, to miało być porwanie.
2: To miało być porwanie, bo inaczej, gdyby to miało być królobójstwo, zabito by, zasztyletowano go na miejscu i zostałby w Rogoźnie. Natomiast jego nagiego odnaleziono te kilkanaście kilometrów dalej. A zatem porwano go. Zostawiono, no bo nie rokował na przeżycie. I ówcześni oskarżyli o ten mord Brandenburczyków, ale również wskazywano na wspomnianych Zarembów i Nałęczów. To były dwa rody najbliższe królowi, rody jego możnowładców na stałe z nim współpracujących. I teraz jak patrzeć na to podejrzenie? No w sposób zupełnie naturalny. Jakżeż jest możliwym, by obce wojsko wtargnęło do grodu, wyrżnęło w pień drużynę królewską i nie pozostał ślad jak to jest w ogóle możliwe, że nikt ze straży nie czuwał, że straży było za mało, tylko i wyłącznie przy współpracy kogoś z otoczenia króla możliwa jest tak straszna historia. Na Boga, to nie był ktokolwiek, to był król, nawet jeżeli pili całą noc, to powinna być tam drużyna, straż przyboczna, która była trzeźwa i pilnować grodu, a też nic nie mówi o tym, że tam na Rogoźno napadła jakaś wielka armia, raczej była to...
1: Jakieś
2: komando śmierci, tak.
1: Czyli być może dlatego tak nie pamiętamy o Przemyśle drugim, bo trochę rysuje się nam kryształowy obraz w tym momencie Polski, która nigdy nie mordowała swoich królów. Boczyła się na nich, buntowała, ale nie podnosiła ręki. No,
2: To jest jedno, ale muszę państwu powiedzieć też, że na pamięci o Przemyśle drugim zaważył polityczny PR. Otóż te dzieje, te losy jakby Królestwa Polskiego, które nastąpiły po jego gwałtownym zgonie, były bardzo, bardzo burzliwe. Bo teraz Przemysł II nie miał syna, nie miał dziedzica. Miał kilkuletnią córkę, jedyne dziecko. I do tronu królewskiego nagle okazało się, że kandydatów jest kilku. Jest Henryk Głogowski, książę ze Śląska, któremu we wcześniejszych układach Przemysł II zapewnił dziedziczenie tronu po sobie. Jest Władysław Łokietek, niemalże szwagier Przemysła, bo mąż jego kuzynki Jadwigi, ku któremu skłaniali się możni. Jego chcieli powołać na tron. I natychmiast objawia się trzeci, najsilniejszy kandydat. Wacław II, król Czech. W tym czasie Wacław II już zajął Małopolskę i od kilku lat nią władał. Rządził jakby z Krakowa, można powiedzieć. I apetyt Wacława na tron Polski był wielki, był gigantyczny i za nim też stała wielka potęga wojskowa, no bo Czechy, Premysla Otokara II i Wacława II, to jest jednak rozkwit potęgi Przemyślidów. Ona jeszcze się nie chyli ku upadkowi. I możni powołali na tron Wielkopolski i tron Królestwa Polskiego Władysława Łokietka, być może również dlatego, że to był ten najsłabszy z kandydatów. A możni jak to możni, zawsze działa ten sam mechanizm. Chcą władcy, którym sami będą mogli kierować.
1: Albo którzy przynajmniej nie będzie zbyt silną ręką kierował nimi.
2: Otóż to.
1: Przy Przemyśle drugim na chwilę się zatrzymajmy, dlatego że wspominałaś o tym, iż nasi władcy, polscy władcy, starali się koronę uzyskać raczej ze strony kościoła niż od cesarza. Trudno nie wspomnieć tutaj o ważnej postaci duchownego, która pojawia się i pnie po szczeblach kariery duchownej przy okazji właśnie Przemysła II.
2: jedna z moich ukochanych postaci w obu powieściach, bo i w Koronie Śniegu i Krwi, w Niewidzialnej Koronie pełni rolę centralną. Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka.
1: Choć nie wchodzi na scenę historii jako arcybiskup od razu.
2: Tak, w powieści próbuję prześledzić jego losy, zanim został powołany na arcybiskupi Stolec. I to jest bardzo intrygujące, dlatego że Jakub Świnka jest naprawdę wybitną postacią w polskiej historii. To jego bardzo słusznie i trafnie nazywa się architektem odrodzonego królestwa. To on z całą pewnością stał za całym długotrwałym procesem odzyskiwania korony dla Polski przez Przemysła II. Z całą pewnością on stał za tym procesem, aby uzyskać zgodę papieża na koronację Przemysła, a przynajmniej, jak twierdzą najbardziej złośliwi historycy, nie uzyskać protestu u papieża przeciwko tejże koronacji. I zagadkowe jest to, że my o przeszłości Jakuba Świnki niewiele wiemy. On był wcześniej kantorem katedry gnieźnieńskiej, ale nazwisko Świnka, czy ród Świnka, którym jest sygnowany, to nie był w tamtym czasie znany ród. Ten ród stał się znany dopiero po czasach arcybiskupowania Jakuba. Tak naprawdę on nawet nie miał herbu. Przypisuje mu się ten herb Świnka, ale historycy wiedzą o tym, że to jest herb przypisany później. Więc jakie były jego korzenie, jaka była jego przeszłość? Z całą pewnością musiał być człowiekiem wykształconym. W owym czasie Polacy najczęściej wyjeżdżali na studia do Bolonii, do Włoch. Ponieważ historia dała tutaj piękną, białą plamę, więc ja mogłam ją wykorzystać, by snuć wcześniejsze losy Jakuba Świnki według własnej imaginacji. Oczywiście tej przeszłości mu wiele dodałam. Ale teraz jeszcze może wspomnijmy o zasługach Jakuba i o samej jego postaci. Jemu zresztą poświęcono kilka książek, no już teraz to trzeba powiedzieć, prawie 100 lat temu napisanych. Otóż tak jak Królestwo Polskie nie miało króla, tak samo arcybiskupstwo gnieźnieńskie przez ostatnie lata przed rozpoczęciem tej powieściowej akcji nie miało szczęścia do arcybiskupa. Panował tam głównie wakat, dlatego że ci, którzy byli, kapituła gnieźnieńska była szalenie skłócona, nie mogła się zdecydować na jednego kandydata. Jak już w końcu go wybierała, to on szybko umierał. To też można oczywiście zawsze się przyjrzeć, czy to na pewno zbiegi okoliczności, a potem kogoś wybrali, a on zrezygnował, a to ten zanim dostał pali, już też zmarł. I w końcu dopiero zaczyna świecić jasna gwiazda w momencie, kiedy stanowisko to zupełnie skromnej osobie Jakuba Świnki zostaje powierzone. I on Co robi Jakub Świnka, kiedy zostaje pasterzem tej najważniejszej stolicy diecezjalnej? On zdaje sobie w pełni sprawę z bardzo złego stanu kościoła w Polsce. I zamiast zacząć od jakichś takich zewnętrznych oznak budowania własnej arcybiskupiej władzy, zaczyna taką mozolną pracę u podstaw i przygotowuje się do synodów archidiecezjalnych, na które musi, no, czasami robić to siłą, zmusza do uczestnictwa biskupów wszystkich podległych mu diecezji. I na szczęście zachowały się zapisy postanowień tych synodów Jakuba Świnki, dzięki którym mamy fenomenalny obraz tego, jak wyglądał polski kościół i polskie i chrześcijaństwo w Polsce w tej końcówce XIII wieku. I cóż nam się z tych postanowień wyłania? Otóż włos się na głowie jeży. Świnka doszedł do wniosku, że przez te kilkadziesiąt ostatnich lat doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Otóż duchowieństwo w Polsce stało się wyłącznie niemieckojęzyczne, bo było wykształcone w niemieckich klasztorach i w niemieckich szkołach, przychodziło stamtąd. I teraz, o ile możny książę i ta warstwa wyższa z łatwością posługiwała się językiem niemieckim jako rodzajem europejskiego języka ludzi cywilizowanych, o tyle na wsi polskiej, no raczej nie. I teraz, kiedy ksiądz pleban mówi do wiernego na wsi albo po łacinie, albo po niemiecku, no to chłop polski nie rozumie ani jednego, ani drugiego. I zaczyna się takie zupełne tracenie kontaktu pomiędzy przekazem płynącym z kościoła a wiernymi. Na dodatek Świnka stwierdził, że te zaniedbania wychowawcze czy katechizacyjne sięgają dużo głębiej, bo odkrył, że większość chłopów i w ogóle nie zna słów pacierza. Więcej, wielu plebanów nie zna dokładnie słów pacierza, a dla chłopów jedyną czynnością religijną, którą co któryś potrafi wykonać, jest znak krzyża. I koniec, na tym się to wszystko kończy. Są tam też takie przezabawne rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy arcybiskup grzmi, że w kościele nie wolno hodować kur i świnek i że należy umyć ręce chociażby przed i zmienić szatę przed sprawowaniem mszy, że nie wolno w brudnych szatach, więc co tam się działo, no, umiemy sobie to wyobrazić. I Jakub Świnka, który w pewnym czasie zasłynął, czy był promowany, może raczej tak później przez późniejszą myśl historyczną, jako ten kto, zwolennik polskości, krzewiciel polskości w kościele. Tak, on był krzewicielem polskości w polskim kościele, ale nie dlatego, żeby był jakimś szalejącym narodowcem, nacjonalistą, bo to nie jest ta epoka, to w ogóle nie możemy w tych kategoriach myśleć. Tylko dlatego, że on odkrył, że wierny i jego pasterz stracili ze sobą więź, bo się nie rozumieją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i wracamy do rozmowy o tym, jak wygląda Polska, jak wygląda Kościół u progu epoki zwanej rozbiciem dzielnicowym, przełom XIII i XIV wieku. Wspominałaś, Elu, przedtem o sytuacji Kościoła, jak oderwał się Kościół przez germanizację duchowieństwa, jak oderwał się od ludu, jak lud kompletnie nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, o postaci arcybiskupa Jakuba Świnki, który jest rzeczywiście taką niesamowitą postacią, który ten Kościół reformuje. Natomiast na kartach twoich powieści pojawia się również druga strona, drugie oblicze, czy druga gałąź życia kościelnego, klasztory. Cała Polska jest, zresztą jak i cała Europa, jest poznaczona sieciami przeróżnych klasztorów, męskich, żeńskich, najróżniejszych, nazwijmy to, reguł. Chciałbym, żebyśmy przybliżyli nieco słuchaczom rolę, jaką klasztory odgrywały wtedy właśnie w Europie, w Polsce, bo mam wrażenie, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, patrząc na współczesne życie zakonne, to są zupełnie inne sprawy.
2: Ja zupełnie przewrotnie porównałabym te role klasztorów. Państwo mi wybaczą te przenośnie, ale ja myślę, że ona z dzisiejszego punktu widzenia jest dość trafna. Klasztory były tak, jak największe współczesne korporacje. One niosły myśl cywilizacyjną, przynosiły na ziemię polskie, ujętą w jasne i sprecyzowane reguły. I na dodatek miały w ręku narzędzia, by ten pomysł,

0: trzy razy tyle, co obok na zwykłej wsi. I to, oczywiście ta wiedza o tych sposobach eksploatacji szła dalej w kraj i powoli się przedostawała.
1: Tam Cystersi też chyba zasłynęli z działań, nazwijmy to, hydrotechnicznych, bo oni tak. nie dostawali najlepszych, najbardziej urodzajnych ziem, tylko na przykład jakieś bagna, które musieli sobie osuszyć.
0: Które potrafili osuszyć, zmeliorować i to naprawdę te folwarki cysterskie to były wzorcowe gospodarstwa. To tak jakby, jeśli ktoś przeniósłby się teraz w czasie i przeszedłby ze zwykłej takiej wsi tutaj na terenach polskich do położonej tuż za miedzą wsi cysterskiej, to tak jakby przeskakiwał z cywilizacji w cywilizację, ale w sposób naturalny ta ludność krążyła i tych nowych sposobów się uczyła. To było fenomenalne. Ale też powstają zgromadzenia dedykowane jakby ludności miejskiej, franciszkanie, których, czy dominikanie już za moment, których zadaniem było pójście w miasto, pójście w lud, zakony przeznaczone do życia o żebraczym chlebie. One nie miały tych zapleczy, jak cystersi i tej uprawy, z której by żyły. Oni mieli iść między ludzi i nieść słowo Boże. To też do poprzedniego fragmentu był taki moment, że właśnie na niwie franciszkańskiej rozegrała się potężna gra narodowościowa, dlatego że zgromadzenia franciszkańskie wręcz zabraniały przyjmowania w swoje progi Polaków. I tutaj Jakub Świnka naprawdę niemałą robotę musiał wykonać, żeby ten proces odwrócić. No bo teraz wyobraźmy sobie, że tym duchownym, który idzie w miasto, idzie między ludzi, jest tylko niemieckojęzyczny pasterz, prawda? No to już rzeczywiście szło w jakieś zagrożenie.
1: Mógł zadziałać to bardzo skutecznie w tych miastach, w których było intensywne osadnictwo niemieckie,
0: a było, dlatego że, właśnie w XIII wieku książęta polscy odkrywają, że lokowanie nowych miast jest świetnym interesem. To jest moment, w którym gospodarka polska przechodzi z gospodarki towarowej na gospodarkę pieniężną. I to jest też znowu wielki skok cywilizacyjny. Książę odkrywa, że dla niego dużo ciekawsze i dużo bardziej rentowne jest otrzymywanie należności w pieniądzu, a nie w naturze. I od kogo będzie dostawał to w pieniądzu? No właśnie od mieszczan. Więc chce lokować nowe miasta, prawo niemieckie tak zwane jest na tamten czas najlepiej skonstruowanym systemem, takim mitem założycielskim dla miasta, więc lokuje się te miasta na prawie niemieckim, ale ów zasadźca, wójt też najczęściej jest Niemcem, dlatego że przychodzi stamtąd, bo on wie jak to zrobić, jest jakby, pochodzi ze społeczeństwa, gdzie robi się to na co dzień.
1: Wśród nich działają właśnie dominikanie i franciszkanie. Wiemy, że zakon kaznodziejski też w Polsce stosunkowo szybko i bardzo mocno korzenie zapuszcza.
0: Tak, tak, to wszystko idzie tak, to jest, Polska jest takim na ten moment bardzo chłonnym i otwartym rynkiem. Każdy kraj, który przechodzi przez dynamiczny rozwój gospodarczy, otwiera wiele pól do popisu dla wszystkich nowych technologii, a tu również może to brzmi zabawnie, że nazywamy zakony nową technologią, ale tak, na tamten moment tak, dlatego, że to mnich kaznodzieja był nośnikiem informacji. To nie był czas, kiedy można było sobie wejść w internet i sprawdzić, jak to działa. Nie, to ten wykształcony człowiek przychodził i objaśniał, jak gdzie indziej żyją ludzie, jak wygląda świat, uczył czegoś to społeczeństwo. No zresztą, nie ukrywajmy, wszelkie szkolnictwo wówczas było szkolnictwem duchownym. No i coś, o czym...
1: A zakony kobiece, klasztory kobiece, one są szalenie ważne, również na kartach twoich ksiąg się cały czas pojawia. Ja spotkałem się z takim określeniem, że to były po części szkoły dla panienek z dobrych domów, po części takie rezerwuary kobiecej siły. Jak zabrakło księżniczek do wydania, zawsze można było przed ślubami albo po ślubach jakąś tam swoją córkę, szóstą czy siódmą,
0: wycofać
1: i znowu puścić w obieg.
0: Dokładnie taką, jedną z takich akcji opisuje w Koronie Śniegu i Krwi, bo w ten sposób została z klasztoru wyciągnięta

0: Ta matka głównego bohatera Przemysła II, po prostu jej brat, zawierając przymierze z przyszłym szwagrem, nagle zorientował się, że już nie ma żadnej wolnej siostry na wydaniu i zabrał Elżbietę z klasztoru i wydał za Przemysła, łamiąc tym samym jej śluby zakonne. Ale no cóż, to jest tak. Nie można wydać córki książęcej za byle kogo. I te mariaże córek układa się, wiadomo, z względów politycznych i z pewnym wyprzedzeniem. Ale jeżeli ma się kilka córek, to czasami może się zdarzyć tak pechowo, że nawet jeżeli to jest córka pierwsza, pierworodna i jakby najważniejsza dynastycznie, że zabraknie dla niej odpowiedniego kandydata. Bo akurat tak się stanie, że wszyscy wokół, ci, którzy wchodzą w grę, będą zajęci. I wówczas takiej dziewczyny nie wydaje się za kogokolwiek, bo to groziłoby dynastii. Wprowadzenie do niej jakiejś złej, obcej krwi, niepotrzebnej, zbyt nisko urodzonej. No i wtedy miejscem dla takiej dziewczyny staje się klasztor. I teraz możemy myśleć o klasztorze żeńskim na kilka możliwych sposobów. Ja w Niewidzialnej Koronie proponuję Państwu sposób zupełnie inny i zupełnie nowy, bo możemy myśleć tradycyjnie, że zamykano te biedne dziewczyny do klasztoru, bo ojciec nie miał za kogo je wydać. I oczywiście takich losów były na pewno setki i tysiące. Ale również pomyślmy o tym w inny sposób. Klasztor był znowu miejscem zdobywania wiedzy. Tam dziewczyna uczyła się czytać, uczyła się pisać. Tam właśnie miała dostęp do ksiąg, a nie na dworze ojca powielokroć, prawda? Bo jeżeli książę kupował księgi dla siebie, to też kupował je z klasztoru, bo to tam je przepisywano, tam je wytwarzano.
1: Zresztą ilość tych ksiąg, porównanie proporcji, no, uderza po głowie. Na dworach książęcych i królewskich wtedy, w XIII wieku, jak ktoś miał kilkanaście książek, to uchodził za niesamowitego...
0: Za noblistę.
1: Tak, no, jakiś niezwykły erudyta i bardzo bogaty człowiek.
0: Tak.
1: Bo to jedno szło z drugim w parze, ale klasztory miał już wtedy po kilkaset
0: książek. Tak, i to jest... I teraz wyobraźmy sobie młodą dziewczynę, która od dziecka jako córka księcia jest chowana w tym jakby dynastycznym nurcie i ona wie, że albo wyjdzie za mąż za jakiegoś wielkiego księcia, albo nie wyjdzie wcale. I teraz okazuje się, że jej drogą ma być klasztor. Zostaje tam skierowana. Ma, owszem, życie według reguły zakonnej, ale ma też dostęp do tych ksiąg. I przede wszystkim ma alternatywę od bycia żoną kogoś, kogo nie kocha. Dlatego, że jakże rzadko się zdarzało, żeby to małżeństwo zaplanowane przez ojca było małżeństwem z miłości. Owszem, ono dawało tej kobiecie czasami, jeżeli urodziła synów, jeżeli stała się ważną księżną, wpływ na władzę. Ona mogła w pięknej sukni pojawić się parę razy do roku przy boku męża, ale tak naprawdę niewiele z tych kobiet rzeczywisty wpływ na władzę uzyskiwało. A w sytuacji, w której mogła być żoną byle kogo, często męża, owszem, książęcego rodu, ale niewykształconego, nie zawsze przyjemnego w obyciu i służyć mu jedynie za rodzicielkę kolejnych dynastycznych potomków, to w tym momencie ten zakon zaczyna być zupełnie interesujący, bo jednak ona może wieść tam życie w miarę swobodne intelektualnie i rozwijać się z całą pewnością bardziej niż na mężowskim dworze.
1: No tutaj taką najbardziej chyba znamienną postacią, to odchodzimy nieco od realiów polskich, ale nie aż tak daleko, jest święta Hildegarda z Bingen.
0: Oż, no
1: która
0: tak,
1: dokładnie tą drogą poszła.
0: Tak, i ta epoka Hildegardy, troszkę wcześniejsza, prawda, niż tutaj akcja tych moich powieści, jest tego świetlanym przykładem. Hildegarda była przeznaczona przez rodziców do klasztoru, ale jednocześnie on stał się dla niej źródłem wielkiego rozwoju i wielkiej... ona nigdy nie rozwinęłaby się tak, będąc żoną jakiegokolwiek mężczyzny, księcia, czy kogokolwiek ze swojej tam, że tak powiem, półki stanowej. I też te czasy, to jest też moment, kiedy to życie klasztorne, czy życie duchowe, bo może takie określmy, zaczyna być w pewien fascynujący sposób modne. To znaczy wielu książąt i wiele księżnych podejmuje całkowicie świadomą decyzję o przejściu na stronę celibatu i przejściu na stronę kultywowania duchowości i medytacji modlitewnej zamiast uroków życia świeckiego.
1: Światowego. No w twojej pierwszej z cyklu Koron powieści pojawiają się takie postacie, znane nam z historii jak
0: znane
1: najbardziej.
0: Znane nam świetne, bo my przecież to akurat pamiętamy. Święta Kinga, prawda, Pierścień Wieliczka i jej mąż Bolesław Wstydliwy. Zwykle historia ta jest opowiadana w ten sposób, że młodziutka Kinga, która stanem przewyższała małżonka księcia krakowskiego Bolesława, bo ona przecież była królewną z rodu Arpadów, czyli była o to jedno oczko wyżej, namówiła, a jej siostry już święte od dziecka błogosławione i to w ogóle taka rodzina świętych w tym momencie. Ona namówiła Bolesława do celibatu, do białego małżeństwa, w którym żyli. I stąd też Bolesław został obarczony koszmarnym przydomkiem, wstydliwy i pod takim przeszedł w naszej historii. Ja postanowiłam przyjrzeć się ich celibatowi troszkę inaczej, właśnie nie pod kątem wielkiego wyrzeczenia, że oni tam, że on zwłaszcza żyje i wiecznie nie cierpi, że ten seks z małżonką jest mu zabroniony i odebrany, tylko postanowiłam na te małżeństwo spojrzeć pod kątem właśnie ówczesnych prądów intelektualnych, które może mniej znane były, czy mniej je znamy tutaj z terenów Polski, ale znamy je świetnie z terenów europejskich, a przecież to wszystko przechodziło między sobą, gdzie wybitne pary książęce porzucały albo po spłodzeniu odpowiedniej ilości dzieci, albo przed nią, porzucały swoje obowiązki książęce, cedując je na czy właśnie, czy na dorosłe dzieci, czy na kogoś innego i księżne i ich małżonkowie zamykali się w klasztorach, ona w żeńskim, on w męskim i prowadzili między sobą duchowo-intelektualną dysputę. Zrozummy, że to mógł być stan wyboru, stan pięknej, innej możliwości życia, a nie stan jakiejś udręki i jakiegoś bezgranicznego ciemnego poświęcenia.
1: Znowu rozbijamy kolejny stereotyp dotyczący średniowiecza, mrocznego, tak, ponurego i cierpiętniczego.
0: Tak, no moja Kinga i mój Bolesław w Koronie Śniegu i Krwi czerpią wyłącznie radość i rozkosz z tego stanu duchowego obcowania. Nawet Bolesław w którymś momencie, pokazując jak to wygląda między nim a Kingą, mówi imię, ja miałbym zamienić ciemne, mroczne spółkowanie ponad obcowanie z nią, z tą cudowną istotą, z którą łączy mnie takie porozumienie dusz. Natomiast ponieważ no, z przyczyn naturalnych w czasie akcji Korony Śniegu i Krwi Bolesław i Kinga umierają, bardzo brakowało mi tego duchowego aspektu chrześcijańskiego w części drugiej, czyli w Niewidzialnej Koronie i z tego się wziął klasztor Klarysek jako miejsce akcji. Klasztor zupełnie rzeczywisty we Wrocławiu w tym czasie, zresztą założony przez Annę Przemyślitkę, żonę Henryka Pobożnego, tego co tam bitwa pod Legnicą i obcięta głowa i sześć palców u jednej stopy. Jego małżonka założyła klasztor. Ona zresztą przez całe życie, to też jest zabawne, konkurowała w fundacjach pobożnych ze swoją wybitną teściową, świętą Jadwigą Śląską, czyli Jadwigą z Meranu. I jak jedna inwestowała w Trzebnicy, tak druga właśnie zainwestowała w Mniszkę we Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, że w tym wrocławskim klasztorze od razu jakby w ramach założenia pewnych reguł klasztornych ustalono, że stanowiska najwyższe piastować będą mogły wyłącznie księżniczki krwi piastowskiej. I to stał się taki klasztor, przystań, enklawa polskich księżniczek, tych, których drogę właśnie skierowano na ścieżkę duchową. I tam we Wrocławiu znalazły się zarówno, i to mnie jakby zafascynowało, bo się znalazły najbliższe krewne głównych bohaterów męskich tejże powieści, tych głównych graczy o polski tron. Rodzona siostra Henryka Głogowskiego, Jadwiga, była opatką tego klasztoru, a rodzona siostra właśnie zamordowanego Przemysła II była jedną z mniszek i tam też bardzo częstym gościem bywała księżna wrocławska Elżbieta, która była z kolei siostrą Jadwigi Łokietkowej, żony Łokietka, no i kuzynką, przyrodnią siostrą Przemysła.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj autorka licznych książek historycznych, Elżbieta Herezińska. Przed przerwą mówiliśmy o tych niesamowitych zwrotach w życiu wielu ludzi średniowiecza, takich zwrotach, które nas, ludzi XXI wieku, mogą szokować ku dobrowolnemu wyrzeczeniu się jakichś przyjemności, czy w ogóle życia światowego ówczesnego. No i maluje się nam taki bardzo dziwny, trudny do zrozumienia obraz, jakie to średniowiecze było. Obok siebie funkcjonowali ludzie święci, autentycznie święci, którzy dokonywali czynów dla nas trudnych wewnętrznie, a obok byli mordercy, okrutnicy, krzywoprzysiężcy. Jakie to średniowiecze było naprawdę? Jakie było średniowiecze polskie końca epoki rozbicia dzielnicowego?
0: Było tak barwne i tak niezwykłe, jakbyśmy próbowali wiele kolorów połączyć właśnie w jeden gobelin i one funkcjonowały jeden przy drugim, obok siebie.
1: Nie zgrzytało tam coś?
0: No z całą pewnością. Właśnie dlatego było tak fascynujące, że to na styku świętości i nierządności zawsze musiało iskrzyć, bo z jednej strony mamy wspomnianego wcześniej świątobliwego, mądrego i bardzo, bardzo odznaczającego się dużą przenikliwością polityczną, no takiego prawdziwego męża stanu, arcybiskupa Jakuba Świnkę. A z drugiej strony to jest też czas najbardziej znanego ze swych zbrodni biskupa krakowskiego Jana Muskaty, zwanego już przez jemu współczesnych krwawym wilkiem z pastorałem. To jest w ogóle też postać no niebywała. Świnka i Muskata nieustająco byli, że tak powiem, w procesach.
1: Dwa bieguny.
0: Totalne dwa bieguny. I gwarantuję Państwu, że wszystko to, co w Niewidzialnej Koronie napisałam o Janie Muskacie, jest prawdą, łącznie z imieniem jego kochanki. Dzięki temu, że procesował się z Jakubem Świnką, dzięki zachowanym strzępom zeznań i oskarżeń na Jana Muskatę, my to wszystko po prostu wiemy. Wiemy o tym, że bezwzględnie, bo on był namiestnikiem Wacława II na Małopolskę w którymś momencie i Wacław II, gdy Łokietek wracał z wygnania, powierzył jakby Muskacie obronę Małopolski przed powracającym księciem, czyli Muskata był wodzem tutaj wojsk krakowskich.
1: Generał gubernatorem
0: Małopolski i musiał walczyć z Łokietkiem. Wacław pieniędzy mu na tę wojnę nie przysłał, bo już w tym czasie był umieszany w inne wojny, za którymi też, o czym warto pamiętać, stał właśnie Jan Muskata, który jako bliski współpracownik Przemyślidy pchał go tam w różne awantury.
1: Był dobry w byciu złym, jednym słowem.
0: Był fantastyczny w byciu złym i miał po prostu tak rozbuchane ambicje niebywałe, które pchały go. Chciał jakby rękoma czeskiego króla zapewnić sobie najwyższe z możliwych urzędów. No ale w każdym razie w tym okresie Muskata staje do walki z Łokietkiem, kasy nie ma. I co robi Muskata? Muskata, studiujący wiele lat wcześniej we Włoszech, napatrzył się na kondotierów, na siepaczy. On widział, jak się we Włoszech załatwia porachunki rodowe. I on taką drużynę siepaczy trzymał wokół siebie. To byli ludzie, to były najpodlejsze kanalie, to byli ludzie pozwalniani z więzień często. No to też stały motyw pozyskiwania takiego bezwzględnego wojownika, który nie będzie pytał, dlaczego ma zamordować, tylko za ile. I nie mając pieniędzy na prowadzenie wojny, cóż kazał biskup krakowski? Otóż kazał swoim siepaczom rabować cmentarze, kościoły,
1: Kościoły.
0: Tak, nie? Kościoły. To on stał, wymachując siekierą, czy błogosławiąc siekierą, na drogę swojej, swoim siepaczą i mówił: oto krzyż, oto klucz, przepraszam, świętego Piotra, którym otwórzcie dla mnie drzwi kościołów. Potrzebował pieniędzy na wojnę z Łokietkiem, znalazł je choćby w grobach. No i cóż, to jest ta największa skrajność na tej wysokiej półce. A na półce niższej, no, też ich doświadczamy poprzez to, że z jednej strony piękny etos rycerski, rodzący się jakby w Polsce na naszych oczach, spotyka się z najzwyklejszym zbójnictwem, raubriterką i uprawianiem po prostu rozboju zwykłego. Piękna miłość książęca i zwykłe podłe zdrady. To wszystko było obecne w tamtym życiu. W pewnym sensie, jak wyabstrahujemy z tej historii te najbardziej takie soczyste wątki, to moglibyśmy powiedzieć, że tworzymy taką opowieść celebrycką tamtych czasów, gdzie ówcześni celebryci, czyli książęta, księżne, biskupi, możni panowie, głowy wielkich rodów, baronowie, naprawdę biją dzisiejszych celebrytów na głowę
1: w
0: pomysłowości i ekstrawagancji swoich występków.
1: Znaczy, mam wrażenie, być może błędne, że w jednym również biją dzisiejszych celebrytów, w skłonności do tego gwałtownego zwrotu, nazwijmy, na stronę prawą, to znaczy do nawrócenia, do tego przeżycia wewnętrznego. Te wszystkie zwroty właśnie ku klasztorowi, ku życiu duchowemu, które często zdarzały się po jakimś tam, to też jest taki schemat średniowieczny, wojownik, który przez 20 lat właśnie prowadził życie światowe, rozwięzłe, okrutne czasem wojenne, po czym nagle przekazuje swój majątek synom i ostatnie 20 lat spędza w klasztorze i prosi jeszcze, żeby za jego grzeszną duszę zapalić raz w roku świecę, że te ruchy chyba były autentyczne. W dzisiejszych czasach trudniej o takie autentyczne. Oni bardziej nienawidzili niż dziś, ale też i bardziej kochali i bardziej się nawracali.
0: Tak, i ja, wiesz, patrzę teraz tobie w oczy i wiem, że i ciebie, i mnie właśnie to najbardziej urzeka w średniowieczu. To spotkanie.
1: Ta zdolność do autentycznego zwrotu.
0: Na tym też polegała tamta religijność, na tym, że z największego grzechu można się wyspowiadać i dzięki przeżytej, głębokiej pokucie uzyskać rozgrzeszenie. To jest taka...
1: Pokuty były straszliwe.
0: Straszliwe. To jest taka troszkę, bym powiedziała, ta wiara człowieka średniowiecza, jego religijność jest taka, ona, ja nawet nie chcę użyć słowa, że jest ewangeliczna, ale ona jest...
1: Żarliwa.
0: Ona jest żarliwa w jedną i w drugą stronę, bo również pamiętajmy o tym, że ten okres rozbicia dzielnicowego to jest okres, kiedy finiszują wojny krzyżowe.
1: Że pod wpływem motywacji religijnej ludzie też są w stanie dopuszczać się gwałtownych, okrutnych czynów.
0: Mordów, tak, usprawiedliwiając ten czyn tym, że mordują niewiernych. Ale właśnie dlatego, że kończy się epoka wypraw krzyżowych, że Królestwo Jerozolimskie upadło, rodzi się coś nowego, ważnego i to właśnie, co dotyka nas tutaj, Polaków najbardziej, czyli potęga zakonu krzyżackiego. Bo o ile jeszcze w czasie ostatnich wypraw krzyżowych krzyżacy na ziemiach tu północnych, na północnych rubieżach chrześcijaństwa urządzali wyprawy na Prusów, jeszcze wtedy Jaćwingów, którzy jeszcze byli, Litwinów. I tak jak napisał jeden z badaczy dziejów zakonu, te wyprawy na Prusów były pielgrzymką dla ubogich, były rodzajem krucjaty dla mniej zamożnych.
1: Taka ekonomiczna wersja.
0: Wersja ekonomiczna dla tych, których nie stać było na wyprawę do Ziemi Świętej. O tyle już u schyłku XIII i początku XIV wieku sytuacja się odmienia. Dlatego, że już nie mamy wypraw do Ziemi Świętej, tam już nie ma po co jeździć. A cała masa rycerstwa europejskiego narosła przez czas wypraw i ona musi znaleźć dla siebie...
1: Te trzy głowy do ścięcia.
0: Jakieś miejsce. Na dodatek już utrwaliło się w świadomości, że pas rycerski należy zdobyć nie na turnieju ku czci damy, księcia, króla i tak dalej, tylko trzeba zdobyć go na wyprawie wojennej i to właśnie wyprawie przeciwko niewiernym. Nie można go zdobyć na wyprawie krzyżowej. No więc otwiera się fantastyczny rynek zbytu, a krzyżacy po prostu zmysłem swoim handlowym wychwytują to w lot. I co robią? Organizują wyprawy na Prusów, wyprawy na pogan, które zostają się takim... Przepraszam za określenie, ale ja nie umiem tego inaczej skojarzyć. Stają się takim rycerskim biurem podróży. Organizują wyprawy na pogan, za które kasują konkretną gotówkę, dzięki której między innymi Malbork zbudowano. I dwie rejzy, rejza zimowa i rejza letnia. Wszystkie, jedna i druga związana ze świętem maryjnym, no bo zakon Najświętszej Marii Panny, prawda?
1: Można wykupić w pakiecie sobie.
0: Można wykupić
1: miejsce
0: w pakiecie.
1: Przy tak zwanym szczególnym stole.
0: Tak,
1: który tam
0: i
1: jest.
0: Ty jeszcze wspominałeś przed chwileczką przy tych żarliwych przemianach, że na starość grzesznik oddawał władzę w ręce syna i przeznaczał majątek na to, żeby modlono się w jego imieniu o odpokutowanie jego win, ale również na tym, to była jedna z ofert owych wypraw krzyżackich, że jeżeli nagrzeszyłeś człowieku z Europy Zachodniej i jesteś już za stary, żeby ruszyć w naszą wielką litewsko-pruską dzicz, bo też odpowiednio demonizowano te tereny, żeby wyprawa miała
1: smoki,
0: swój smaczek.
1: Potwory,
0: tak jest, bagna, co było zresztą prawdą, to możesz zapłacić innemu rycerzowi, który w twoim imieniu, oczywiście zostawiając odpowiednią kwotę w naszym skarbcu, w twoim imieniu pójdzie na tą wyprawę krzyżową i odkupi twoje winy. No to pomyślmy sobie, jakimi drogami podążał ówczesny umysł, prawda? I to jeszcze wszystko ubrane w płaszcz religijności, biały z czarnym krzyżem, który tak nam akurat Polakom zalazł za skórę. I tu też znowu na chwilkę opowieść w bok o państwie naszym, o Królestwie Polskim. Łokietek u początków swego panowania, w tym czasie opisywanym przeze mnie w Niewidzialnej Koronie, był okropnym politykiem, kiepskim dyplomatą i w ogóle był po prostu księciem stworzonym jedynie do machania mieczem. Zmysłu politycznego w nim było za grosz. Narobił koszmarnych błędów, sprzedał swoje prawa do tronu polskiego przemyślidom za konkretną kwotę, za którą chciał walczyć z Głogówczykiem. Na dodatek tych pieniędzy nie uzyskał, więc no, w ogóle był fatalny. Ale na tej swojej klęsce dyplomatycznej on i Jakub Świnka wyciągnęli z tej klęski wielką, wielką lekcję, że potrzeba nam zastępu dyplomatów, że potrzeba nam więcej ludzi uczonych, biegłych w prawie, bo niedługo nadejdzie czas, gdy wojnę toczyć będziemy nie w polu, ale w kancelarii prawniczej. I oni to zrobili. W tym czasie, wykorzystując ten czas, wysłali wielu swoich na studia prawnicze i teraz wracam do krzyżaków. Gdy po latach Łokietek powróci i będzie z powrotem księciem polskim, a później i królem, czeka nas najgorszy okres wojen z krzyżakami, to 1308 rok, rzeź gdańska, prawda, i oderwanie Pomorza od Polski. I on przez całe swoje panowanie będzie o odzyskanie tego Pomorza walczył. Będzie walczył również prawnie. I w tym momencie okaże się, że będzie potrafił wykorzystać przeciwko krzyżakom makiaweliczny zabieg. On będzie walczył ramię w ramię z Litwinami, którzy byli w oczach ówczesnego świata jeszcze poganami, prawda? Przeciw zakonowi krzyżackiemu, który rościł sobie prawa do bycia zbrojnym ramieniem kościoła i dzięki temu, że miał Łokietek wsparcie prawnicze, nie dopuści do tego, by krzyżacy na arenie międzynarodowej wykorzystali to, że on tu z poganami walczy przeciwko nim. Będzie umiał torpedować ten argument fantastycznie wsparty prawnie.
1: No i właśnie, i to jest ten element, którego możemy się dowiedzieć dokładnie, studiując dzieje przeszłe. No zresztą pisali o tym i Sun Tzu w swojej Sztuce Wojny, i Karl von Clausewitz, że tak naprawdę sama wojna, starcie zbrojne, to jest tylko ostatnie ogniwo jakiegoś długiego łańcucha działań dyplomatycznych, i że tak jak kiedyś, tak i teraz Polska, zresztą każdy kraj, który chce się dobrze mieć, powinien inwestować w działania polityczne, w mądrych polityków, powinniśmy wychowywać sobie mądrych mężów stanu, to mam wrażenie nie zmieni się nigdy. Elu, chciałbym z tobą rozmawiać jeszcze kolejną godzinę i kolejną godzinę. Myślę, że wielu słuchaczy też chętnie posłuchałoby o średniowieczu, o tych przedziwnych dziejach i naszego państwa, i naszego kościoła, ale czas w sposób nieubłagany pędzi do końca. Moim i państwa gościem była Elżbieta Hereźńska. Bardzo ci dziękuję, Elu, w imieniu swoim i słuchaczy za wizytę.
0: Ja również dziękuję państwu. Piękne to było spotkanie.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym. Czasem może to być przykry obowiązek, a jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivrem, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości. Jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo? I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
2: No witaj, witaj. No i jakże mogłabym nie przyjąć. Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
1: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami. Natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
2: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
1: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
2: Jak prywatka.
1: Trochę tak.
2: Randka.
1: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
2: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI. I teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować, rozmawiać. Dokładnie. Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków. Może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
1: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy nazwijmy to ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
2: To zależy. Bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych albo, że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? To co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach. Więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji, więc można trafić różnie.
1: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
2: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów, no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
1: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia tam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się na, zdarzyło się, że się spotkała na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
2: Ale rodzice zajęci?
1: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie, czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez swoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
2: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy? Czy mam przestrzeń? Czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia? Jaką mam w ogóle wizję relacji, związku? Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbo głodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są bredni. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój. Po prostu chcą być w związku. Też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba wyczuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak, wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą, co nie jest złe. Ja myślę, że naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowana i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
1: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek dobrze, i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że że jesteśmy razem?
2: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywny, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie. Bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z 5 na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też, tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny: pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim, no i on się potem nie odezwał.
1: Co jest ze mną nie tak?
2: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwała tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom, kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu: jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą: o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie, jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała mu
1: weekendy. O co może chodzić?
2: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć: Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy? Tylko może trzeba zadać jemu pytanie: ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
1: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami i Eską Rok. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eski Rock. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat te randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść. I pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikację, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura, mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, nie przyszedł, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą. W tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej,

0: no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może. Tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ojej, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
0: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione. Też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. I ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś wrzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lewą nogą się nie obejrzy.
1: A bo to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak, filtrowania.
0: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu, no chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu, wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu, jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. I że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo, nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofię, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
1: Podróże po prostu.
0: Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta. I też są okej. Okay. Naprawdę, to nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem już żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji. Różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później. To myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
1: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cel, jaki sobie założyliśmy, można osiągnąć.
0: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała, szukała i znalazła.
1: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już to przez, nazwijmy to, wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób, jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
0: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którąś tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, ja też lubię, a gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakichś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie, no i jak zacząć pisać i na przykład jego uczyli, żeby na początku wysłać jakiś tak zwany GIF, a dopiero wrócić następnego dnia z jakimś pisaniem, no może to działa na niektórych. Ogólnie, no co sami byśmy odpowiedzieli na elo, siema, jak tam, a no co tam, jak dzionek leci? No wiesz, no od razu myślisz sobie, no nie, co to za rozpoczęcie?
1: No wiesz, ja to przekładam też na sytuację bardziej tradycyjną, czyli na przykład ktoś wpada ci w oko na, nie wiem, przystanku autobusowym.
0: Siema.
1: Siema. Nie chcę brzmieć boomersko, ani jak osoba, która już nie pamięta tego, ale takie zagajenie z drugiej strony w jakiejś sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy, tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
0: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
1: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, że może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
0: No ale z drugiej strony na żywo przynajmniej widzimy człowieka, a przy okazji naprawdę nie musimy od razu iść z tym człowiekiem w ciemną uliczkę, tylko możemy usiąść na kawie i sobie porozmawiać i dać sobie szansę. Ja w ogóle ostatnio powtarzam, jak się pojawiam w jakichś mediach, powtarzam modus operandi jednego z moich pacjentów, bo pan wrócił na rynek matrymonialny po 20 latach związku, bo się rozstał. I on powiedział, no postanowiłem robić to w sposób oldschoolowy i jak widzę atrakcyjną kobietę, no to podchodzę i mówię, no zauważyłem, widzę, że pani tutaj siedzi, jest pani zajęta, ale bardzo mi się pani spodobała. Czy ja mogę poprosić o numer telefonu? Obiecuję, że zadzwonię. I laski podobno po prostu, kopara im opada i większość daje ten numer telefonu. Bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne, to jest
1: takie filmowe.
0: Dokładnie, to jest filmowe. Albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi, no ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak stoisz w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu, albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie jestem osobą nie pijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety. No ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam. W sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu. Patrzeć na ludzi. Czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość, tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. Ja myślę, że warto.
1: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
0: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
1: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy, o matko, co za świr, albo odejdź, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzyć.
0: Ja bym zapytała,
1: zawsze.
0: Czy dać numer telefonu na policję. A mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
1: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
0: Nie no, wiadomo.
1: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji, śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta, podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra, czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego, w sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy, są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji. Mhm. Dlatego, że to, że można je odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego, że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
2: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
2: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
2: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A wiesz, a długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
2: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
2: Mhm. Kiedyś to się mówi o stara panna i stary kawaler.
1: Tak.
2: Jeszcze gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
2: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
2: No właśnie. A stara panna? Z kotem,
1: prawda. Ale
2: znaczy, mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, o, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
2: No.
1: I tak. To jest ich wybór, a nie narzucona konieczność.
2: A teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę
3: dobra, wiesz, partia.
2: Dobra partia. No to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, ja nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie.
3: Bo zasada trzech randek?
2: Wiesz co, zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji, to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach. Raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę. Idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest. Jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
3: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ona jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych, dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
2: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami. Co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić. No ogólnie to...
3: Całować się, najgorzej.
2: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie, ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie, i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek. No więc, no żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne. I kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami. Oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę. Załóżmy, nie wiem, 19 dnia miesiąca, wymyślałam jakąś randkę. I są od lat razem. I tak jak mówię, no to nie są zawsze wow, randki, nie wiem, w jakimś super miejscu, w ekstra knajpie, ale są to wyjątkowe momenty, kiedy są po prostu razem ze sobą i nic innego się nie liczy.
3: Nie wiem, co mogłabym tutaj dodać, bo to są bardzo ładne słowa, którymi chyba zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Świat randek, tego trochę, co w nich można widzieć, przybliżała dzisiaj Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, a także autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto, spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
3: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury, zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify Drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnę, Natalia zaginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła jednak na czas. Tę dramatyczną historię przypominam. Mateusz Gębiewski.
2: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań. Nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła, zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
1: Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
1: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. TBM ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel KDP pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i ma być gotowy w 2029 roku. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
4: Głodni bardzo?
5: Tak.
4: Co wybraliście?
6: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj koteciki się rzeczy z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się wyrzucają.
5: Spróbuję, też spróbuję.
4: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
5: No.
4: To chyba dobrze.
5: No chyba.
4: Co sądzisz o tych zmianach?
5: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
4: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
5: No trochę tak.
1: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził z mikrofonem Rafał Różycki. Głównym celem zmiany jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
7: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia. Ponad 200 strażaków z Polski, z Europy i Stanów Zjednoczonych przyjechało do Lichenia Starego, by sprawdzić swoje umiejętności w mistrzostwach Firefighter Combat Challenge Poland. Te zawody to jedne z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Zawodnicy startowali w pełnym umundurowaniu bojowym.
8: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
9: Bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
8: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
9: Satysfakcja gwarantowana na pewno.
8: Jak było?
9: Rewelacja. Naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czasy, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
8: Trudno było wejść na tą górę?
9: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom. On waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, nie do tlenienia.
8: Ale zadowolony pan.
9: Tak, no endorfiny zaczynają działać, nie? Od wysiłku fizycznego.
1: Z Łukaszem Łukasikiem i Dawidem Skorupką rozmawiała Emilia Czerniejewska.

0: Reklama.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne.
9: SK Rock. Raport.
8: 6 punktualnie, Michał Poklękowski. Zapraszam na pierwszy wtorkowy raport. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.
9: To jest raport.
8: W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
8: Bezrobocie w Polsce zbliża się do 6%, mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe aktualnie deficyty?
11: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
8: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w dużej mierze z tzw. luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami po prostu brakuje.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Roboty protestują przeciwko zastępowaniu ludzi w pracy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami szerokiej automatyzacji. Przekonują organizatorzy akcji i też same roboty.
12: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
13: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
8: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pogoda.
17: Skoro już roboty protestują za nas, to właściwie zaraz już w ogóle nie będziemy potrzebni. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, redaktor Olszewski wczoraj stwierdził, że dziś czeka nas jeszcze powrót lata i rzeczywiście o poranku na termometrach co prawda niżej, bo od 11 do 14 kresek powyżej zera, ale w ciągu dnia 23 w Suwałkach, 25 w Olsztynie, 27 w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Łodzi i Warszawy, najcieplej w okolicach Krakowa, Katowic, Opola, tam nawet 30 kresek na plusie, do tego wszystkiego dosyć pogodnie, słonecznie. słonecznie, a jutro wszystko się zepsuje. Dziękuję.
0: Ja w sumie to nie wiem, czy nie chciałbym, żeby te roboty nas zastąpiły, bo kiedy słucham pani ministry, która ministrą była tylko przez chwilkę, zapisałem sobie wtedy to, co powiedziała, teraz zacytuję, mam w telefonie. Mnogość i multiplikowalność case'ów pozwala na asumpt. Skoro ja z tego nic nie rozumiem, to wiesz, może roboty będą mówiły
17: ale
0: bardziej.
17: Z drugiej strony mówią łatwiej, mówią w taki prosty, zrozumiały sposób.
0: Otóż to.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
0: Bo drama o szczekanie w Sejmie cały czas tak naprawdę jeszcze trwa ona.
17: Tak, to prawda. Tak. Z jednej strony szczekanie, z drugiej strony nigdy w życiu, a pośrodku my. Proszę Państwa, dzisiaj dzień dobrych wiadomości i pytamy, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom?
0: Co w raporcie?
8: Taniej już było, chodzi o paliwa, o tym w raportach.

0: No najtrafniejszą wiadomość chyba pan Michał już im przekazał, zapowiadając raporty. Tak nie już było.
1: Tak jest. Drodzy państwo, bo dzisiaj sobie o wiadomości, czy informacji, jaką chcielibyście przekazać następnym pokoleniom, porozmawiamy. Gdybyście na przykład wy, następne pokolenia, potrafili, no nie wiem, poruszać się w czasie, zbudowali taki wehikuł, który pozwoliłby cię przenieść w przeszłość i w przyszłość, no to oby nie był napędzany benzyną, bo faktycznie to może być droga zabawka.
2: Zdecydowanie tak. Dzisiaj z okazji Dnia Dobrych Wiadomości, jednocześnie też Dnia Marzyciela i powiedzmy, że może też z okazji Światowego Dnia Wellbeingu, czyli takiego dobrego samopoczucia, dobrostanu, rozmawiamy sobie o tym, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom. Zależy też, do kogo ją kierujemy, czy po prostu do kogoś, kogo nie znamy, czy na przykład do swojego dziecka. Jakbym miał powiedzieć do mojego syna, to bym powiedział: jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
1: Bo prędzej czy później to się obróci
2: poprawi
1: przeciwko tobie.
2: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: Ale zobacz, jakim my jesteśmy, no, takim głupim ludkiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo gdybyśmy zapytali o to samo w roku 45, 6, 7, 8, no to te pokolenia żyjące wtedy powiedziałyby: następnym pokoleniom przekażmy nigdy więcej wojny. A my ciągle bawimy się w tą samą zabawę.
2: To prawda.
1: No, widzisz? Drodzy państwo, Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji. Jakie informacje chcielibyście i wiadomości przekazać następnym pokoleniom?
3: Jeżeli chodzi o temat dnia, to raczej polityki nie będziemy poruszać dzisiaj, więc może poświęcajcie maksymalną ilość uwagi swoim dzieciom. Pozdrawiam.
4: Poranne 6 na 9 w Esce Rok.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektowane.

0: aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kolejnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Jaką wiadomość, Wojtku, chciałbyś nam przekazać?
1: Na przykład, że w szkole nie zawsze to, co mówią, jest prawdą, albo że nie zawsze przekazują nam całą i całkowitą wiedzę. Na przykład ostatnio okazało się, że ONZ przyjęło rezolucję na temat wprowadzenia nowej mapy świata. Mhm. No i ONZ zachęca, by zastąpić tradycyjną mapę Mercatora, stosowaną od XVI wieku, na której regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Mapa wiernie odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. Ta nowa,
0: tak?
1: Na przykład na mapie Mercatora, Grenlandia aktualnie wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, to, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza. I wyobraź sobie, że ze wszystkich państw tylko jedno powiedziało: nie, nie zgadzamy się.
0: No mogłbym zgadnąć, które?
1: Stany Zjednoczone.
0: No otóż to, no bo po co USA taka malutka Grenlandia, prawda? Ta starsza, większa była bardziej okej.
2: 6 na 9 w SC Rock.

0: To Faith No More na antenie Skierok, jest punktualnie 6:30. To oznacza raport. Michał Poklękowski, zapraszamy.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Roman Rzet, zatrzymany w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto, trafi do tymczasowego aresztu. Decyzję sądu potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Andrzej Domański zapowiedział, że rząd nie planuje żadnych zmian w świadczeniach 800+. Minister finansów odniósł się tym samym do słów wiceministra rodziny Sebastiana Gajewskiego, który sugerował, że wysokość świadczenia ma być dyskutowana.
1: To jest raport.
2: Ciało 27-letniego polskiego turysty odnaleziono w poniedziałek w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr, poinformowała Horska Zachranna Służba. Mężczyzna wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej.
1: SK Rock Sport.
2: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenzhen. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. I wtedy coś się zacięło.

0: Amerykanka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. Błysk Polaków grających w Turcji jeszcze, Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gaziantepe.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: Prosto, drodzy państwo, z włoskiego buta Måneskin na antenie Skiroga. Kto jest we Włoszech teraz?
1: Redaktor Ziętarska.
0: I co ona tam robi?
1: Słuchaj, ja wczoraj do niej zadzwoniłem i telefon jej się włączył w kieszeni. Chyba była zajęta, bo usłyszałem...
2: Oj, wymasuj mnie, Romanie. Masuj moje.
0: Przepraszamy państwa za to, ale nas to ciągle bawi. Niech Siaśka dobrze bawi. Wrócił uśmiechnięta, zadowolona, wiesz, no wymasowana.
1: Ale we Włoszech to nie Romanie, tylko oj, wymasuj mnie, Romano.
0: Czekaj, zobaczę, czy mamy taką wersję. Wracamy sobie do tematu przewodniego naszego dzisiejszego programu. Dzisiaj, drodzy państwo, rozmawiamy sobie o tym, jaką wiadomość chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom.
1: Myśl samodzielnie, ale korzystaj też z wiedzy do bardziej doświadczonych.
0: No to pytamy o to. Nasza koleżanka przesympatyczna Ewa wyskoczyła na miasto z telefonem. Wróć, nie z telefonem. Ziętarska mi utkwiła w głowie.
1: Z dyktafonem.
0: Mikrofonem.
3: Czy co mam przekazać następnym pokoleniom, czy mam przekazać jako przekaz medialny? Nie dajmy się zwariować.
4: Jaką wiadomość chciałaby przekazać pani następnym pokoleniom?
5: Żeby kochać się nawzajem, szanować i być dobrym i uczciwym człowiekiem.
1: No, kochać się to jest dobry przekaz.
6: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: Nawzajem.
6: Reklama. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dobry numer do ostatniej minuty. Led Zeppelin za nami już na antenie Ski Rock. Drodzy Państwo, wracamy do naszego tematu przewodniego. Jaką wiadomość chciałbyś przekazać następnym pokoleniom? My tak sobie tutaj dyskutujemy też, jako my chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom. Ja bym przekazał tylko taką: uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
1: Jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
0: Znaczy, ja robię świetne córki.
1: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać.
0: Kolego, kolego, uważaj, chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem. Drodzy Państwo, jaką wiadomość następnym pokoleniom chcielibyście przekazać?
2: Dzień dobry, panowie, w temacie dnia. Mój syn czasem spiera się z moją żoną i kłócą się i tak dalej, ja zawsze biorę syna na bok i przypominam mu zasady. Synu, chcesz mieć rację, czy chcesz mieć spokój? Mam nadzieję, że zapamięta to. Pozdrawiam.
1: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
0: no,
1: to zamiana dzieci. Że tak? Ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no, ty mi córkę, i obaj będziemy jej przerąbane.
0: Dokładnie.
3: 6 na 9.

0: A już za sekundę zagramy Państwu optymistyczną piosenkę, której treść to między innymi nie ma co robić, nie ma gdzie iść, chce być uśpiony, otumaniony.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pan Wojtek, proszę.
2: Mówi się, że w muzyce wszystko już było i rzeczywiście na potwierdzenie tego zespół The Offspring nagrywa po raz trzeci w swojej karierze cover zespołu The Ramones sprzed wielu, wielu, wielu lat. Okazuje się, że podczas ostatniej trasy koncertowej sięgnęli po ten kawałek I Wanna Be Sedated, no i okazało się, że odbiór był niesamowity i stwierdzili, a co tam, nagramy go jeszcze raz studyjnie, będzie singlem promującym aktualnie nasze najnowsze wydawnictwo. No i proszę bardzo, The Offspring, I Wanna Be Sedated.
0: Może tym razem się uda.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Tomasz Kamel tłumaczy się z nazwania nienarodzonego dziecka Kurskich cudem życia. To był żart! Ma pan rację. Kurski w TVP to był żart.
2: U mnie z kolei ciara? Ciara? Aha. Nie wiem, jak się czyta, Ciara? Tak się pisze. Ciara, ciara. Jest w ciąży. Wokalistka spodziewa się piątego dziecka. Czyli można powiedzieć, że jej mąż ma małe ciary.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Płonie składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Kiedy spadną? W raporcie spytamy o to naszego reportera.
15: SK Rock. Raport.
14: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, od tego zaczynamy. Pół godziny temu otrzymali drugi już dziś alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
15: To jest raport.
14: Płonie składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem. W akcji uczestniczyło około 30 zastępów strażaków, którzy na zmianę prowadzą działania.
17: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
14: Mówi nam Konrad Siwik ze Straży Pożarnej Złotoryi. Płonące opony powodują duże zadymienie, dlatego strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Jest to samo składowisko, które płonęło już 3 lata temu. Tamta akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Taniej to już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przyjrzał się Jakub Krzyżak. Kubo, w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
18: Analitycy przyznają wprost – nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
19: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
20: Drogo, ale nie mam wyjścia.
21: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
18: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
22: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą Europę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
18: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
14: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Pogoda.
2: Słuchajcie, może jest drogo, ale przynajmniej Donald Trump zaprowadził pokój na świecie. A nie, czekajcie. Rzeczywiście.
25: Żarty. Na razie zaprowadził nam nową mapę świata póki co.
2: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, nie mam dobrych wieści. Monopoli, Włochy. Cały czas ładna pogoda, 30 stopni i się nie zanosi, ale w przyszłym tygodniu może popadać. U nas natomiast też może popadać. Póki co jednak cieszymy się pięknym, słonecznym dniem. Dzisiaj od 22 stopni w okolicach Olsztyna, 23 nad morzem, 25 w okolicach Bydgoszczy i Poznania, do 26 w Warszawie, a nawet w porywach do 29 w okolicach Kielc, Katowic i Krakowa. Najcieplej w Rzeszowie 30.
25: Na każdym rogu sklep Monopoly, ale Aśka musiała wybrać ten włoski.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Eskarok. 6/9.
26: Zientarska, Olszewski, Góralski.
3: Od 6 do 9
26: w Eskarok.
25: A na czas Aśki urlopu nie powinniśmy wywalić Zientarska z czołówki?
2: Sorry. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Proszę Państwa, dzisiaj dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela i pytamy, jaką wiadomość chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
14: Świetną mam wiadomość. Długie siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu. O tym najnowszym odkryciu naukowców.
2: O, to ja wstaję.
25: Ja też.
14: Powiem w raportach.
25: Michał, też wstawaj.

0: To jakie masz wspomnienia z panią Karą Jackowską?
1: Ja mam wspomnienia z tym utworem. O, nie rób tyle hałasu. 5 rano, aha, na paluszkach, aha, wychodzisz, żeby nikogo z domowników nie obudzić, tak, i zawsze jakiś garnek na podłodze, jakaś szklanka zaczyna telepotać po, tak, wiesz, po stole.
0: Ale to wiesz co, o tym też rozmawialiśmy, bo parę sekund temu o tym rozmawialiśmy, jak to jest, kiedy rano wychodzimy z domu, czy staramy się na paluszkach, czy obudzić całą naszą rodzinę. No i ja wiem, że moja żona zawsze wieczorami, kiedy kładę się spać, to zaczyna się wtedy rozpakowywanie zmywarki, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Jakieś żaluzje, jakieś inne rzeczy, które ja wtedy odkrywam, czy tam, no, odkrywam, odsuwam takie drzwi przesuwane od mojej alkowy. Mówię, co tam mam powiedzieć, nie mogę zacytować, i robi się w miarę cicho. A rano na paluszkach. Żona wraca z pracy i obudziłeś mnie.
1: No widzisz? Ty. No, kochana, czyli żono, się nie udało. Możesz jutro próbować jeszcze raz. To jest jedna z rzeczy, o której dzisiaj możemy porozmawiać. Inna jest taka, że w kalendarzu świąt nietypowych znaleźliśmy mnóstwo ciekawych wydarzeń. Mamy Światowy Dzień Fizjoterapii. Ostatnio, tak, fizjoterapeuci mają co robić, co? Bo kręgosłupy pokiereszowane. Mamy też Światowy Dzień Wellbeingu, czyli takiego dobrostanu, żebyś się dobrze czuł ze sobą. Dzień Marzyciela, Dzień Dobrych Wiadomości. No i z tej okazji pytamy o wiadomość, którą chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
2: Cześć, ja to bym przekazał taką wiadomość dla przyszłych pokoleń. Musicie radzić sobie sami. Nas za chwilę nie będzie, a każdy rząd i tak będzie was dymać. Pozdrawiam, miłego dnia.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Czujesz, że nas rząd?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Niemożliwe.
0: Nie, no w życiu.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tych wiadomościach, które chcielibyście przekazać kolejnym pokoleniom. Ja nie dożyję oczywiście tych kolejnych pokoleń, więc przekazujemy wiadomości teraz tym ówczesnym, tym teraz pokoleniom. Proszę, panie Wojciechu.
1: Ale jest szansa, że 2040 roku dożyjesz, nie?
0: To niewielka, ale jest.
1: Ale jest, jest, jest. Jak się zepniesz w sobie, to jest szansa. Polska gospodarka, proszę Państwa, rośnie, a niemiecka tkwi w stagnacji. Około 2040 roku Polska może dogonić zachodniego sąsiada. Tak oceniają ekonomiści na łamach Berliner Zeitung, czyli z tamtej strony. No. Oni się boją nas. Od 1990 roku niemiecki eksport do Polski zwiększył się 33-krotnie. No i to pokazuje, że Niemcy także korzystają na sukcesie Polski. Polacy pracują wyraźnie więcej niż Niemcy. No i tutaj kolejny cytat z tego pięknego artykułu. Polacy są mniej zamożni i mają silniejszą motywację do dłuższej i cięższej pracy, a celem, zdaniem Niemców, jest dogonienie przez Polskę właśnie Niemiec.
0: Drodzy Państwo, jeszcze kilka lat, naprawdę kilka lat Niemcy będą przyjeżdżać do Polski kraść nasze samochody. 6 na 9.

0: The Doors, czyli wieloletnie doświadczenie. W przypadku Michała Pokrzywdzkiego możemy powiedzieć to samo. Teraz on i raport SK Rock.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę trwa operowanie wojskowych samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało już 2 alerty do odbiorców na terenie lubelskiego i podkarpackiego. Obydwa zostały odwołane. Gdańscy policjanci zatrzymali 62-letniego mieszkańca Gdańska, który strzelając z wiatrówki zranił w głowę 39-letnią kobietę, uczestniczkę Wieczoru Panińskiego.
1: To jest raport.
2: Mikroplastik nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale też przenosi inne szkodliwe substancje i mikroorganizmy. Na jego powierzchni mogą gromadzić się m.in. metale ciężkie, trwałe związki organiczne, patogeny oraz geny oporności na antybiotyki, ostrzegają naukowcy z Chin.

0: SK Rock Sport.
1: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wen Zheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału. Prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule.
2: Ona
1: zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zacząłem zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: człowiek dzięki temu AI-owi mądry teraz jest taki. Bo dzisiaj rozmawiamy sobie o tym przekazie, który powinien popłynąć do następnych pokoleń. I AI podpowiada mi, że przekazać następnym pokoleniom to jest taka uniwersalna idea zachowania oraz transferu dziedzictwa materialnego, kulturowego, historycznego lub wartości moralnych na rzecz przyszłych roczników. Ha!
1: No jakbyś to powiedział teraz dzieciom, to zapamiętałyby tylko słowo transfer i zaczęłyby szukać na WeTransferze. Tata, gdzie mam to zapisać, to dziedzictwo?
0: Gdzie lecimy na wakacje? Nieważne, najważniejsze, czy w hotelu jest Wi-Fi.
1: No oczywiście, że tak. No ale zobacz, z jednej strony to jest, kurczę, zmora dzisiejszych czasów, bo dzieciaki powiedzą, czy jest Wi-Fi, żeby sobie mogły oglądać, a ty, żebyś mógł pracować.
0: Otóż to. Nie? To też prawda, no.
1: Bo jadę na urlop, żeby móc wykonywać tę drugą pracę. Proszę Państwa, co byście przekazali następnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj dyskutujemy.
2: Za wszystkie dobre uczynki będziecie ukarani, a wszystkie dobre rady od przyjaciół, które przyjmiecie do siebie, was ugryzą w tyłek. To są wasze decyzje i wasze życie i to wy będziecie je przeżywać, a nie dobre rady przyjaciół, więc się mocno zastanówcie, kiedy ona powie, to jest bardzo fajny facet, albo to jest bardzo zła dziewczyna, bo to nie jest jej facet, ani jej dziewczyna, tylko wasz.
1: A, to w tę stronę idziemy.
0: Głęboko ci powiem szczerze, mi też powiedziała, to jest bardzo fajny facet. Mówię, o nie, odwiozę cię na dworzec, sprawdzimy, czy to jest bardzo fajny facet. Postanowiła przez telefon poprosić go, to kup mi z hibiskusem. Kiedy spotkałem go na dworcu, pytam, kupiłeś z hibiskusem?
3: 6/9 w SC Rock.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: mam coś przekazać dla następnego pokolenia, no to no zaraz.
1: Zaraz, to jest taka wielka bakteria.
2: Dokładnie, mój tata też tak mówi, widzisz. Ja też tak mówię, no.
3: Jak dzieciaki moje mówią zaraz, zaraz, no to oczywiście powtarzam, zaraz, to jest taka wielka bakteria.
1: Co jeszcze państwo chcielibyście przekazać następnym pokoleniom? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Tak zupełnie na poważnie, to sobie tak myślę, że docenianie zwykłych takich codziennych chwil. Ja jestem z tych osób, które zawsze narzekają, zawsze się wszystko nie podoba, a czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem. Drodzy państwo, co chcielibyście przekazać kolejnym pokoleniom?
4: Wasz naczelny malcontent, ja to bym zostawił takie przesłanie, tutaj troszkę parafrazując, fragment utworu z przedstawienia z Rampy, to bodajże Dziadersi. Nie zesrajcie się.
3: Także z tym, że fajna praca i w ogóle super, to się przypadkiem wiesz.
1: Oczywiście, ale a propos tego, co słuchasz, tak zaśpiewał, to możesz dziecku tak zaśpiewać, jak jedziesz autostradą i on mówi, tata kupa.
5: 6 na 9 w SC Rock.

0: bym przekazał następnym pokoleniom? Przepraszam. W sensie my, nasze obecne pokolenie przeprasza te przyszłe pokolenia za ten burdel, który tu zostawiamy, za polityków.
1: I za Szkodę Gadać Państwa też przepraszamy.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Daniel Martyniuk kłóci się z zapłakaną Danutą przed dworcem w Białymstoku. Odczep się, człowieku! Mówi wreszcie do niego pani Danusia. Ja tylko przypomnę, panie Danielu, że matka jest tylko jedna. Tak powiedział syn wysłany po dwie butelki wódki. A czekaj, jeszcze twój mikrofon.
3: Dobrze, to u mnie teraz inna matka, matka Polka i Małgorzata Rozenek podsumowała urodziny żony Marchewki kolejną porcją fotek.
1: Frytek!
3: Ty, ale że pietruchy nie zaprosili?
2: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
6: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w Esce Rock.
5: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.
11: W powietrze wzbiły się polskie myśliwce powodem rosyjskiej ataki na Ukrainę. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie.
12: SK Rock. Raport.
11: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskiej ataki na Ukrainę. Na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się z Kijowem. Tam jest nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
13: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
14: To jest raport.
11: Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P.
15: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
11: Mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
16: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
11: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Grzybiarze pojawili się już w lasach, bo jest co zbierać. Można znaleźć borowiki, kanie czy kurki. Wśród leśnych skarbów są też śmiertelne trujaki. Lepiej na nie uważać i unikać w lesie wsparcia sztucznej inteligencji. To podpowiadają eksperci. O szczegółach Dawid Olszewski.
17: Eksperci apelują, by nie zbierać grzybów, których nie znamy. Nie warto też przy rozpoznawaniu okazów bezgranicznie ufać aplikacjom czy sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy.
9: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane.
17: Niektóre gatunki łatwo pomylić z innymi, na przykład kurki, z lisówkami pomarańczowymi. Jeśli mamy wątpliwości, grzyby można sprawdzić w Sanepidzie. W Bydgoszczy zainteresowanie jest duże. Specjaliści udzielają nawet kilkunastu takich porad dziennie.
18: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
17: Takie konsultacje są bezpłatne.
11: W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 16 przypadków ciężkich zatruć grzybami. Wynika ze statystyk Państwowego Zakładu Higieny. To więcej niż rok wcześniej.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
20: Taka historia krążyła jakiś czas temu w internecie w formie żartu właśnie, że facet poszedł na grzyby i pyta: ej, Aja, czy to jest grzyb jadalny? On mówi: tak, tak, możesz zjeść, więc on sobie go przygotował, zjadł, no i nagle na łożu śmierci mówi: aj, aj, mówiłeś, że ten grzyb jest jadalny, a ja właśnie umieram. No to ej, aj, masz rację, przepraszam. Dzisiaj, proszę Państwa, ciepło, ładnie i jeszcze wręcz gorąco.
21: W październiku jadę na grzybki.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
21: Z żoną, a ona nigdy nie zbierała, także jest szansa.
20: Ty podgrzybiety. Proszę Państwa, jaką wiadomość przekazalibyście następnym pokoleniom, ewentualnie żonie Kącia?
21: Nie jedz tego. Słuchaj, jak on mówi, że dobre, to nie wiesz. Co tam w raportach?
11: Portugalczyk, który oszukał łódzkich pracowników. O tym powiemy w raportach.

0: A my wręcz odwrotnie, nie wstecz, a cała naprzód ku nowej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień, jak śpiewali swego czasu w Panu Kleksie.
1: No, wow, jak pięknie zapamiętałeś, czyli jeszcze mózg nie szwankuje. Dzisiaj między innymi do tego państwo nawiązujecie, do tego, żeby z mózgu korzystać, żeby zapamiętywać, żeby brać każdą chwilę, jakby była ostatnią. O tym sobie rozmawiamy przy okazji Dnia Dobrych Wiadomości, przy okazji Dnia Marzyciela. Dokładnie rozmawiamy sobie o wiadomościach, które chcielibyście przekazać następnym pokoleniom.
2: Dzień dobry, wiadomość dla przyszłych pokoleń. Korzystajcie z własnych mózgów. Pamiętajcie, że nie wszystko da się załatwić tym sarkastycznym stereotypem farbowanej blondynki. Korzystać z mózgu to frajda.
1: I właśnie tak sobie śpiewał pod nosem Hannibal Lecter.
3: Poranne 6:09 Esce Rock.
4: Widzę, że u ciebie jak u mnie. Trochę tych szarych komórek już wybiliśmy, ale najważniejsze dwie zostały. Jak jeść i jak defekować.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: to.
1: Alice Cooper i Poison, bo ja na te grzyby jadę.
2: To cały czas
0: podobno znaki
2: tam
0: będą.
1: Kto wie.
0: Tylko nie bierz tych czerwonych z kropkami. No
1: mówisz?
0: Ładnie wyglądają.
1: Tak?
0: Ale podobno się
1: w zupie, stara, wiesz jak dobrze w zupie wyglądają? Ta gra kolorów?
0: No, na pewno.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tych informacjach, wiadomościach, które chcielibyście kolejnym pokoleniom przekazać. No to słuchamy Państwa, proszę bardzo.
3: Co ja chcę przekazać przyszłym pokoleniom? Zacznijcie w końcu żyć, bo nikt za Was tego życia nie przeżyje. Nie telefon, nie laptop, nie komputer, tylko Wy.
0: Tymczasem wieczorem, mamo, mogę iść do kolegi na noc? Słuchaj, Glow 1. A lekcje odrobione?
4: 6 na 9. STO.
1: Ale podoba mi się, jak ty mówisz o dzieciach.
0: Ty gnoju jeden! Słuchaj, kochany, a lekcje odrobione?
1: Raz opowiadałeś, ty śmierdzielu mały!

0: 8.31 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Michał Poklękowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Roman Rzet, zatrzymany w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej Zonta Krypto, trafi do tymczasowego aresztu. Decyzję sądu potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Z badania przeprowadzonego w 5 największych krajach Unii Europejskiej wynika, że aż 47% konsumentów zamiast zakazu sprzedaży samochodów spalinowych woli zachęty do korzystania z czystych technologii, a 22% w ogóle nie chce, by Unia Europejska ingerowała w rynek.
1: To jest raport.
2: Powiększenie zespołu między październikiem a grudniem planuje 32% badanych pracodawców w Polsce. 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektywy zatrudnienia. Ponad połowa, bo 51% ankietowanych firm nie planuje żadnych zmian w strukturze zatrudnienia.
0: Ciekawe, w której części się znajdujemy.
1: SK Rock Sport.
2: Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów i zaczyna się od szlagieru, w którym Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim na pokładzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też na Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. Na boisku zapewne zobaczymy Jakuba Kiwiora, zabraknie kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego i Jana Bednarka pozującego za czerwoną kartkę. W Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną.

0: 3-0. Dziś o 18 zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: Już tylko 20 minut do godziny 9. Drodzy Państwo, dzisiaj o informacje, wiadomości, ciekawostki, które chcecie przekazać kolejnym pokoleniom. Was pytamy i my też tych ciekawostek mamy co niemiara.
1: Kończy mówi, przygotowałeś, to opowiadaj. Jak tak bardzo chcesz o tym mówić, to mów. No i proszę Państwa, wczoraj moją uwagę przykuła informacja o tym, że będzie wizyta papieża Leona XIV we Francji. Wstępnie szacowano, że koszt jej organizacji to około 13-14 milionów euro. Tymczasem podczas konferencji Episkopatu Francji ogłoszono, że koszt organizacji całego takiego wydarzenia to około 27 milionów euro, a powodem takiej kwoty jest wzmocnienie logistyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa, które według szefa MSZ ma być tym razem wyjątkowe.
0: Czyli wizyta kosztuje, co łaska, nie mniej niż 27 milionów.
2: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Def Leppard, stary, ale jary zespół, który cały czas funkcjonuje, cały czas nagrywają, grają piękne koncerty i fajne trasy koncertowe tworzą. My natomiast dzisiaj rozmawiamy o przyszłości i co właśnie przyszłym pokoleniu chcielibyście przekazać?
1: O, a dzisiaj taki szlachetny temat w SC Rock. Wiecie, moja babcia kiedyś mi powiedziała: wnusiu, nie śpiesz się tak bardzo, żeby zdobyć całe życie, bo zapomnisz je przeżyć. I coś w tym jest, słuchajcie. Coś w tym jest.
2: Także zwolnijmy generalnie rzecz biorąc, drodzy państwo, bo tak naprawdę życie ucieka nam i przecieka między palcami, a tak, czym więcej z niego będziemy w stanie wolno zażyć, tym dla nas lepiej. Tak mi się wydaje. Nie?
0: To prawda, jestem za zwalnianiem. Dziękuję.
2: Nie, bo jeszcze miał być telefon bez puent, Wojtku, w środku.
3: Cześć, Patryk Pielęgniarka z tej strony. Ja mam taką przesłanie dla młodzieży, naszej, późniejszej. Po pierwsze, pamiętajcie, jakie jesteście płci, a po drugie, słuchajcie, Ski Rock.
4: Brawo panu, który przemawiał przed chwilą. Brawo.
5: Ski Rock.

0: Ja na przykład mam rowerek na bagażniku samochodowym na dachu, bo dzisiaj mam zamiar korzystać z tych 28 zapowiedzianych przez pana Wojciecha stopni.
1: No, przeze mnie też tak synoptycy zapowiadają. Proszę państwa, redaktor Dziętarski nie ma, ale my i tak zdążyliśmy sobie ponarzekać i poopowiadać o tym, co kto wczoraj gotował, co kto dzisiaj będzie gotował. Życzymy państwu smacznego, przyjemnego dnia. No i co, jutro przyjdziemy i znów będziemy opowiadać głupoty.
2: No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale

0: dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
3: Reklama.
4: Posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego to już dziś. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Prokuratura zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników.
5: SK Rock. Raport.
4: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Na dziś zwołano posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium tej instytucji ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Nasz reporter Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, to gremium nie może jednak odwołać prezesa?
6: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
5: To jest raport.
4: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi, pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownikami rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
8: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
9: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
10: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
7: Jak pani pracodawca oszukał?
9: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
11: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
12: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
4: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. Dawid Olszewski.
13: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
14: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
13: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
15: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
13: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
4: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
3: Pogoda.
4: Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana, choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni, nad morzem dziś najwyżej 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Witam serdecznie. Już 4 minuty po godzinie 9. Dziś w programie będziemy spoglądać na listę przebojów i wracać do starych hitów. Będziemy też na pewnej gali rozdawania nagród telewizyjnych, nagród muzycznych, a za moment będziemy też w samolocie. Jaro, witajcie.

0: Limp Bizkit. A teraz będzie o zespole. To się często zdarza, choć nie zawsze tak myślimy, że w składzie oczywiście najbardziej kojarzymy wokalistę, bo to on zwykle jest na froncie, ale jednak dowodzenie jest w innych rękach. Zespół o nazwie Iron Maiden.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: On jest, czyli Steve Harris, formalnym liderem zespołu. To on trzyma pieczę nad funkcjonowaniem i to on wraz z gitarzystą Dave'em Murray'em jest jedynym muzykiem działającym, z tego co pamiętam, w zespole od samego początku. No ale mówimy o wokalistach. Bruce Dickinson jest tam w składzie. Bardzo ciekawa postać. Niedawno opowiadałem, znów przypominając o jego pasjach, szermierczej, książkowej, bo to przecież autor książek. No i też człowiek, który dokładnie 24 lata temu rozpoczynał swoją nową pracę, jednocześnie śpiewając w Iron Maiden jako pilot linii lotniczych. Latał zwykle na lotach czarterowych, takiej linii lotniczej o trudnej do wypowiedzenia nazwie z Gatwick. Zabierała zwykle wczasowiczów do Portugalii i Egiptu, ale gdzieś przemknęło mi przed oczami coś, co było wspomnieniem Polaka, który lądował na krakowskich Balicach samolotem British Airways, który właśnie prowadził pan Bruce Dickinson. 24 lata temu karierę pilota zaczynał, już nie lata, bo już jest w wieku, powiedzmy, emerytalnym, co nie oznacza, że rezygnuje z tej podstawowej pasji, którą jest śpiewanie. Ale mam nadzieję, że te lata spędzone za sterami nie były latami straconymi. Iron Maiden.

0: jest taki stadion, który widziałem niedawno. Na was nauczył w Madrycie, nazywa się Santiago Bernabeu. Fani Realu śpiewają ten kawałek po występach swojego piłkarza Juda Bellinghama. Zresztą fani reprezentacji Anglii mogą się pod tym również podpisać. Choć oczywiście to nie o nim ta piosenka. Jeszcze go wtedy na świecie nie było, gdy zrobili ją The Beatles. Cóż przed nami? Za moment pojawi się The Cardigans.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku!
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
12: Reklama.
13: Hi, this is Daniel.
14: I'm Chad. We're from Nickelback.
15: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
16: Witajcie z tej strony Nergal. Słuchacie

zachowanie zespołu T-Lav. A teraz piosenka, która powstała 36 lat temu, czy też raczej dokładnie 36 lat temu, osiągała wielkie sukcesy. Na przykład John Bon Jovi dostał za nią nominację do Oscara oraz do nagrody Grammy, których to nagród koniec końców nie zdobył, ale dostał na przykład Złoty Glob za najlepszą piosenkę oryginalną. Numer, który wcale nie musiał się pojawić, bo pan Esteves, który robił film i Młody Strzelby, część druga, chciał wykorzystać piosenkę Bon Jovi, czyli zespołu Johna Wanted Dead or Alive, ale wokalista stwierdził, że nie będzie pasować. No i napisał Blaze of Glory. I ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu na najbardziej chyba prestiżowej liście przebojów świata, czyli Billboard Hot 100, dokładnie 36 lat temu.

0: Ashley Glenn Meslowitz. Piosenka, która powstała w szczególnym momencie dla zespołu, bo byli po gigantycznym sukcesie płyty Miłość w czasach popkultury i mierzyli się z gigantyczną presją. Byli do tego zmęczeni intensywnym koncertowaniem. Na wewnątrz grupy dochodziło do różnego rodzaju tarć i kłótni. No i zamiast nagrać kolejną radiową, komercyjną kontynuację albumu, o którym przed chwilą wspomniałem, postanowili nagle pójść w zupełnie inną stronę i nagrać album, który za moment będzie miał 25 lat, czyli Korowę. I to z tej Korowy Acid Land zagrało na antenie Eski Rock. No dobrze, teraz raport o 10, a potem Gansi.
1: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Faktury.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktury Annopol i Ursus.
16: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
17: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
18: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
19: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
18: Czekam na was w Julinku!
19: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
20: Reklama. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. 1/3 przedsiębiorstw w Polsce planuje wzrost zatrudnienia jeszcze w tym roku.
21: SK Rock. Raport.
20: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Jak przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, projekt trafił już do Marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
22: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
20: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów.
23: To jest raport.
20: Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami raczej wyhamowuje zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ogłaszaną w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
24: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
20: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w podmiotach posiadających umowę z NFZ-em.
24: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
20: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Reforma to efekt afery w stołecznym Szpitalu Południowym.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji zostały otwarte po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych z całego świata. Władze Indonezji wciąż monitorują sytuację w związku z nowymi, mniejszymi wybuchami wulkanu.
25: SK Rock Biznes.
20: Z badania przeprowadzonego w 5 największych krajach Unii Europejskiej, chodzi o Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę, wynika, że 47% konsumentów zamiast zakazu sprzedaży samochodów spalinowych woli zachęty do korzystania z czystych technologii, a 22% w ogóle nie chce, by Unia Europejska ingerowała w rynek. Pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian rozpoczyna się 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Program tegorocznego forum przewiduje ponad 500 różnych wydarzeń. Powiększenie zespołu między październikiem a grudniem planuje 32% badanych pracodawców w Polsce, niemal 1/3. 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie, tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,73 zł. Euro jest wyceniany na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 4,99 zł.
26: Też się krztuszę, jak widzę, ile kosztują te waluty.
25: Pogoda.
20: A to akurat był kłaczek. I co mi zrobisz, Jaro?
26: A ile? Po ile jest?
20: Kupię 100 kłaczków. Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana, choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej zrobi się na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni, nad morzem dziś jedynie 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.
25: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
26: W tej godzinie będziemy nawiązywać trochę do tematów politycznych. Sadiq Khan, tak nazywa się obecny burmistrz Londynu, człowiek, który pochodzi z Pakistanu. Ktoś się dziwi, że taki człowiek tam na czele Londynu? Otóż w Londynie jest mnóstwo jemu podobnych. I o tym będzie też muzycznie za chwilę. Ale najpierw o deszczu. W piosence November Rain gasi.

0: The Passenger, pan Iggy Pop Westrock. A teraz wracając do tego burmistrza Londynu, pochodzącego z Pakistanu, jeszcze opowieść o tym, że jeśli chodzi o muzyków, tam też jest pełno osób pochodzenia. No właśnie, z tamtych rejonów.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jednym z dowodów jest Tinder Singh, który oczywiście urodził się już w Anglii, konkretnie w mieście Wolverhampton w latach 60. No ale to, że jego rodzina pojawiła się w Wielkiej Brytanii, była efektem migracji jego rodziców, którzy przeprowadzili się tam z rejonu już nie Pakistanu, tylko indyjskiego Pendżabu. Ojciec był w Indiach dyrektorem szkoły. Po przeprowadzce, jak wiadomo, musiał zejść półeczkę, jeśli nie dwie, niżej i być kierowcą autobusu. Ale syna wychował i zarabiał na tyle dużo pieniędzy, że młody mógł pójść w kierunku muzyki. Przed laty, dawno, dawno temu, był taki zespół. Nie wiem, czy dziś istnieje, bo od dawna nic o nich nie słychać, ale osiągali sukcesy. Zresztą była wtedy w latach 90. moda na takie właśnie dźwięki pochodzące z rejonów indyjsko-pakistańskich. Corner Shop. Na rocznicę, bodaj 29., gdy ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przybojów. Brimful of Asia.

0: serce rośnie, kiedy człowiek widzi, kiedy młodzież, która zaczyna słuchać muzyki od swoich jakichś różnych dziwacznych wynalazków, nagle zaczyna słuchać tych starych wyjadaczy i mówi, wiesz co, tata, tamto jest lepsze, w sensie to starsze. No właśnie, a propos Manamo, takie rozmowy przeprowadziłem z moimi dwoma już dość podrośniętymi bąbelkami. Jest naprawdę fantastycznie. Raz, dwa za nami. A co przed nami? No powieść m.in. o zespole Beastie Boys.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
18: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.
22: Eska Rock. Radar.
23: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Solowy album perkusisty Black Sabbath zbliża się wielkimi krokami. Bill Ward, legendarny bębniarz, niebawem na rynku powinien pokazać swój nowy solowy album, który ma być, jak to mówi, zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Czekamy na więcej szczegółów odnośnie nowej płyty Billa Warda. Szczegóły na eskarok.pl.
22: Eskarok Radar.
24: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
25: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Gdyby dziś The Police mieli nagrywać taki kawałek, to pewnie skończyłoby się na jednym słowie. Messenger. A to Message in the Bottle. Zespołu, który przed laty, dawno, dawno temu nagrywał piękne piosenki i który już od lat niestety nie istnieje. Teraz przeniesiemy się do roku 94 i też będzie opowieść o zespole, którego historia skończyła się wraz ze śmiercią tego, o którym też będzie teraz mowa. Wrzesień roku 94, gdy zbliżała się impreza o nazwie MTV Video Music Awards, no to wszyscy spodziewali się, że jakąś nagrodę zgarnie tam naprawdę świetny teledysk do Sabotaż. Ale to w sumie było niewiarygodne to, co się stało, bo ci retrogliniarze z tego teledysku, pamiętają Państwo, peruki i wąsy, przegrali we wszystkich kategoriach w czasie tej gali w roku 94. To było tak szokujące, że rozścieczyło Adama Jałka, tego, którego już niestety z nami nie ma. Nie wiem, czy był na to gotowy, czy ten strój szwajcarskiego rolnika, w którym pojawił się na gali, miał być już ewentualnie przygotowany na to, co się wydarzyło. A w każdym razie w takim dziwacznym stroju wpadł na scenę w momencie, gdy jedną z nagród, w której także byli nominowani, odbierał frontman R.E.M. Michael Stipe i miał powiedzieć kilka słów podziękowania. Jałk dostał się przed mikrofon i nazwał zwycięstwo R.E.M. akurat w tym przypadku chodziło o najlepszego reżysera za Everybody Hurts oburzeniem i farsą. I umówmy się szczerze, że choć bardzo lubię ten album R.E.M., no i piosenki na nim zawarte, to w tym 94 roku oni naprawdę zasłużyli na jakąkolwiek nagrodę za teledysk do Sabotaż.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Musimy porozmawiać.
10: Nie?
9: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
23: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
24: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
25: Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Jest decyzja o areszcie dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów.
26: SK Rock. Raport.
25: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, nawet dni. Na miejscu jest m.in. specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza.
0: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty, tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
25: Mówi Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest również grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa, która stale sprawdza jakość powietrza pod kątem występowania substancji niebezpiecznych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowały 32 zastępy Straży Pożarnej, czyli około 150 strażaków ratowników.
1: To jest raport.
25: Jest areszt dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Nowego Sącza, którzy współpracowali z tutejszą prokuraturą. Sprawę śledzi Michał Rejduch. Ale co udało ci się ustalić?
2: 54-latek przez ostatnie pół roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony. Za te wszystkie czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.
25: Na wniosek prokuratora sąd rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Sprawa jest rozwojowa.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
25: Dwóch złodziei włamało się do Muzeum Renoira na Lazurowym Wybrzeżu we Francji i zabrało 4 obrazy warte łącznie 9 milionów euro. Jeden z nich porzucili podczas ucieczki, a sprawa przypomina nieco głośną kradzież klejnotów z Louvre sprzed niespełna roku. Śledczy zabezpieczyli monitoring i prowadzą intensywne poszukiwania sprawców.
10: Pogoda.
25: Pogoda w Polsce będzie dziś dość zróżnicowana. Choć w wielu regionach zapowiada się słonecznie i ciepło, to temperatura nie wszędzie będzie równie wysoka. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni. Nad morzem inaczej, bo maksymalnie 22. Na północy pojawi się więcej chmur, wieczorem miejscami może spaść deszcz.
10: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
19: O zespole Led Zeppelin mówi się, że nie wydawał singli. Nie do końca jest to prawda, choć z tymi singlami było tak, że czasem piosenki trafiały na nie po wielu, wielu latach od nagrania. I o takiej historii opowiem Państwu w tej godzinie kultowych historii. Serdecznie zapraszam. Jarosław Rajewicz.

0: Iron Man, Black Sabbath, Westy Rock. A teraz to nie będzie w sumie kultowa jakaś szczególnie historia, tylko będzie to opowieść o tym, że czasem coś jest mocno spóźnionego. Chociaż tu możemy mrugnąć okiem.
1: Kultowe historie w Westy Rock.
0: W latach, kiedy nagrywali Led Zeppelin, oczywiście ich nagrania trafiały do stacji radiowych. Nawet czasem było sugerowane, co grać. W sensie oni mówili dziennikarzom, ale żeby były normalne, oficjalne single wydawane, o nie, to nie. Panowie twierdzili, że ich płyty, no i mieli rację, są kompletnymi dziełami, nie można ich dzielić na piosenki. A jednak po latach, 8 września roku 97, 29 lat temu i też 29 lat po powstaniu, panowie z Led Zeppelin wydali Whole Lotta Love jako pierwszego singla w Wielkiej Brytanii. To utwór nagrany w roku 69, który znalazł się na drugim albumie zespołu, a wydano go w celu promocji ich wznowionego wtedy, te 29 lat temu, katalogu Whole Lotta Love.

0: ciekawostka dla fanów muzyki rockowej, bo to taki zespół, który gitarę to miał tylko przez chwilę, na początku lat 90., a generalnie po nie sięgał dość rzadko. A jednak wszyscy to Depeche Mode lubimy, prawda? Kto lubi? Ręka w górę? No właśnie. Strange Love za nami. A przed nami na pewno opowieść o pewnej damie, która miała być jej urodziny. Jednej z największych dam w historii polskiego Big Beatu. Za moment o niej, ale najpierw jeszcze inna piosenka.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes. Less stress.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
17: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
18: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
19: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
20: No tak.
19: A teraz jedziemy do Factory.
20: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
22: Reklama.
23: Hi, I'm Phil Collins.
24: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
25: Hi, this is Beto.
26: And this is Bauer from Apocalyptica.
27: On Escar Rock.

Dreams i Cranberries w ST Rock, a więc legendarny już irlandzki zespół i ta legendarna i niezapomniana Dolores O'Riordan. My też mieliśmy panie takie, nawet mamy jeszcze do tej pory, ale niektóre już niestety nie żyją. Niezapomniane i legendarne wokalistki z naszego polskiego podwórka. Jedną z tych niezapomnianych wokalistek jest Mira Kubasińska, która miała być jej urodziny. Przychodziła na świat w Bodzechowie 8 września roku 1944. Bodzechów jest koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie było wtedy takich konkursów talentów w telewizji, ale były takie, które odbywały się na różnych małych, większych scenach w Polsce i w roku 1963 dotarło do takiego finału w Szczecinie. Potem występowała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. A jeszcze potem poznała wyjątkowego gościa, też legendarnego i też już nieobecnego, który nazywał się Tadeusz Nalepa. Był ślub, była praca w blackoucie, a potem w breakoucie. Piękne czasy, do których obiecuję dzisiaj wieczorem jeszcze wrócić w audycji. To był dobry rok po 21. Ale już teraz pani Mira i breakout.

0: Hej i Muka. No do usłyszenia w tym momencie, bo tak jak mówiłem chwilę temu, jeszcze się dziś po 21 spotkamy i w audycji To był dobry rok. Dzisiaj muzyka tylko i wyłącznie polskich artystów, choć nie do końca tylko i wyłącznie śpiewane. Będzie po polsku. Dużo staroci i też kilka takich rzeczy, które można nawet nazwać nowościami. W audycji To był dobry rok. Będzie bardzo ciekawie. Zapraszam więc na godzinę 9, ale teraz mówię do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stuningowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
11: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Reklama.
18: Gigantyczne wątpliwości. Kancelaria Prezydenta o wyborze Macieja Berka na sędziego TK prowadzili niedopuszczalne działania. Budapeszt wydalił 10 rosyjskich dyplomatów. W raporcie badania PISA 2025 i polscy uczniowie w unijnej czołówce.
19: SK Rok. Raport.
18: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne, tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głosy w tej sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie Berka. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa?
20: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii
13: Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ten powinien wynosić 10 lat.
14: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
13: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
14: Jeżeli sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
13: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
18: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Budapeszt wydalił 10 rosyjskich dyplomatów. Na terenie Węgier prowadzili działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów, poinformowała szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad, stwierdzono w wydanym przez węgierskie MSZ oświadczeniu.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA 2025. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
17: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
18: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
20: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
18: A w sumie w badaniu PISA 2025 uczestniczyło 91 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 760 tysięcy.
4: Eskarok Biznes.
18: Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14%, wynika z badania Wellobanku. Jednocześnie ponad połowa, 53% oszczędzających swoje pieniądze odkłada na tak zwaną czarną godzinę. W czwartym kwartale roku 32% polskich firm planuje rekrutację nowych pracowników, a ponad połowa, mniej 15%, redukuje etaty. Wynika z badania Manpower Group. Żadnych zmian w strukturze zatrudnienia nie planuje 52% przedsiębiorstw. 320 dłużników figurujących w rejestrze ma zobowiązania przekraczające 1 000 000 zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Suma ich zaległości przekracza 654 miliony złotych, co oznacza, że średnio na osoby przypadają ponad 2 miliony złotych zadłużenia.
4: Pogoda.
18: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie, w centrum od 26 do 28, natomiast najcieplej na południu i południowym zachodzie, tam 32 stopnie. Ciśnienie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
21: I podobno to ostatni taki ciepły dzień tego lata. Tak mówią przynajmniej, koło 30.
18: A kto tak mówi? No jutro oni. Będzie jeszcze cieplej.
21: Oni
18: tak mówią. Ty ich nie słuchaj.
21: Ale masa zimnego powietrza do nas zmierza.
18: Ale
21: także
18: to jeszcze,
21: spokojnie.
18: Jeszcze do jutra.
21: W hura optymizm proszę nie popadać. 5 minut po 12, to jest wtorek, 8 dzień września. Już wtorkowe popołudnie. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zaprasza do godziny 15. Do Eski Rock.

To była Agnieszka Chylińska i Winna w SC Rock, 19 minut po 12. 8 września, jak wiadomo dzisiaj w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dzisiaj mamy Dzień Marzyciela. No mówią, że od tego wszystko się zaczyna, od marzeń. Właśnie, no i proszę z nich nie rezygnować, pod żadnym pozorem. No a tego popołudnia pojawi się całe mnóstwo takich osób, które kiedyś tam zamarzyły sobie takie właśnie życie. Życie z muzyką, życie na scenie, no i ciężko pracowali, żeby te marzenia zrealizować. No, łatwo nie jest. No, przynajmniej większość musi się mocno napracować, żeby te marzenia zrealizować właśnie. No, jedną z takich osób jest ta pani, która przed chwilą pojawiła się na antenie Eski Rock. No i niedawno nawet świętowała swoje 30-lecie na scenie. Zacny jubileusz. Agnieszka Chylińska już za nami. W tej godzinie będę miał dla Państwa jeszcze między innymi Eddiego Vedera i zespół Pearl Jam. A teraz ten kolejny marzyciel, Corey Taylor i Stone Sour, Through Glass. I'm looking at

0: Chłopcy z Placu Broni w Esterok. No i absolutny klasyk, kocham wolność z roku 90. 27 minut pozostaje do 13 we wtorkowe popołudnie. Za chwilę Radar na naszej antenie, czyli newsy muzyczne. A jeszcze przed godziną 13 z dziką radością zagram Państwu nowy utwór zespołu Queens of the Stone Age.
1: Reklama.
2: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
12: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na

0: www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Less mess, less stress.
4: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
7: No tak.
6: A teraz jedziemy do Factory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
9: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
11: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
12: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
11: Czekam na was w Julinku!
12: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
13: Reklama.
14: Eska Rock Radar.
15: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Muzycy formacji Slayer uczcili 40-lecie wydania kultowego trzeciego albumu Raining Blood. Podczas koncertu, który odbył się w Mystic Lake Amfiteatrze w Stanach Zjednoczonych, zespół zagrał wspomnianą płytę w całości, ale nie od razu, bo wieczór został podzielony na dwie części. A o tym, co działo się podczas tego koncertu, przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
14: Eskarok Radar.
16: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
17: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

To byli Dorsi Westerok i People Are Strange. No tak, świat rocka i gier komputerowych od dawna się przecinają. Wiele znakomitych utworów można usłyszeć we wszelkiego rodzaju grach komputerowych i tak też było w 2012 roku, kiedy zespół Linkin Park specjalnie na potrzeby kolejnej części serii Medal of Honor, Warfighter, stworzył utwór, który przed nami w SC Rock właśnie w tej grze można usłyszeć. Te dźwięki od Linkin Park. Castle of Glass przed nami.

0: Beds are Burning i Midnight Oil na zakończenie pierwszej godziny tego wtorkowego popołudnia. A my zbliżamy się do 13, Ania za chwilę w studiu się pojawi z najnowszymi wiadomościami, bo zbliża się pora raportu, więc gorąco zapraszamy punkt 13, a ja potem słyszę się z Państwem już w drugiej godzinie tego wtorkowego popołudnia, którą rozpoczniemy od wielkiego hitu Dire Straits, Sultani Swingu, tuż po 13.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
21: Koncert?
20: Lepiej, festiwal.
21: A kto gra?
20: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
21: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
20: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
26: Są wyniki i za chwilę najnowsze informacje w sprawie katastrofy na Węgrzech. Przekroczył granicę w Bobrownikach. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. W raporcie Zielona Góra i winobranie z atrakcjami także dla najmłodszych.
27: SK Rock. Raport.
26: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem. To wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to istotne dla sprawy?
0: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
1: To jest raport.
26: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Taką informację nieoficjalnie potwierdzają służby. Poczobut przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku.
2: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
26: Andrzej Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 roku. Skazano go za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie dziennikarza stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Teraz Nowy Sącz i groźny wypadek na jednym z osiedli. Z okna wypadł 8-latek. Chłopiec trafił do szpitala, a szczegóły zna Michał Rejduch.
3: Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na osiedlu Millennium. Chłopiec przebywał w domu sam. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziecko oparło się o moskitierę w oknie i razem z nią wypadło z pierwszego piętra. Chłopiec trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
26: Zielonogórskie winobranie to nie tylko atrakcje dla dorosłych. O tym, jak wyciskać sok z winogron i jak powstają rodzynki, mogli się również dowiedzieć najmłodsi goście tej największej imprezy w regionie.
4: Szykujemy winogrona na sok, będziemy z dziećmi sok wyciskać.
23: I łatwo taki sok zrobić?
4: No, na razie jesteśmy tak nawet, myślę, że nie w połowie procesu.
24: Mamy specjalne prasy, mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw, i artystycznych, i sportowych, i szalonych.
27: Mam na imię Jana, sok z winogron.
23: Sok z winogron, a próbowałaś zrobić?
27: Tak.
23: I jak się udało?
27: Dobre jest.
26: Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica, a winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
28: Pogoda.
26: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem oraz na północnym wschodzie. W centrum maksymalnie 28, natomiast najcieplej na południu i na południowym zachodzie, tam 32 stopnie. Ponad 30 stopni także jutro na południu i południowym wschodzie, około 28 w centrum, a najchłodniej nad morzem, maksymalnie 18. Od jutra także zmiana pogody. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i ziemię łódzką aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze.
29: Czyli krótko mówiąc, jesień, proszę pani.
26: Mnie to bardzo cieszy.
29: No,
26: będzie kolorowo.
29: Myślę, że nie jesteś jedną. A, czyli jesieniara po prostu.
26: Bardzo lubię, ale po jesieni jest co? Zima.
29: A,
26: jeszcze bardziej lubię.
29: Zimiara też, tak? No niech będzie. 4 minuty po 13. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, kłaniam się. I do godziny 15 jesteśmy dzisiaj razem w SC Rock. Na początek godziny Dire Straits.

Co był Aerosmith w Esteroki Dream On. 20 minut po 13. Teraz mam dla Państwa kult. Tak swoją drogą w sobotę obchodziliśmy 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego, artysty, który odszedł od nas 35 lat temu. Tyle za chwilę minie. Widziałem gdzieś w telewizji w weekend właśnie powtórkę Bohemian Rhapsody z okazji tej rocznicy. No ja wiem, że może nie jest to film najwyższych lotów. Krytycy mieli sporo ale do tego obrazu, ale mimo wszystko ma on sobie jakiś taki magnetyzm, że człowiek po prostu ma ochotę to oglądać. A może to Rami Malek, czyli odtwórca roli Freddiego Mercury'ego, jakoś tak przyciąga do ekranu? Kto wie, a może po prostu ta historia, która w jakikolwiek sposób nie byłaby podana, po prostu magnetyzuje. Crazy Little Thing Called Love, Queen przed nami, Westerrock.

0: proszę sobie wyobrazić, że tym głosem czasami są czytane bajki dla dzieci. No, taki epizod też ma na swoim koncie Damon Albarn, lider i wokalista zespołu Blur, a także grupy Gorillaz, z którą niedawno pojawił się na koncercie w Polsce. Blur za nami i song tu. Niecałe pół godziny pozostaje do 14. W tej godzinie jeszcze same wielkie firmy, wśród nich m.in. Nirvana i Led Zeppelin.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę, wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
22: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
23: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
25: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
26: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale ok.

0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama.

To była Nirvana w Fest Rock. Tak swoją drogą, pojutrze minie 35 lat od premiery tego kultowego singla Nirvany Smells Like Teen Spirit i mogę już teraz Państwu powiedzieć, że w czwartek przez cały dzień będziemy świętować tę właśnie rocznicę, a chwilę później, 24 września, czyli za trochę ponad dwa tygodnie, to będzie czwartek. Również z kolei minie 35 lat od premiery kultowej płyty Nevermind, na której znalazła się studyjna wersja utworu, który już za nami Fest Rock, w tej wersji bez prądu z płyty MTV Unplugged. Polly, Nirvana za nami. To teraz Led Zeppelin, Black Dog, przez kolejne ponad 4 minuty na naszej antenie.

0: To była Republika i odchodząc na finał godziny, a za chwilę do studia przyjdzie Ania, by przedstawić najnowszy raport, to punktualnie o 14, a ja potem Państwa zaproszę na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania i tę godzinę rozpoczniemy od klasyku Blondie, One Way or Another. To tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, w takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
3: Jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
2: Znaczy, ja robię świetne córki.
3: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać.
2: Kolego!
3: Okay? Miał powiedzieć do mojego syna, to by powiedział, jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
2: Bo prędzej czy później to się obróci przeciwko tobie.
3: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: MediaExpert.pl. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Premier odpowiada prezydentowi w sprawie kryptowalut.
8: W Pałacu Prezydenckiego, gdzie coraz wyraźniej widać panikę.
7: Zbiera się zarząd PKO-lu. Dziś nie będzie odwołania Radosława Piesiewicza. Salon przemysłu obronnego w Kielcach i prezentacja wozu bojowego piechoty.
9: SK Rock. Raport.
7: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to zdaniem Donalda Tuska wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
8: Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
7: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłoszone do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki.
8: Przyszła poprawka, podpisana przez pana ministra Boguckiego. Poprawka próbowała wyrzucić ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło.
7: To właśnie prezydencki minister Zbigniew Bogucki przedstawił dzisiaj założenia prezydenckiego projektu dotyczącego kryptowalut. Według niego to próba rozwiązania sporu, a fundamentem projektu ma być ustawa rządowa zawetowana przez prezydenta. Tymczasem nie będzie dziś odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa PKOL-u. Słyszymy to od członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten o 15 zbierze się po raz pierwszy od aresztowania Piesiewicza. Na spotkaniu mają jednak zapaść inne ważne decyzje dla dalszego funkcjonowania PKOL-u. Z jednym z członków prezydium rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, zgadza się. Jak uważa wiceprezes PKOL-u Adam Konopka, o odwołaniu prezesa może zdecydować dopiero zarząd komitetu w obecności 2/3 wszystkich członków.
11: Wie pan, no pewnie są grupy prawników, które w różny sposób to interpretują. My mamy wiele interpretacji i stoimy na takim stanowisku, że nie musimy zwoływać walnego do odwołania prezesa Piesiewicza.
10: Zarząd PKOL-u ma zostać zwołany w ciągu najbliższego tygodnia. Dzisiaj według wiceprezesa Konopki prezydium musi zdecydować, kto będzie pełnił obowiązki prezesa w najbliższym czasie i to pomimo, że Radosław Piesiewicz wyznaczył już jednego z wiceprezesów do tego zadania.
7: A Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Jest o 12 ton cięższy od znanego już borsuka. W środku pomieści 10 osób, a napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty. Prezentacja tej maszyny to jedno z najważniejszych wydarzeń Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jest wóz na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
12: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
7: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa w Kielcach do piątku.
6: Eskarok Biznes.
7: Przez 3 dni Karpacz będzie gospodarczym sercem Polski. Rozpoczęło się 35. Forum Ekonomiczne. W programie znalazło się ponad 500 wydarzeń, debat i rozmów eksperckich z udziałem polityków, przedstawicieli biznesu i naukowców przez 3 dni. W porcie Gdańsk oficjalnie dziś zakończono przebudowę nabrzeża rudowego. Inwestycja zrealizowana w ramach unijnego projektu CEF-2 zwiększyła parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Projekt objął kompleksową przebudowę nabrzeża o łącznej długości 250 metrów. Zdaniem 82% badanych kierowców kupienie używanego samochodu z większym przebiegiem, ale z udokumentowaną historią serwisową i eksploatacyjną jest lepszym wyborem niż kupienie auta, którego deklarowany przebieg jest niższy, lecz niezweryfikowany, wynika z badania serwisu automarket.pl.
6: Pogoda.
7: Dziś pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. Temperatura od 23 stopni nad morzem i na północnym wschodzie, w centrum od 26 do 28 stopni. Natomiast najcieplej na południu i południowym zachodzie, tam 32 stopnie. Ponad 30 stopni także jutro na południu i południowym wschodzie.
13: Ania z kolejną porcją wiadomości powróci tutaj za niecałą godzinę, punktualnie o 15:00. A ja zapraszam Państwa na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. Jest 5 minut po 14:00. Chumbawamba, The Cranberries. Oni już za chwilę pojawią się na naszej antenie, ale na początek. Blondie, One Way or Another.

Boulevard of Broken Dreams i Green Day w Est Rock. Za chwilę Stonsi pojawią się na naszej antenie. Przypomnę, wczoraj pożegnaliśmy legendarnego polskiego aktora Jana Frycza, który spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach 3 tygodnie po tym, jak polskie media obiegła informacja o jego śmierci. No i przyznam, że nie wiedziałem, że Jan Frycz był tak wielkim entuzjastą muzyki zespołu The Rolling Stones. Podczas ceremonii pogrzebowej zgromadzeni mogli usłyszeć z głośników kompozycję ekipy Micka Jaggera, Paint It Black, Miss You, You Can't Always Get What You Want. No i słynne I Can Get No Satisfaction. No i piękny hołd oddany temu słynnemu, legendarnemu polskiemu aktorowi.

0: No tak Kora śpiewała przed chwilą o świecie całym w brązach. To już naprawdę niedługo i do tego w pastelach. No tak, dziś jeszcze letnie, ale od jutra zacznie się zmieniać aura, no i zaczniemy iść w kierunku wiadomym. Także cieszmy się jeszcze latem, póki wciąż jest z nami. Manam i nie poganiaj mnie, to za nami w Esterok, a jeszcze przed godziną 15 poskaczemy sobie z zespołem Tremons.
1: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Less mess, less stress.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Racymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę.

0: szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
5: Hashtag rok. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W tym roku na rynku ukaże się nowy studyjny album formacji Queens of the Stone Age. Jej lider Josh Homme zdradził, że na nadchodzącym wydawnictwie w jednym z utworów pojawi się Dave Grohl z Foo Fighters i to muzyk zasiądzie za zestawem perkusyjnym jak za starych czasów. Więcej o roli Dave'a przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.
7: Dobrze!

To był Perfekt w Ester Rock i Chcemy być sobą. Pewnie znają Państwo tę historię Paula McCartneya, który często tak dla niepoznaki meldował się w hotelach pod wymyślonym nazwiskiem Paul Ramon i nawet nie przypuszczał wtedy, że ten jego niewinny żart tak mocno przysłuży się muzyce punkowej. To właśnie tą historią została zainspirowana nazwa jednego z najsłynniejszych punkowych bandów, który przed nami w SC Rock. The Ramones, Blitzkrieg Bob, to już teraz.

0: To była Katarzyna Nosowska, Westrog, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No, a ja chcę powiedzieć w tym momencie, że to już koniec naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 15 i trzeba tutaj zrobić miejsce Dawidowi, który lada moment zaprosi Państwa na wtorkową kolumnę Zygmunta. Wcześniej punktualnie o 15 Ania z najnowszym raportem, a my słyszymy się jutro, chwilę po południu. Michał Cieślik, zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektuję.

0: stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
3: Koncert?
2: Lepiej, festiwal.
3: A kto gra?
2: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
3: Okej, na taki festiwal to ja idę.
2: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Zbiera się zarząd PKO, to pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Rosyjski ostrzał Kijowa, dron uderzył w stację telewizyjną podczas transmisji na żywo. Wróciły upały, sprawdzimy co na to uczniowie, którzy plaże zmienili na szkolne ławki.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Władze PKO-lu spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Tak jestem, dzień dobry.
7: Dzień dobry Mateuszu. O czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
9: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
10: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski, Polaków i dla polskiego sportu.
9: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
8: To jest raport.
7: Rosyjski dron uderzył w telewizję My, Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a ich liczba może jeszcze wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
11: Prowadziłem program. Była cisza, był spokój. W jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy. Bardzo mocne uderzenie. Taka eksplozja. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, które jest no, faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo ono jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
7: Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej biją na alarm. Tempo restrukturyzacji branży górniczej uderzy w ciągłość działania kopalń. W ramach rządowego programu transformacji w latach 2026-31 tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy oraz odprawy. Problem w tym, że to powoduje utratę najbardziej doświadczonej kadry i coraz bardziej dezorganizuje pracę oddziałów, mówi Rafał Jedwabny z sierpnia 80.
12: My nie będziemy mieli na przykład człowieka, który będzie głównym szefem wentylacji. Człowiek, który ma ogromną odpowiedzialność i otwarcie tamy w jednym miejscu może oznaczać, że 5 kilometrów dalej ktoś zginie, bo źle otwarliśmy tą tamę. No i braknie nam takich fachowców. Już nie mówię o górnikach, elektrykach, bo tu też będą wielkie problemy.
7: Zdaniem związkowców ubytek 100 do 300 pracowników poważnie zagraża bezpieczeństwu pracy pozostałych górników.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Do Polski wróciły upały za sprawą zwrotnikowego powietrza. Na Śląsku do środy możliwa jest temperatura do 32 stopni. To zła wiadomość dla uczniów, którzy tydzień temu słoneczne plaże zmienili na szkolne ławki.
13: Jeszcze wiele osób się nie przestawiło na rok szkolny i wiele osób jeszcze myśli o wakacjach.
14: Najlepiej by było jeszcze jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
15: To gdzie jesteś myślami?
14: Na przykład Hiszpania.
13: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić, bo często się pocisz.
16: Siedzę przy oknie, więc trochę mi świeci.
15: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
17: O czymś chłodnym.
18: O lodach.
19: Marzę za wakacjami.
20: Wyjściu na dwór.
15: O czymś konkretnym?
21: Na przykład u mnie to jest piłka nożna.
7: A z uczniami z Sosnowca rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Pogoda.
7: A pogoda dziś piękna, słoneczna i ciepło. Około 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, a najcieplej na południu i południowym zachodzie około 30 stopni. Do końca dnia przeważać będzie pogoda sucha, dopiero pod wieczór na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
22: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
7: Dzień dobry.
22: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i powiem Państwu, jeszcze nie zaczęliśmy, a ja już jestem spocony. Aniu, bardzo dziękuję, że ze mną wytrzymujesz.
7: Nie jest źle.
22: Feromony? A jak Państwo dzisiaj wytrzymali? Można mówić do Messengera, można dzwonić. Zapraszam. SK Rock. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Liquid of Radio SK Rock. I ten zespół kończy w tym roku 30 lat.
1: 30 lat!
2: Wszystkiego najlepszego!
1: Cicho!
2: Wszystkiego najlepszego!
1: Cicho!
0: Ja nawet nie wiem, czy oni istnieją. Ale jubileusz bardzo ładny. I dokładnie taki sam ma pan Piotr Rogucki.
3: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już czask, prask, 30 lat minęło.
0: Jak jeden dzień?
3: Jak? No.
0: Wypatrujcie Piotra na jubileuszowych koncertach, 30 lat. A 40 skończyła Kobranowska, 45 Lady Punk, 50 zespół Accept. Będą także świętować w Polsce. No i wszystkiego najlepszego.
2: I wszystkiego najlepszego.
0: Tak jest. A w przyszłym roku... 5 dyszek skończy ten utwór.

0: zwierząt, przyjacielu, witam, witam. Piękna pogoda, cieplutko, to faktycznie 29 stopni, Białołęka. Ja mam takie pytanie, a wy tam w swoich nagrodach konkursowych, które czasem robicie, nie macie przypadkiem metalowego, blaszanego kubeczka, bo wybieram się w góry i takiego mi akurat brakuje do asortymentu mojego spinaczkowego, biwakowego, górskiego. Pozdro, złego.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: ostatniej nutki. I weźmy głęboki oddech i ja może wody poleję, choć chyba słyszę, że niektórzy z Państwa odebrali właśnie dzieciaki ze szkoły, to my musimy chyba zagrać głośniej. I zagramy już za chwilę, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem.
2: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
3: no.
2: To zamiana dzieci. Że tak. Ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no. Ty mi córkę. I obaj będziemy mieli przerąbane.
3: Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SKROK. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rumuńska służba wywiadowcza udaremniła operację sabotażową. Był w nią zaangażowany obywatel Rosji mieszkający w Rumunii. Mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją wywiadu i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Został zatrzymany. Trwa posiedzenie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania.

0: Ataki potrwają do połowy września.
1: SK Rock Sport.
0: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. To kolejna edycja, która zaczyna się od fazy ligowej z 36 drużynami. Każdy zespół rozegra 8 spotkań, 4 u siebie i 4 na wyjazdach. Po fazie zasadniczej z rozgrywek odpadnie 12 najgorszych drużyn. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy 8 najlepszych, a w barażach wystąpią zespoły z miejsc od 9 do 24. Finał odbędzie się 5 czerwca 2027 roku w Madrycie. Tytułu broni Paris Saint-Germain, które ma za sobą 2 triumfy z rzędu i marzy o wyrównaniu rekordu Realu Madryt, który Puchar Ligi Mistrzów wznosił 3 razy z rzędu. Tymczasem już 10 lat czekamy na występ polskich drużyn w piłkarskim raju. W sezonie 2016-17 Legia Warszawa trafiła do grupy z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. I są to wspomnienia bardziej miłe, bo choć Legia poniosła spektakularne porażki i przegrała dwukrotnie z Borussią 0-6 i 8-4 oraz Realem Madryt 5-1, to zajęła ostatecznie trzecie miejsce, remisując u siebie z Królewskimi 3-3 i pokonując w ostatniej kolejce Sporting 1-0.

0: Purple w Radiu Eskarok. To jest Dym na wodzie. Ptaszków nie słychać, ale będzie słychać. Szanowni Państwo, ciekawe wydarzenie w weekend w Warszawie. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Warto się zainteresować? A ja może sprawdzę, czy znają Państwo te odgłosy. Uwaga, uwaga. Kura. Kaczka. Chyba gęś. I może dla urozmaicenia zmienimy zwierzątko. Uwaga. Kotek. I może jeszcze jedna zagadka. To wiadomo. Dominika Chorosińska podczas ostatniego posiedzenia Sejmu.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Mysłowic w programie Kolumna Zygmunta w Est Rock. Mysłowic, słychać?
1: Panie Grzesiu, Mysłowic! Panie Grzesiu, słyszy pan?
2: Dzień dobry, słucham, jestem obecny.
0: Bardzo się cieszę.
2: Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Miłego. A jest też z nami pani Marta, która chwali się, że zaszczepiła w swoim dziecku miłość do rock'n'rolla. Jest też Michał, który wysłał mi zdjęcie psa. 5 lat kończy dzisiaj psina Michała i z tej okazji zdefekowała, czyli dzisiaj we waszym domu. Kupa szczęścia. Pozdrawiamy bardzo mocno, a już za chwilę będziemy raportować.
3: Reklama.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Factory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
15: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania Piesiewicza. Są wstępne wyniki sekcji. Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Nagrała piosenkę o swoim mieście w raporcie Bełchatów i siedmioletnia Maja.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówi Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKO od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
3: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: A Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKO-lu miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut.
2: To jest raport.
1: Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
4: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
1: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. A przypomnijmy, 56-letniego operatora lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Ikar, legenda Mietka Kosza, Wymyk czy Zieja oraz seriali Paradoks, Klangor i Ołowiane dzieci. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. A to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
5: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
6: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
5: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
6: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
5: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Choć ma dopiero 7 lat, test z lokalnego patriotyzmu zdała śpiewająco. Maja z Bełchatowa nagrała piosenkę o swoim mieście.
7: Kocham Bełchatów, mam tu szkołę ulubioną, mam tu przyjaciół, mam tu kochaną rodzinę.
8: Ty się świetnie czujesz w tym mieście, tak?
7: Bardzo.
9: Tutaj każdą ulicę znam.
10: Uwielbia Bełchatów. Zawsze mówi, że ona nigdy stąd nie wyjedzie, ona pojedzie się tylko uczyć i ona później tu wróci.
9: Tutaj swoją ojczyznę mam.
1: A z siedmioletnią Mają i jej mamą Joanną rozmawiał Rafał Różycki.
0: Pogoda.
1: Wtorek słoneczny, miejscami z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą powyżej 30 stopni. Tak jest na południu i na południowym zachodzie. W centrum 28 stopni, a nad morzem oraz na północnym wschodzie 23 kreski. Jutro możliwe burze i silny wiatr, a na termometrach nawet 31 stopni.
0: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, całkiem przyjemna, choć mamy ostrzeżenie o umiarkowanie wysokich temperaturach. Co to jest za informacja? To jest coś takiego, jakbyś na Tinderze sobie napisał: ostrzegam, że jestem sympatyczny. Postaram się być. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.
12: Yeah!

0: Give It Away, Red Hot z płyty Blood Sugar Sex Magik. Według wielu to najlepsza płyta Papryczek. Warto do niej wrócić. A ja może tymczasem coś wykopię.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy i odkurzamy utwory nieco zapomniane. I godzinę temu na naszej antenie było słuchać Liquido. I przy tej okazji chciałbym też wspomnieć zespół Hoobastank i Spin Doctors, bo to są zespoły, które łączy to, że większość kojarzy ich z jednego utworu. I nasi bohaterowie, którzy zagrają za chwilę, mają podobnie z tą różnicą, że mają dwa przeboje, ale większość ich nie kojarzy. Przynajmniej na polskiej ziemi. Ten zespół zrobił taką karierę, delikatnie mówiąc, umiarkowanie wysoką, posługując się ostrzeżeniem pogodowym z początku godziny. Ich najpopularniejsze utwory to You and Me oraz Hanging by a Moment. I ten numer dla Państwa wykopałem. A może ktoś mnie zaskoczy i powie, że to pamięta i że bardzo lubi? Hanging by a Moment to zespół Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: dzień dobry.
1: Mój dziadek zawsze mówił, w razie niepogody będzie deszcz, a we Wrocku, proszę pana i proszę pani, jest 32,9 stopni Celsjusza.
2: Wiesz, jaki jest sposób na takie ciepełko, jak jest dzisiaj? Trzeba trafić w pracy albo w domu na taką zimną s***kę, z którą dzisiaj miałem na przykład przyjemność i dzień jest taki, wiesz, akurat i tak wcale nie jest za ciepło. No tak, polecam naprawdę. Dziękuję bardzo.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Offspring w Radiu Eskarok. A panowie podarowali nam ostatnio bardzo charakterny cover Ramonsów. Będziemy go grać na naszej antenie, ale innych coverów też nie zabraknie. I powiem państwu, ja bardzo długo nie miałem pojęcia, że Turn the Page Metallica to nie jest utwór Metallica. To jest cover piosenki jakiegoś chłopa z lat 70. I ten cover usłyszymy już za kilka chwil, ale wcześniej Bruce Springsteen i raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.

0: Kurowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, m.in. policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Kolejne 3 miesiące za kratami spędzi także 57-letnia patomorfolog podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jej obrończyni zapowiedziała złożenie zażalenia na dzisiejszą decyzję sądu. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Poszedł do lasu na grzyby, znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko trafił mieszkaniec Opoczna w Łódzkiem.
2: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej naszej jednostki, którzy rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
0: Mówi Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został zabrany przez saperów.
3: SK Rock Sport.
0: Na początek Liga Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan oraz FC Porto z Manchesterem City. Początek obu spotkań o 21:00. Jutro także nie zabraknie hitów. Liverpool FC podejmie Atletico Madryt, a Napoli zagra z finalistą poprzedniej edycji, aktualnym mistrzem Anglii, Arsenalem. Dokończenie pierwszej kolejki w czwartek. Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie starcie Bayernu Monachium z rewelacją ostatniego sezonu Ligi Mistrzów FK Bodø/Glimt. Czwartkowym meczem grupowym z Portugalią w Sofii polscy siatkarze zainaugurują udział w Mistrzostwach Europy. Turniej, który rozpocznie się jutro, gościć będzie w 4 krajach: Włoszech, Bułgarii, Finlandii oraz Rumunii. W grupie B biało-czerwonych czekają jeszcze 4 kolejne spotkania z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Walka w strefie medalowej odbędzie się w Mediolanie. Półfinały zaplanowano na 25 września, a dzień później mecz o brązowy medal i finał.

0: Metallica w kolumnie Zygmunta w Estrock. To cover utworu Boba Seegera, bo kilka minut temu powiedziałem, że to piosenka jakiegoś chłopa i ten chłop ma na imię Bob. Mam nadzieję, że pan się nie obrazi. No ale karma wraca. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co?
1: Muszę podkablować moją żonę.
0: Chciałby pan podkablować swoją żonę, dobrze, słuchamy.
1: Bo zapomniała, jak się nazywasz tak naprawdę, i powiedziała, jak on ma, Dawid Zbigniew?
0: Zbigniew, tak.
1: Mówię tak, Dawid Zbigniew.
0: Mój szef ma na imię Zbigniew. Zaznaczę tylko, że pan Zbigniew ma władzę mnie zwolnić. Proszę pana, ale to jest nie jest śmieszne.
1: Dawidzie Zbigniewie.
0: Ale bardzo proszę przestać.
1: Na razie Zbigniew.
0: No, lepsze to niż gdyby Zbigniew powiedział mi na razie.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
11: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
12: Reklama.
13: SK Rock Warszawa.

0: Dorosłe dzieci mają żal. I może dorosłe dzieci odbierają teraz swoje dzieci ze szkoły czy przedszkola. Jeśli wracacie teraz rodzinnie przy Radiu SK Rock, przy kolumnie Zygmunta, to pozdrawiam was bardzo, bardzo mocno. I miałem powiedzieć, dzieciaki, zróbcie hałas, ale starzy to by mnie chyba zatłukli. Jedziemy z wami do godziny 17, o 17 raport.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
8: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Trump rozmawiał z Putinem tematem wizyty amerykańskich wysłanników. Ustawa o kryptowalutach. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt. Konie w akcji w raporcie Żywe kosiarki na karkonoskich łąkach.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi Putin i Trump, wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Amerykańska strona rozmowy na razie nie skomentowałam. A według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem.
16: To jest raport.
15: Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
17: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
18: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
17: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
19: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
17: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
15: To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes NIK złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
20: Już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
15: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bocheńczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiej partii. A jeszcze dziś kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Żywe kosiarki na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motywu.
21: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
22: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
23: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
21: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
15: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii. A tematem zajął się Błażej Stachewicz.
1: Pogoda.
15: Dziś piękna, słoneczna pogoda i ciepło, około 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 28, najcieplej na południu i południowym zachodzie około 30 stopni. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
24: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i jeśli ktoś ma odwagę i chęć, żeby się usłyszeć w radiu, to można mi wysłać głosówkę. Czasami się spotykam z opiniami, że my w tym radiu to gadamy same pierdoły i w tym programie Państwo też mogą. A można też dzwonić 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Skorpionsi w Radiu Eskarok. To jest wiatr zmian i coś tu się chyba pozmieniało. Kevin we wrześniu? Co to się dzieje? Ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale chciałbym na chwilę zajrzeć do programu telewizyjnego, a dzisiaj w telewizorze na Polsacie będą puszczać Kevina. Dzisiaj wieczorem w Polsacie. Kevin sam w domu. Halo, halo?
1: Naprawdę?
0: No jak byk.
1: A czy ja przespałem jakoś grudzień?
0: Okna trzeba umyć i choinkę ubrać.
1: No, chyba nie.
0: Jeszcze jakaś świąteczna awantura dla klimatu by się przydała.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Idę na wywiadówkę.
0: Idzie pani na wywiadówkę? Awanturę załatwiłem.

0: Dzień dobry, drogi Dawidzie, Zygmuncie zresztą też, kochany. Ja bym poprosił Grzegorz z tej strony coś takiego bardziej rwącego, bo jeszcze są pół godziny do domu, a tak przysypiam w tym korku, jadąc tutaj przez Warszawę, że aż się boję, że usnę po drodze.
1: Chciałeś coś tam, żeby zrobić głośno, nie?
0: Ja bym poprosił...
1: Pozdrawiam cały heavy metalowy Szczecin!
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Reklama.

0: Maneskin w Radiu SK Rock. Włosi grają i dzisiaj pewnie będą za Interem. Real Madrid Inter Mediolan to dzisiaj hit w Lidze Mistrzów, bo Kaszanka wraca i obejrzę sobie z żoną. Zaznaczę może, że moja żona też lubi, żeby nie było, że jest przywiązana. A więcej nie tylko o sporcie za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
3: Nie marzycie.
2: Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
3: A jak gra Polska-Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską, dlatego że jestem za najsłabszy.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz 1 rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka ze zwierzęciem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny.
4: Jest raport.
5: Bez nich lepiej nie wsiadać na rower. Do szkół w całym kraju trafiają kaski ochronne dla młodych rowerzystów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na rowerach, a dane pokazują, że jest o co walczyć. Druga duża grupa poszkodowanych na jednośladach to właśnie dzieci i młodzież. Dodajmy, że w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 150 rowerzystów. I jeszcze informacje dla kierowców. Po kilku tygodniach pracy Wisłostrada wróci do normalnej organizacji ruchu. Mieszkańcy mają nadzieję, że wraz z zakończeniem prac codzienne przejazdy będą mniej uciążliwe.
6: Zdecydowanie. Mogłyby się skończyć. No wiadomo, trzeba się uzbroić w cierpliwość, jest taka sytuacja, jaka jest.
5: Jak zapowiada zarząd dróg miejskich, od

0: Brazylijczyk Cristiano Ronaldo pozostaje rekordzistą w liczbie goli strzelonych w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego wynik to 140. Trzycyfrowym dorobkiem mogą pochwalić się jeszcze tylko Argentyńczyk Lionel Messi, który strzelił 129 goli, oraz Robert Lewandowski z dorobkiem 109 trafień. Cała trójka gra obecnie poza Europą.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: away to
1: heaven. To były schody do nieba. I bardzo się cieszę, że posłuchaliśmy tych dźwięków razem, że mogliśmy posłuchać tych dźwięków w grupie kochanych, szalonych, zwariowanych ludzi, którzy kochają rock'n'rolla. Panie Grzegorzu?
2: Chciałem tylko powiedzieć, że to z tej grupy to nikt do nieba nie pójdzie.
1: Też mam takie wrażenie.
2: Nie ma.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Queen. Jak kończyć to po królewsku? Bardzo Wam dziękuję za obecność, bardzo Wam dziękuję za energię, za wiadomości. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Bang, bang i wtorek właściwie zleciał. Bang, bang, za chwilę będzie 18, o 18 raport po raporcie Radar, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Reklama.
11: Jest data, zarząd Polskiego Komitetu Olimpickiego zbierze się 14 września. W raporcie kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. W Białymstoku wspólne ćwiczenia służb pod kryptonimem Szklana Pułapka.
12: SK Rock. Raport.
11: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. PKO ustalił datę posiedzenia zarządu 14 września o 13.00. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się na posiedzeniu, które zdecyduje o przyszłości komitetu. To najnowsze informacje, jakie przynosi nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który śledzi posiedzenie prezydium PKO-u.
13: Tak jestem, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Mateuszu. Co postanowiono?
13: Jak czytamy w komunikacie PKO, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKO do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKO będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
11: Prezydium zarządu PKO zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza.
12: To jest raport.
11: Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko. Śledczy ustalili, że mężczyzna działał pod nadzorem pośrednika z Rosji. Z kolei w Niemczech udało się zatrzymać mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. 48 ośmiolatek wcześniej zostawił listy, w których przyznał się do winy. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
1: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczyło tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
11: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami.
14: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzania jakichś innych rozwiązań.
11: Mówi Michał Mikołajczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Do śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód jadący z dużą prędkością wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Policja, wojsko, straż pożarna oraz służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście. Służby ćwiczą gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
15: Bo mi się wbiło w nogę!
16: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze. No coś wybuchło i działamy.
17: Spokojnie, czekamy.
18: Już jedzie karetka.
19: Co pana boli?
20: Noga i szyja.
21: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
11: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiej stacji pogotowia ratunkowego. W ćwiczeniach bierze udział blisko 180 osób.
22: Pogoda.
11: W nocy zacznie wkraczać do Polski chłodny front. W północno-zachodniej i zachodniej części kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą wystąpić burze. Na pozostałym obszarze spokojna i ciepła noc. Temperatura od 15 do 17 stopni. Jutro w centrum i na krańcach wschodnich temperatura od 28 do 30 stopni. Najcieplej na południu i południowym wschodzie, lokalnie nawet 31. W zachodniej i północno-zachodniej części kraju bardzo się ochłodzi. Będzie więcej chmur i opadów. Na północnym zachodzie i na Pomorzu temperatura spadnie do 17 stopni.
22: Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego fani Pink Floyd snują teorie spiskowe oraz kogo dzisiaj żegna Billy Joel. Ale zanim to wszystko, gdyby komuś brakowało trochę snu, to pędzę z pomocą. To pan Manson i jego muzyczna kołysanka. I to właśnie tak, witamy się 6 po 18 we wtorek 8 września. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.

Oj, kiedyś panowie z YouTube nadepnęli na odcisk całemu muzycznemu światu, także muzyką formacji Pink Floyd. To było, drodzy państwo, 12 lat temu, kiedy panowie postanowili wydać płytę za darmo za sprawą pewnego technologicznego giganta. Pamiętamy, jak Nick Mason, czyli perkusista Floydów, powiedział, że YouTube zastrzeliło własnego psa i rozdaje swoją muzykę jak śmieć. Do dzisiaj pamiętamy te słowa. Z drugiej strony te słowa, które nie padają z ust muzyków Pink Floyd, są równie ważne jak te, które padają. W końcu od 4 dekad ani David Gilmour, ani Roger Waters nie są w stanie nawet podać sobie ręki. A co ważne, kilka dni temu, wyobraźcie sobie, na profilu facebookowym Pink Floyd pojawiły się życzenia urodzinowe z okazji 83. urodzin Rogera Watersa i to było szokujące, no bo jak? Jak to jest możliwe? Tam takie rzeczy się nie pojawiały przez ostatnie lata. Zresztą komentarze są bardzo zabawne, bo niektórzy piszą rzeczy pokroju, musiałem mrugnąć 2 razy. Ludzie naprawdę nie wierzą w to, że tam pojawiły się te życzenia i pojawiły się oczywiście teorie spiskowe. Czy to oznacza wielki powrót Floydów? Czy Roger Waters właśnie się pogodził z Davidem Gilmourem? Drodzy państwo, chciałem tylko wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. 2 lata temu cały katalog muzyczny Floydów został sprzedany wytwórni Sony za około $400 milionów, a to oznacza, że oficjalnymi profilami społecznościowymi zespołu zarządza obecnie zewnętrzna agencja wyznaczona przez korporację, a nie skłóceni muzycy. To tak w gwoli ścisłości, gdyby ktoś zastanawiał się, czy ten czas leczy rany. Może i tak, ale nie w tym wypadku.

Uwielbiam takie historie tak zwanych 10-minutowych kompozycji, bo to jest co prawda hit na miarę światową, to warto wspomnieć o tym, że jednak ta kompozycja powstała w 10 minut. To Chad Kroeger miał gotowych 9 utworów i czuł, że na płycie brakuje jednak tego ważnego, kluczowego wypełniacza. No i usiadł w piwnicy u swojego brata, basisty Mike'a, napisał szkielet utworów zaledwie 10 minut, przyniósł go na próbę, a kiedy panowie usłyszeli tę kompozycję, przerwali pracę nad innymi utworami, czując, że mają w rękach coś wyjątkowego. A propos wyjątkowych dźwięków, to jestem w stanie się założyć, że Bear McCreary wielokrotnie miał w swoich rękach wyjątkowe dźwięki. W końcu to on stworzył muzykę do serii gier God of War, Call of Duty Vanguard czy Star Wars Tales from the Galaxy Edge. To on stoi za takimi serialami muzycznie jak The Walking Dead, Outlander czy Godzilla, Król Potworów. Zrobił naprawdę dużo niesamowitej filmowej, także serialowej czy gamingowej muzyki i dlatego trochę mam żal do niego. Bo słuchając tej muzyki, on właściwie korzysta z instrumentarium z całego świata, korzystając od akordeonu przez dudy po lirę korbową. I to nie znaczy, że ja marzę oczywiście o drugim żywiołaku i ukochanej mojej kompozycji latawce, ale mógłby trochę rozszerzyć tę paletę, a nie tylko zapraszać wielkie gwiazdy. Ale z drugiej strony, no piękna druga płyta, której chyba nikt się nie spodziewał.

0: To zespół, który pozostaje cały czas w uśpieniu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że solowa aktywność Tila Lindemana, czyli lidera formacji Rammstein, zaskakuje. W minionym tygodniu w radarze chociażby sięgaliśmy po jego najnowszą koncertową kompozycję z koncertu prosto z Krakowa, który miał miejsce 1 grudnia ubiegłego roku, kiedy to teraz pan Till Lindemann zaprezentował kompozycję Du Kast Kein Herz. Drodzy Państwo, piękne dźwięki prosto z Krakowa. Ci, którzy byli na tamtejszym koncercie, mogli być zaskoczeni, że ta ekipa, która wykorzystywała 20 kamer 4K, 6 kamer GoPro, 2 zestawy 360 stopni oraz drona, co ona tam robi? No teraz już wiemy, że oczywiście no, wizyta powoduje to, że teraz już lada chwila, bowiem 25 września na sklepowych półkach pojawi się właśnie nowa płyta Live in Kraków. Nie tylko na CD, także na Blu-rayu, na DVD, na kasecie magnetofonowej, na winylach oraz w limitowanym fanboxie. I to wszystko dla fanów Tila Lindemana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Uważaj, żebyś w życiu nie miał samych, takim przyszłym życiu rodzinnym, córek. Zorganizuj sobie gdzieś jakiegoś syna też przy okazji, bo dobrze mieć takie urozmaicenie.
3: Jak sobie to wyobrażasz, drogi Konradzie, co? Jak mam sobie zorganizować, ja na przykład mam syna, jak mam sobie teraz zorganizować córkę?
2: Znaczy, ja robię świetne córki.
3: Okej, dobra, słuchaj, nie będziemy tego ze sobą mierzać,
2: kolego!
3: Okay? Miał powiedzieć do mojego syna, to by powiedział, jeśli żona cię poprosi, żebyś przykręcił ten zlew, to zrób to.
2: Bo prędzej czy później to się obróci przeciwko tobie.
3: Poprawi to dobrostan twojego małżeństwa, a w przeciwnym razie może go zepsuć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
15: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
19: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
18: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
20: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
21: No tak.
22: A teraz jedziemy do Faktory.
21: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
23: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
24: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją Krainę Czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.umwarszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.

to wspominając wyjątkową artystkę. To manem, to kocham cię, a kochanie moje. A propos wielkich wspominek, to sam ksiądz Jan Twardowski powiedział: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Dzisiaj myślę, że te słowa na ustach mógł mieć także Billy Joel, który pożegnał swojego wielkiego przyjaciela, Johna Smalla. To właśnie z nim zaczynał swoją wyjątkową przygodę muzyczną, kiedy panowie zaczynali współpracować pod koniec lat 60. przy okazji także psychodelicznego zespołu The Hustlers. Później można powiedzieć, że po zakończeniu tej współpracy panowie obrali bardzo jasny kierunek. Mocny kierunek. Led Zeppelin, Black Sabbath to były te zespoły, które nimi inspirowały i to mocno. To były te zespoły, które nimi też kierowały i w końcu założyli zespół Attila. Pamiętam te słowa Billego Joela z filmu dokumentalnego z zeszłego roku Billy Joel and So It Goes, który wtedy, a propos zespołu Attila, powiedział: chcemy po prostu zrobić jak najwięcej hałasu. No i robił ten hałas z Johnem Smallem przez te wszystkie lata, a teraz żegna tego swojego wyjątkowego przyjaciela.

0: To wyjątkowy, filmowy Nightcall. To Inhaler Westerok i wyjątkowa interpretacja, która powstała za sprawą syna pana Bono, bo to on dowodzi tym zespołem. Swoją drogą bardzo mi się podoba, jak czasami udziela wywiadu i mówi wtedy, że codziennie rano sprawdza, czy to nie jest sen. Rozumiecie? Syn pana Bono musi się nadal zastanawiać, czy to, że robi swoją muzyczną karierę, czy to nadal nie jest sen. Myślę, że jest jeszcze dla nas wszystkich nadzieja.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Są takie miejsca w Warszawie, gdzie spędzisz noce i dnie, albo zwiedzisz z Alicją krainę czarów. Twoja ulubiona księgarnia może stać się ulubioną księgarnią Warszawy. Zgłoś ją w konkursie organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wejdź na kultura.um.warszawa.pl i wypełnij krótki formularz. Masz czas do 15 września. Ulubione księgarnie Warszawy. Tu kupuje się książki.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
12: A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
18: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
17: A pan wie, jak to objechać?
19: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
20: Reklama.
21: Eskarok Radar.
22: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zrobi nam się filmowo za sprawą lidera Lady Punk. Sprawdzimy także te doniesienia, jakoby powstawał właśnie nowy film o zespole The Rolling Stones. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić reputację tej niewiasty. To jest pani Joan Jett. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 9:00. O swojej reputacji nie mówię, bo... nie ma o czym mówić.

Za nami bardzo ciekawa filmowa, fabularna premiera filmu Green Day'a, która miała miejsce także w polskich kinach, jeśli dobrze pamiętam, były dwie daty sierpniowe. Natomiast jak już jesteśmy przy tych kinowych ekscytacjach, drodzy Państwo, no to czekamy także na nowe dzieło, tym razem lidera zespołu Lady Punk. I to nie są żarty, dzisiaj zobaczyliśmy zwiastun. Natomiast mówimy o filmie o Janie Borysiewiczu, który swoją drogą przyjdzie przynajmniej póki co zobaczyć głównie tym, którzy są w Gdyni, dlatego że właśnie filmem Mniej Obcy został zakwalifikowany do konkursu głównego 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy oczywiście o prestiżowe Złote Lwy. I jako właśnie pierwsza zobaczy go więc gdyńska publiczność. My czekamy, aż zobaczymy go w streamingu, co będzie miało miejsce, myślę, że lada chwila później. Już można zobaczyć zwiastun, zresztą więcej informacji znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl, a już teraz sięgnijmy po klasyk.

ale tych 38 stopni jutro w Kalifornii to im nie zazdroszczę. To Red Hot Chili Peppers, Westerok. Natomiast zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają przepastne portfele, bo mam wrażenie, że jakieś apogeum muzyczne na nas czeka 30 października. Niesamowita ilość płyt tego dnia będzie miała swoją premierę, w tym m.in. nowa płyta Queens of the Stone Age Perfect. To będzie zaskakujący krążek, bo to właśnie na tym krążku bębnić, drodzy Państwo, gościnnie będzie sam Dave Grohl, którego świetnie znamy z formacji Foo Fighters. I żebyście chcieli nieco mocniej zagłębić się w te nowe dźwięki nowej płyty Queens of the Stone Age, to po to jest w końcu radar. No i sięgając na wysokości zadania, posłuchajcie tych nowych dźwięków od Josha Homiego. No i pozostałych muzyków Queens of the Stone Age.

0: Ile to było już tych muzycznych historii, kiedy Bob Dylan wymyślał nam ważny utwór, a później ktoś inny go rasował. I tak było w tym 73 roku, kiedy Bob Dylan stworzył ten wyjątkowy numer. No w końcu jest największym poetą muzyki. Stworzył tę kompozycję, która później pojawiła się jako część ścieżki dźwiękowej filmu Pat Garrett and Billy the Kid. Ale prawda jest taka, że dopiero Guns N' Roses przymianował tę kompozycję w potężny stadionowy hymn. Za co myślę, że wszyscy dziękujemy. A pan Bob Dylan, mam nadzieję, że ma jeszcze kilka takich zacnych kompozycji w swoim opasłym zbiorze.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
14: Okej.

0: Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Factory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
7: Reklama.

John Marr mówi, że to jest jego sposób śpiewania o sprawach doczesnych, ale jednocześnie odnajdywania buntu w idealizmie. Tak właśnie śpiewa gitarzysta The Smiths na swojej najnowszej płycie The Age of Everything. Płycie, która 2 października będzie miała swoją premierę, a It's Time to jest tylko mała zapowiedź większej całości. A propos małej zapowiedzi większej całości, to właśnie filmowe media podają, że zespół The Rolling Stones miał podpisać umowę z amerykańską firmą produkcyjną 101 Studios i prace nad filmem są jeszcze na wczesnym etapie. Czytamy o tym, że jeszcze nie ma reżysera, jeszcze nie zdecydowano, o którym etapie kariery ma opowiadać ten film, ale wiadomo, że wokół Stonesów dziać się także filmowo będzie w najbliższym czasie.

0: Czekamy na wielki powrót tego głosu. To Chris Cornell, Westrock, w końcu nowa płyta Soundgarden przed nami. Kim, który jest gitarzystą tego zespołu, dosłownie wczoraj powiedział: wyobraź sobie kołysankę połączoną z psychodelią. To właśnie się dzieje i taka ma być nowa płyta zespołu Soundgarden. Czekamy.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
4: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Dlaczego nasza woda jest tak dobra? Bo o nią dbamy. Co dzień sprawdzamy i bezpiecznie prowadzimy przez miasto. Już od 140 lat. W najbliższy weekend zapraszamy na podróż zabytkowym tramwajem, w którym spotkasz Williama Lindleya i Sokratesa Starynkiewicza, twórców wodociągowej sieci. Będą miejskie opowieści, minikoncert i niespodzianki. Trasę tramwaju sprawdź na naszym Facebooku. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
22: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
0: waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Radar.
25: A w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, kto za kilka dni otrzyma swoją gwiazdę w Katowicach. Sprawdzimy także, co dla fanów przygotował bębniarz ikonicznego Black Sabbath, pan Bill Ward. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, niech tym razem Daron Malakian zabierze głos. Proponuję wrócić wspomnieniami do tego, co działo się ostatnio na Stadionie Narodowym. Jeśli dobrze liczę, to panowie zagrali tę kompozycję jako 20 z tych 30 wtedy zaprezentowanych. To Lonely Day.

Złośliwi by powiedzieli lepiej późno niż wcale. Drodzy Państwo, wczoraj była 70. rocznica urodzin Ryśka Riddla i z tej okazji ogłoszono, że niezapomniany wokalista formacji Jam otrzyma swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach, a odsłonięcie tych gwiazd u boku innych ważnych dla śląskiego bluesa, bo w końcu ta aleja już istnieje od 2 lat, to już w najbliższy piątek, 11 września, będzie można u boku muzyków formacji Jam podziwiać tę gwiazdę, która należała się Ryśkowi Riddlowi. My, drodzy Państwo, przy wieku pozostaniemy. I to za sprawą formacji Blink-182.

skoro już tak się rozglądamy za sprawą Freda Darsta, to jeśli Państwo jesteście wielkimi fanami formacji The Ramones, to nie trzeba było się ostatnio rozglądać, by świętować. W końcu oficjalny koncert z okazji 50-lecia Ramones odbył się 30 sierpnia w Los Angeles. Piękny skład. CJ Ramone, oryginalny basista Ramones, do tego Billy Joe Armstrong, frontman Green Day'a. Towarzyszył mu Tim Armstrong, lider Rancid, i do tego jeszcze Travis Barker, perkusista Blink-182. Panowie zagrali fenomenalny koncert, którym się pokłonili tak naprawdę w formacji The Ramones, ale to nie jest jedyny zespół, który ostatnio dołożył małą muzyczną cegiełkę do świętowania tego pięknego jubileuszu legendy punk rocka. Panowie z The Offspring napisali ostatnio w mediach społecznościowych wprost: graliśmy ten utwór na żywo podczas trasy, więc pomyśleliśmy, że nagramy dla was także porządną wersję studyjną. I okazuje się, że panowie przy okazji swojej ostatniej trasy grali właśnie cover zespołu The Ramones.

0: Coś mi podpowiada, że w 95 roku, kiedy ta kompozycja miała swoją premierę, mało brakowało i nawet czekanie nie pomogło, by podbić Stany Zjednoczone. Tak, drodzy Państwo, polski oddział giganta PolyGram wysłał muzyków do Nowego Jorku, udzielali wtedy wywiadów w tamtejszych radiach, byli o krok od wielkiej międzynarodowej promocji, ale niestety plany spaliły na panewce z powodu biurokratycznych kłótni między polskim a amerykańskim oddziałem wytwórni. No i nie udało się podbić Nowego Jorku.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie Was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Reklama.

I zanim oddamy głos kolejnej klasyce, tym razem od Black Sabbath, to oddajmy głos Billowi Wardowi, czyli legendarnemu perkusiście tego zespołu, który postanowił zaskoczyć nas tym, że wraca on z nowym solowym albumem, który jest obecnie na etapie masteringu. Wiemy, że to będzie 18 kompozycji, mało metalowych, ponieważ dominować będzie raczej klasyczny rock, będzie jazz, ale także rozbudowana orkiestra i chóry. Wiemy, że tego materiału jest zdecydowanie więcej, bo Bill Ward przyznał, że w ciągu ostatnich 5 lat nagrał w sumie 2 lub 3 dodatkowe albumy, które czekać będą oczywiście na wydanie. No i my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te pierwsze muzyczne zaskoczenie od pana Billa Warda. Sięgnijmy po kompozycję sprzed lat. To Sabbath, Bloody Sabbath.

0: I gdyby nie wiara i determinacja pana Glena, to nigdy byśmy tego utworu nie usłyszeli. To on, kiedy wypuścił ten kawałek w 1988 roku, wierzył w niego tak bardzo, że nawet po 5 latach, kiedy nikt nie chciał o nim słyszeć i kiedy dokonano małych zmian, nagle zrobiło się głośno o tej kompozycji, on od samego początku, całe 5 lat wiedział, że to właśnie ta kompozycja zrobi największy hałas. I w ogóle się nie pomylił. My się, drodzy Państwo, także nie mylimy, dlatego zerkając na nasz dzisiejszy kalendarz, wiemy, że już za kilka chwil jaro z Wami po 21 na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, no i z tego miejsca przyjemnej środy. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A czasami można sobie usiąść i powiedzieć, ale mam super pracę, ale spędzam super czas w świetnym towarzystwie.
3: Ty, Wojtek, ja wiem, że miałeś jakoś wypełnić ten czas antenowy, ale taki głupot, to się po tobie nie spodziewałem.
2: Słuchaj, tak sobie cały czas myślę o tym, co powiedziałeś. Możemy zrobić jakby jakiś taki program zamiana żon,
3: no.
2: To zamiana dzieci. Że tak. Ja ci podrzucę syna na jeden dzień, no. Ty mi córkę i obaj będziemy jej przerąbane.
3: Dokładnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w Eski Rock. To był dobry rok.

Już po 21:00. Jest wtorek, więc witam w audycji To był dobry rok. Jarosław Bierajewicz. Zaczynamy od legendarnej polskiej wokalistki blues-rockowej, prawdziwej ikony sceny muzycznej lat 60., 70. i niezapomnianej dziewczyny z Blackout czy Breakout. Mira Kubasińska. Miała być jej urodziny. 82. Przychodziła na świat dokładnie 8 września roku 44, więc w czasie II wojny światowej w niedużej miejscowości Bozuchowo, koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam się wychowywała w rodzinie o tradycjach muzycznych, no i uczyła się śpiewu i tańca od najmłodszych lat. A potem z sukcesem brała udział w różnego rodzaju konkursach. Spotkanie przełomowym w jej życiu było spotkanie z Tadeuszem Nalepą, za którego 2 lata po tym spotkaniu wyszła za mąż. I można powiedzieć, złośliwi by tak powiedzieli, że wszystko, co w jej życiu wydarzyło się najlepszego, było związane z tym właśnie facetem. No ale tak nie było do końca, bo oni choć razem tworzyli potęgę grupy Breakout, to ich muzyczne wizje się rozbiegały. Ona chciała grać dynamiczny rock i big beat, a Tadeusz Nalepa bardziej leciał, ciążył ku czystemu, głębokiemu, prawdziwemu bluesowi. Jej głos, głos Miry Kubasińskiej, drapieżny, pełen ekspresji, zostanie już z nami na zawsze. Kolejna wielka postać polskiej muzyki rozrywkowej nazywana jest czasem astrologiczną bliźniaczką Miry Kubasińskiej, bo ona też, tak jak Mira, przychodziła na świat 8 września roku 44. W Wilnie przyszła na świat 82 lata temu Ada Rusowicz. Jej sukcesy wiążą się z występami w zespole Niebiesko-Czarni, do którego dołączyła w latach 60. Tam tworzyła niezwykle popularny duet z gitarzystą i wokalistą Wojtkiem Kordą, który został później jej mężem. Choć wcześniej jeszcze współpracowała z Czesławem Niemenem, no to postawiła jednak na pracę u boku Wojtka. Ma 2 dzieci ta para, a w zasadzie miała, bo ani ona, ani on już nie żyją. Leżą na cmentarzu, który położony jest blisko mojego domu, na poznańskim Miłostowie. Czasem przechodzę i się grzecznie kłaniam parze, która naprawdę zrobiła sporo dla polskiej muzyki. Ta para miała 2 dzieci, syna Bartłomieja oraz córkę Anię. Anię Rusowicz, która dziś z powodzeniem kontynuuje muzyczne tradycje mamy. I to ona, Ania, zaśpiewa piosenkę mamy. Nie pukaj do moich drzwi.

Rock'n'Roller. To pan Krzysztof Krawczyk. Tak, dobrze państwo słyszeli. Jak byłem młodym człowiekiem, uśmiechałem się pod nosem na widok pana Krzysztofa i dźwięki z radia, które czasem gdzieś się pojawiały. Po latach doceniam za to, że był obecny i to z sukcesami przez ponad 5 dekad. Zaczynał od Trubadurów, państwo pamiętają? A potem już była solowa kariera od roku 73. Ja wiem, to był rock'n'rollowy kawałek, a pan Krzysztof sięgał po bardzo różne dźwięki. Pop, po country, muzykę cygańską, nawet delikatnie zahaczając o coś, co można nazwać disco polo, a przynajmniej muzyką biesiadną. No ale ja szanuję, bo na przykład zaśpiewał piękną piosenkę z moją ulubioną polską wokalistką Edytą Bartosiewicz. Trudno tak. A dlaczego pan Krzysztof się dzisiaj pojawia? Bo pan Krzysztof miał być jej urodziny. Równiuteńko 80.

był pan Krzysztof z panią Edytą, a teraz sama pani Edyta z płyty, która ukazywała się, słuchajcie, 32 lata temu. A w zasadzie ta rocznica będzie 12 września, a więc za 4 dni. Pamiętacie, pierwszą płytą Edyty była Love, to był anglojęzyczny debiut, a potem zaczęła śpiewać po polsku. To, że się zdecydowałam, kiedyś opowiadała, wynikało z poczucia rzeczywistości. Uznam, że skoro jestem autorką tekstów, to czemu je mam pisać i śpiewać we własnym języku? No i to był strzał w dziesiątkę, bo ta płyta Sen zrobiła z niej prawdziwą gwiazdę. Edyta sama płytę produkowała, jej mąż to nagrywał. Właściwie to nie było tam żadnej produkcji, mówiła po latach. Graliśmy wszystko tak jak na próbach, surowo. Ja się nigdy nie spodziewałem, że piosenka Sen stanie się takim hitem. No ale na tej płycie jest mnóstwo pięknych piosenek. Zabij swój strach już państwu grałem, a teraz pojawi się kompozycja, która jest jedyną, nienapisaną piosenką przez Edytę, która jest na płycie Sen. Znakomity cover piosenki Janis Joplin. Move over.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Julinku!
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: To był dobry rok.
9: To był dobry rok.

poniedziałek swoje 70. urodziny miałby Richard Riedel. Człowiek, który większość swojego życia spędził w Tychach, choć przychodził na świat w Chorzowie. Ja już Państwu opowiadałem na antenie w poniedziałek, że jego tata miał plan dla młodego. Chciał, żeby Rysiu, Ryszard, był mechanikiem samochodowym. A on miał inny plan. Najpierw chciał być Indianinem, a potem, kiedy już zostawał muzykiem, to ten indiański image bardzo mu pasował do hippisowskich idei, które wyznawał. Zdolny człowiek, jak mówili nauczyciele, ale bardzo leniwy. Mam wrażenie, że też to słyszałem kiedyś w szkole. A może nawet nie kiedyś, tylko parę, jak nie kilkanaście razy. Tyle, że mi się udało szkoły skończyć, a Richard Riedel skończył na 7. klasie. Wszystko przez debiut w roli wokalisty na obozie harcerskim w Piaskach pod Będzinem, gdy latem 69 roku tak się ludziom spodobało pod sceną, że postanowił rzucić budę i zająć się muzykowaniem. Szkoda tylko, że muzykował tak krótko. Dzień, w którym pękło niebo. To niech raz jeszcze na te 70. urodziny, na rocznicę wczorajszą zaśpiewa Ryszard z Dżemem.

Transmission Into Your Heart, zespół Hawk. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w składzie tego zespołu, kiedy nagrywali ten album, był ten, który dzisiaj jest filarem zespołu Hey i mężem Katarzyny Nosowskiej, Paweł Krawczyk. On nawet nie zaczynał od Hawka, bo jeszcze wcześniej była Ahimsa, a potem właśnie Hawk, z którym nagrywał ten album w roku 94? Trochę już zapomniałem. No w każdym razie 5 lat później był już w zespole Hey, zastępując tam Piotra Banacha, no i z czasem stając się głównym kompozytorem zespołu. I pan Paweł będzie mieć urodziny pojutrze, 54. To raz jeszcze niech ten Hawk zabrzmi z tej płyty, z której już graliśmy. Why?

szaro-różowe. Ja wiem, państwo może lubią bardziej te piosenki, które muchy nagrywały na początku, ale to jest chyba najlepsza kompozycja zespołu w ich dorobku. Zresztą dostali za nią Fryderyka w roku 2022. Michał Wiraszko, no to jest trochę mój kolega, więc może to taka trochę prywata. Ale powód do tego, by się dzisiaj pojawił, jest absolutny. Otóż pan Michał będzie mieć za kilka dni urodziny. Pamiętam, jak kończył lat 40, a w tym roku będą już będzie tych czwórek już w jego wieku podwójnie, czyli 44. Będzie miał pan Michał, który jeszcze raz się tutaj u nas pojawi na koniec audycji. To był dobry rok, bo pan Michał to nie tylko muchy, to też człowiek, który z wziętym autorem piosenek pisał utwory dla Krzysztofa Zalewskiego, dla Lady Punk, Ewy Farnej czy Rosalii, ale sam też solowo ostatnio się objawił pod koniec 2025 roku. I z tej jego pierwszej solowej płyty na koniec dzisiejszej audycji, na te urodziny, panie Michale, moja ulubiona pana piosenka solowa. Zawsze tam, gdzie ja. I tak zamykamy audycję. To był dobry rok. Jarosław Bierajewicz, dziękuję.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że mogę się z Wami przywitać, no i mam nadzieję, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat randek. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to myślałam sobie, że randki wywołują w nas ekscytację, jakiś taki dreszczyk emocji, ale po lekturze książki, która jest pewną osią tego spotkania, doszłam do wniosku, że te randki wywołują też stres, niechęć, mogą przynajmniej wywoływać, bo też nie dla każdego randki wiążą się z czymś przyjemnym. Czasem może to być przykry obowiązek. A jeżeli tak, no to dlaczego? Przecież nigdzie nie jest napisane, że na randki trzeba chodzić. Pojawia się cała masa pytań związanych z randkowym savoir-vivre, co na randkach można, czego nie można, słynne kto płaci na randce, o co można pytać i jak należy się ubrać. Wątpliwości jest mnóstwo. Sądzę, że nie da się zrobić sztywnego poradnika, który nam powie, jak zachowywać się w trakcie randki, żeby na pewno odnieść ten matrymonialny sukces, ale na pewno są jakieś wskazówki i podpowiedzi odnośnie tego, jak randkować w sposób dla siebie bezpieczny. I nie chodzi mi tylko o bezpieczeństwo rozumiane dosłownie, ale też takie jakieś bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak randkować w sposób, który nie wiem, nie zachwieje naszą samooceną, naszym poczuciem własnej wartości. Jak randkować, żeby też nikomu nie zrobić krzywdy, nie potraktować go przypadkiem przedmiotowo? I mam takie podejrzenie, że odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce Na pierwszej randce widać wszystko. Tak się wspaniale złożyło, że autorka tej książki, Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, siedzi naprzeciwko mnie, no i zgodziła się na kilka pytań odpowiedzieć. Witaj w drogowskazach.
2: No witaj, witaj. No i jakże mogłabym nie przyjąć. Bardzo lubię u ciebie być, a tym bardziej, że temat wdzięczny.
1: Temat jest bardzo wdzięczny. Jakiś czas temu ja już tutaj rozmawiałam o randkach, ale z autorką książki, która bardziej opowiadała o swoich perypetiach związanych z randkami. Natomiast tutaj mamy inną perspektywę. Mam wrażenie, że wszyscy byliśmy w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy osoba nie będąca w żadnej relacji usłyszała pytanie, no ale dlaczego ty nie chodzisz na te randki? Dlaczego ty nie chcesz kogoś poznać? I padała odpowiedź, no bo randki nie są dla mnie. Czy rzeczywiście jest tak, że randki nie są dla każdego?
2: I tak, i nie. Bo tak sobie wyobrażam, że osoba, która w takiej sytuacji towarzyskiej jest stawiana pod ścianą i zapytana, a dlaczego ty nie chodzisz na randki, może czuć się atakowana, może mieć poczucie, że ma się z czegoś tłumaczyć, a przy okazji randki mogą być dla niej trudne. Bo tak jak pewnie nas różni ludzie słuchają, tak mają różne doświadczenia z randkami. W ogóle na hasło randka proszę sobie pomyśleć, co wam się pojawia w głowie, nie? Jakie wyobrażenie.
1: To słowo ma w sobie coś takiego trochę retro, trochę oldschoolowego.
2: Jak prywatka.
1: Trochę tak.
2: Randka.
1: Wszyscy byśmy poszli, ale czujemy, że to jest trochę oldschoolowe.
2: Ale to jest fajne. I teraz oczywiście to randkowanie się zmieniło i będzie się zmieniało. I w ogóle teraz mam wrażenie, że AI mocno namieszał. Tak jak wcześniej była taka rewolucja, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, to teraz AI, dlatego że ludzie bardzo się posiłkują AI i teraz nie wiadomo, czy rozmawiasz z prawdziwym Grzegorzem, czy z Grzegorzem, który najpierw konsultuje się z chatbotem. Potem na randce jednak trzeba trochę kombinować i rozmawiać. Dokładnie, Grzegorz musi być Grzegorzem. Żeby nie było, nie mam nic do Grześków, może być każde inne imię. No więc jak to jest z tymi randkami? Ja sobie wyobrażam, że są osoby, dla których to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i jest to coś trochę nieosiągalnego. Teraz wyobraź sobie osobę, która na przykład nigdy nie była na randce, nie wie, w jaki sposób umówić się na randkę, w sensie może nawet by wiedziała, ale boi się odrzucenia. Obawia się stworzyć profil na przykład w aplikacji randkowej, bo pewnie ktoś powie, no jak to jest proste. Trzeba stworzyć profil, trochę poskrolować, w prawo, w lewo, trochę popisać, zaproponować randkę i już. I są osoby, które chodzą na kilka randek w tygodniu, ba, nawet na kilka randek dziennie. Można mieć taki lifestyle, chociaż myślę, że to jest stanowczo za dużo. Natomiast są osoby, które mają przekonanie, że to nie jest w ich zasięgu, bo nawet jeżeli założą sobie ten profil, co będzie wiązało się z ogromnym poczuciem porażki, klęski, wstydu, no bo skoro jestem w aplikacji, to może mi coś nie wyszło, ludzie mnie ocenią, pomyślą, że szukam seksu, pomyślą, że szukam sponsora i tak dalej, bo tych przekonań jest dużo, to z drugiej strony to jest jednak takie wystawienie się na ocenę. Wrzucasz tam swoje zdjęcie, jakieś informacje o sobie, no i czekasz, kto polubi to twoje zdjęcie, kto da ci możliwość dopuszczenia ciebie do rozmowy, a potem musisz jeszcze tą rozmowę jakoś przejść i myślę, że mężczyźni mają to trudniej.
1: Też o tym słyszałam, ale zatrzymam się przy tym, o czym powiedziałaś przed momentem, bo mam wrażenie, że kiedy, nazwijmy to, ten przemysł aplikacji randkowych ruszał, to wtedy rzeczywiście panowało takie przekonanie, że lepiej, żeby mnie tam nikt nie zauważył, że o matko, znalazłam mojego sąsiada, mam nadzieję, że on mnie nie widział, ale minęło kilka dobrych lat. Wydaje mi się, że to będzie już koło nawet kilkunastu lat, kiedy te aplikacje randkowe funkcjonują. Słuchając chociażby pacjentów, masz wrażenie, że to nadal jest powód do jakiegoś zażenowania, wstydu, że się tam jest?
2: To zależy, bo osoby z większych miast, tak jak w Warszawie, no sama wiesz, że są konta na Instagramie czy na TikToku osób, które opowiadają o tych randkach i to nie jest żaden wstyd, natomiast osoby z mniejszych miejscowości nadal się krępują, ludzie często mówią, że tamtych osób jest w ogóle mniej w aplikacjach randkowych, albo że są niewidoczne jakby w tym mieście, a jeszcze jak to jest osoba zajmująca jakieś stanowisko, nie wiem, lekarz, prawnik, ksiądz, bo też się zdarza, no to te osoby się w jakiś sposób ukrywają, nie pokazują swojego zdjęcia, bez zdjęcia automatycznie masz mniejsze szanse, plus dodatkowo, no wiesz, ludzie ciebie też jakoś oceniają. Mimo wszystko żyjemy w dosyć konserwatywnym kraju i myślę, że wiele osób ma jakieś takie głębokie przekonanie, że jeżeli jesteś sam, sama w pewnym wieku, to coś jest z tobą nie tak. Zresztą takie pytanie często pada w aplikacji randkowej. Masz 30 parę lat i jesteś sama? To co jest z tobą nie tak? Pyta człowiek, który prawdopodobnie też jest sam, choć nie jest to takie oczywiste, bo w aplikacjach randkowych jest też mnóstwo osób zajętych. Ja dzisiaj rano byłam w jednej ze stacji telewizyjnych i dziewczyna, która robiła mi makijaż, właśnie zaczęłyśmy rozmawiać o randkach, w ogóle o relacjach i o aplikacjach randkowych. I ona powiedziała, że jeszcze jak była panienką, to też korzystała z aplikacji randkowej i zdarzało jej się widzieć kolegów po fachu, w sensie nie makijażystów, ale gdzieś z tej branży telewizyjnej. Wiedziała, że mają żonę, a jednocześnie byli właśnie na tych aplikacjach. Więc doskonale wiemy, zresztą badania też o tym mówią, że mniej więcej 50% osób w aplikacjach jest zajętych. Niekoniecznie są to osoby po ślubie, ale są to osoby w jakiejś relacji, więc można trafić różnie.
1: Wiesz, zapytałam o to, bo mam takie wrażenie, że coraz częściej obserwujemy wokół siebie pary, może już małżeństwa, czy pary z długoletnim stażem, które właśnie przez internet się poznały. Zupełnie spokojnie mówią na pytanie, gdzie się poznaliście, odpowiadają na tej aplikacji, na tym portalu i już nie ma w tym rumieńca wstydu, który był kiedyś.
2: Tak, i ja myślę, że wszyscy znamy takie pary z aplikacji. Jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, uprzedzeń, nie ma takiej skłonności do oceniania, no to poznanie się w aplikacji jest takie samo jak w każdym innym miejscu. To jest możliwość spotkania osoby. Wiadomo, że trzeba wyjść z tej aplikacji. I ja nie widzę w tym nic złego, bo to jest narzędzie, z którego oczywiście można korzystać w dobry sposób i w mniej dobry. To w ogóle nie powoduje, że relacja jest gorsza, jeżeli ktoś kogoś poznał w takiej aplikacji, bo równie dobrze można poznać kogoś na imprezie, no i też się zdziwić. No też ta osoba może być zajęta i też może cię wykorzystać jakoś, może zniknąć. No ghosting prawdopodobnie ludzie uprawiali też zanim pojawił się Tinder czy jakieś inne aplikacje. Natomiast z jakiegoś powodu jest jakieś takie przekonanie, że to jest coś gorszego, że to jest jakaś taki symbol tego, że nikt cię nie chciał i musisz szukać w internecie, a z drugiej strony, no nie chodzi o to, że nikt cię nie chciał, bo wiele osób ma różne doświadczenia w relacjach i po prostu bywa tak, że no z różnych powodów, no wracamy na ten rynek matrymonialny, że tak to nazwę, rozstajemy się, bo związki też się kończą, choć pewnie wiele osób nie chce o tym słuchać, że to jest możliwe, że jak jesteśmy z kimś, to też możemy z tą osobą nie być. I kończą się z wielu różnych powodów i nie tylko z powodów, nie wiem, zdrad i rozwodów, ale też, nie wiem, czasami ludzie umierają. Albo po prostu przestają kochać. No jakby są różne historie. No i co? I taka osoba ma być sama. Teraz sobie wyobraź kogoś, kto mieszka w małym mieście, pracuje w przedszkolu, chodzi tą samą drogą do pracy. W przedszkolu no to ma tak rodziców, dzieci i raczej koleżanki w pracy. No i za bardzo nie ma gdzie poznać kogoś. Aplikacja randkowa daje takie możliwości. Teoretycznie powinny tam być osoby, które są zainteresowane poznaniem kogoś do jakiejś relacji romantycznej w różnych konfiguracjach, ale no tak jak powiedziałam, bywa z tym różnie.
1: Kiedy powiedziałaś o osobie, która pracuje w przedszkolu, pomyślałam sobie bliskiej mi osobie, która pracuje w szkole i ma ten problem z aplikacjami, że trafia tam na przykład na rodziców swoich uczniów, z którymi potem może spotkać się zdarzyło się, że się spotkała na wywiadówce czy na jakiejś akademii.
2: Ale rodzice zajęci?
1: A to nie wiem, to nawet tego nie drążyłam, ale to była jedna z odpowiedzi na pytanie, a dlaczego nie spróbujesz, czy nie chciałbyś spróbować korzystać z tej aplikacji? No bo właśnie spotykam rodziców i to jest niekomfortowe. Ale taki jest mój wniosek po lekturze książki, że niezależnie, czy jesteśmy na etapie pisania, czy też poznajemy kogoś w bardziej tradycyjny sposób w tej przysłowiowej bibliotece i później spotykamy się na kawę, spacer, to chyba bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dlaczego jest się na tej randce, bo też opisywałaś historie przytaczane przez swoich pacjentów, przez swoje pacjentki, którzy, na przykład pamiętam taką historię osoby, która bardzo dużo podróżowała i wiedząc, że będzie w jakimś tam miejscu, logowała się w aplikacji, nawet z wyprzedzeniem, od razu zaznaczając, czego ona szuka, czym jest zainteresowana. Ale tutaj pojawia się znowu to, że mówiła o tym wprost. A oczekiwania chyba od randek, czy od osób, które na tych randkach poznajemy, można mieć bardzo różne.
2: To jest tak, że jeden będzie szukał żony, drugi będzie szukał romansu, trzeci przewodnika turystycznego i tak dalej. Niektórzy ludzie znajdują pracę w aplikacjach randkowych, bo poznają ludzi, którzy mają jakieś możliwości, prawda, zapraszają na rozmowy kwalifikacyjne. Tam, gdzie są ludzie, możesz spotkać różne osoby i zaspokoić różne potrzeby. Ale jednak ważne jest to, żeby wiedzieć, czego się szuka. I ja myślę, że z tym jest czasami trudno. Czyli czasami pojawia się osoba w gabinecie, która mówi, no pani Magdo, no ja szukam i szukam, no chcę mieć męża, no chcę mieć dziecko, ale no nie wychodzi. I nagle się okazuje, że styl życia tej osoby jakby nie sprzyja temu poszukiwaniu. Bo nawet jak ta osoba jest w kilku aplikacjach i bardzo jest otwarta na randkowanie, to się potem okazuje, że nie ma czasu na spotykanie się, no bo ma taką pracę, bo ma kalendarz wypełniony po brzegi i w zasadzie po pierwszej randce kolejna może być za 2 miesiące w piątek między 18 a 20. No i tak się nie zbuduje relacji, bo jakakolwiek relacja wymaga przede wszystkim czasu i zaangażowania. Musimy być, dzwonić, rozmawiać, spotykać się i poznawać i tworzyć gdzieś takie zalążki chociaż tej znajomości. A jeżeli my nie mamy zasobów, żeby zainwestować w taką relację, no to możemy tak naprawdę poznawać mnóstwo ludzi, no i nie zostać nigdzie na dłużej. Więc myślę, że najważniejsze to jest zadać sobie pytanie, na co ja jestem gotowa, gotowy? Czy mam przestrzeń? Czego właściwie szukam na tym etapie mojego życia? Jaką mam w ogóle wizję relacji, związku? Są osoby, które na przykład bardzo szybko oczekują deklaracji, czyli jest osoba na przykład na turbo głodzie i chce bardzo być w związku, bo są osoby, które dawno nie były w związku. Wiesz, ja mam wrażenie, że naprawdę mimo wszystko jest taka nagonka na to, że w związku to jest osoba bardziej wartościowa, że te osoby bez związku to egoistki te kobiety, nie rodzą dzieci, nie chcą tych mężczyzn. Potem zaraz są jakieś głosy z manosfery, że to te 20% tylko tych mężczyzn jest atrakcyjnych, tych najbogatszych i tam nie wiadomo jakich. Dodam, że panowie też są bredni. To nie jest tak, że panowie będą chcieli się związać z każdą kobietą i każda będzie atrakcyjna dla nich. I wiesz, jest bardzo dużo takich negatywnych ocen, więc są osoby, które bardzo chcą mieć spokój. Po prostu chcą być w związku. Też chcą dzielić z kimś życie. I też zastanawiam się, czy takie osoby odpowiednio komunikują, ale też czy są cierpliwe na tyle. Bo jeżeli masz falstart na takiej randce, czyli wiesz, zadajesz na przykład zbyt inwazyjne pytania albo po pierwszej randce naciskasz za bardzo, no to druga osoba wyczuje desperację i bardzo często się wycofa, bo poczuje się pod presją albo sobie pomyśli, nie no, coś jest nie tak. Fajna dziewczyna, ale no tak wyzwania. A jednak wiesz, mężczyźni często chcą mieć takie poczucie, że oni muszą się jakoś trochę bardziej postarać, chociaż też się to zmienia, bo myślę, że kobiety też lubią mieć jakieś wyzwania. Że to już nie jest tak, że to ten mężczyzna ma tylko zdobywać, że wraz z emancypacją kobiety też zaczęły wychodzić z inicjatywą. Co nie jest złe. Ja myślę, że naprawdę czasami ktoś musi po prostu zacząć, pokazać, że jest zainteresowana i druga osoba może w to wejść. To jest trochę jak taniec. A dobry taniec to jest taki, kiedy sobie nie depczemy po nogach i nie naciskamy za bardzo.
1: Przypomniało mi się też, przepraszam, że będę robiła trochę wycieczek dobrze, i do mojego życia, ale też do życia moich bliskich. Kiedyś moja przyjaciółka bardzo poszukiwała tej bliskości i relacji i właściwie po drugiej randce ona mówiła, chyba mam chłopaka. I to mnie zawsze ciekawiło, takie pytanie, no ale czy wy jesteście razem? I w moim doświadczeniu rzadko było tak, że chwytaliśmy się za ręce i mówiliśmy sobie tak, bądźmy parą. To nie było jak w Simsach, że nagle się pojawiały kwiatki, motylki, serduszka i było wiadomo, że jesteśmy razem. Kończąc już trochę ten wątek, uważasz, że taki moment jest potrzebny albo że można to wyrazić? Czy między ludźmi rodzi się naturalnie silna więź, relacja, poczucie, że że jesteśmy razem?
2: To zależy. Są takie osoby, które wiedzą, że są w związku, po prostu. Jakoś nie trzeba tego nazywać i wszystko się toczy jakoś naturalnie. Są osoby, które czują ogromny niepokój i potrzebują doprecyzować, dopytać i też nie ma w tym nic złego. Zapytanie o to, jaki my mamy status relacji, co nas łączy, czy my jesteśmy ze sobą na wyłączność, czy spotykasz się z kimś innym, czy jesteś aktywna, aktywny jeszcze w aplikacji randkowej, jest całkiem, wydaje mi się, naturalnym pytaniem w zadbaniu też o siebie. Bo jeżeli ja nie chcę być w haremie i nie chcę być jedną z 5 na przykład kobiet, z którymi spotyka się dany mężczyzna, to ja chcę go dopytać, jak on to widzi też, tą naszą relację, jeżeli się spotykamy już jakiś czas, bo bardzo trudno uzyskać taką odpowiedź po pierwszej randce, no bo jeżeli ktoś jest z takiej aplikacji, no nie oszukujmy się, atrakcyjna osoba ma wybór. Pisze z wieloma osobami, spotyka się z wieloma osobami. I to nie jest tak, że nawet jak mieliśmy fajną randkę, to z tego coś będzie. Bo zdarza się tak, że randka jest super, trwa 10 godzin, a potem nie ma z tego nic. I też piszą do mnie dziewczyny: pani Magdo, byłam na randce, trwała 6 godzin, było ekstra, rozmawialiśmy o wszystkim, no i on się potem nie odezwał.
1: Co jest ze mną nie tak?
2: Co jest ze mną nie tak? Wiesz, logiczne jest to, że jeżeli ta randka trwała tyle czasu, to z tobą jest prawdopodobnie wszystko tak. Tylko być może są jakieś rzeczy, o których nie masz pojęcia, które wpłynęły na decyzję tego człowieka. Mógł się przestraszyć. Bardzo dużo ludzi boi się wejścia w relacje, boi się wejścia w związek. Ludzie się boją, że na przykład ktoś zorientuje się, że oni nie są wcale tacy fajni, że na przykład nie można ich kochać. Wiesz, nie każdy ma ciepły dom, kochających rodziców i dorastał w takim przekonaniu: jestem okej, można mnie kochać. Są ludzie, którzy w to nie wierzą, więc bardzo często uciekają przed bliskością, no bo nie chcą, żeby ten ich mroczny sen się spełnił, żeby ich ktoś odtrącił. Są osoby, które tak by chciały i się boją wchodzić w relacje. Na przykład myślą: o nie, to tak za szybko. No, była fajna osoba, no ale może będą inne fajniejsze. To jest niestety ta zmora aplikacji, że masz wrażenie nieskończoności. A to się kończy. Ja słyszałam o takich historiach, że ktoś tam skończył Tindera. Algorytmy są pewnie te, które podsyłają te osoby, no jakby no nie biorą nie wiadomo skąd z próżni, no biorą osoby, które tam są rzeczywiście, a mogłoby się wydawać, że dużo osób jest w takich aplikacjach, pewnie dużo, ale znowu, no to nie jest 20 milionów Polaków, więc mamy ograniczoną pulę, chociażby z samej Polski, ze świata również. Kolejna sprawa jest taka, że są osoby, które na przykład boją się iść na kolejną randkę z tą samą osobą, no bo właśnie się boją, że one rozczarują w jakiś sposób, w sensie, że będzie nudno, że nie będzie tak fajnie, jak było, albo po prostu to była magia jednej randki i więcej nic z tego nie będzie. Mogą być to osoby zajęte równie dobrze. Ostatnio do mnie pisała jakaś dziewczyna, że poznała mężczyznę i zaczęli randkować. I on może tylko się z nią spotykać w tygodniu i to późnym wieczorem. I ona w ogóle proponowała mu weekendy.
1: O co może chodzić?
2: O co chodzi? Więc zapytałam, a może chodzi o żonę, dla której są zarezerwowane weekendy. Potem się okazało, że pan ma dzieci, o których zapomniał wspomnieć i prawdopodobnie o żonie też nie wspomniał. Jeżeli już ona zadaje takie pytania, to znaczy, że coś jej nie gra, coś tam jest nietransparentne, więc nie ma co olewać takich sygnałów i myśleć, Boże, co jest ze mną nie tak, że on nie chce ze mną w te weekendy, tylko może trzeba zadać jemu pytanie, ej, co jest nie tak, że ty nie chcesz w weekendy?
1: Takie miałam wrażenie, kiedy cię słuchałam, ale potem pomyślałam, że nie powinnam generalizować, że wszyscy tam byliśmy w tym momencie, w którym człowiek zadaje sobie pytanie, ale co jest ze mną nie tak? Ale ostatecznie mam nadzieję, że jednak nie wszyscy tam byliśmy, a przynajmniej zdecydowana większość z nas znalazła sposób, żeby sobie stamtąd pójść. Ale jeżeli macie jeszcze inne wątpliwości, które dotyczą randkowania, poznawania osób, budowania relacji tych samych początków, to warto, żebyście zajrzeli do książki Na pierwszej randce widać wszystko, której autorka Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, gości dzisiaj w Drogowskazach. W drugiej części naszego spotkania myślę, że trochę was zaskoczymy, bo będziemy rozmawiać trochę bardziej praktycznie. Oczywiście, jeżeli ktoś spodziewa się praktycznego poradnika, jak randkować, to aż tak nie będzie. Natomiast wydaje mi się, że mogą pojawić się odpowiedzi dotyczące bardzo uniwersalnych pytań, które sobie zadajemy, a odpowiedzi, na które mogą dać nam sporo pewności siebie. Zostańcie z nami, z Drogowskazami i Eską Rok. No i słyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Mam przyjemność rozpocząć drugą część drogowskazów na antenie Eskirok. Przedstawię się raz jeszcze. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, no i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Zaczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, czego my szukamy na tych randkach i czy one naprawdę są dla każdego, albo na pewno nie są dla mnie, bo to jest chyba odmiana tego pytania, którą częściej słyszymy. No ale dobra, załóżmy, że już w ten świat randek postanowiliśmy zanurkować, postanowiliśmy wejść. I pojawia się taki wątek, wydaje mi się, że on jest szczególnie ważny w przypadku osób, które poznały się przez aplikacje, bo tam jednak mamy tą przestrzeń na to, żeby najpierw wymienić wiadomości, które możemy przemyśleć, no niestety skonsultować też z chatbotami, możemy wybrać swoje zdjęcia i dochodzimy do takiego momentu autokreacji, pudrowania siebie i kreowania. No i jak z tym nie przesadzić, żeby później się nie rozczarować? Wiem, że taka formuła, ta figura, mam koleżankę, która zawsze brzmi jakby się trochę kryć, ale naprawdę na studiach miałam taką koleżankę, która umówiła się z chłopakiem z aplikacji, czekała, czekała, nie przyszedł, aż dostała wiadomość, że używaj trochę mniej filtra na zdjęciach.
2: Oj.
1: Odchorowała to oczywiście, natomiast jest to pewnie też taka przestroga, żeby rzeczywiście może nie tyle nie przesadzać z filtrami, co z takim kreowaniem się, no bo w pewnym momencie się spotkamy.
2: W dzisiejszych czasach filtrów jest wszędzie mnóstwo i bardzo łatwo jest ubarwić swoje zdjęcie, a im bardziej nakłamiemy, tym trochę gorzej później, no bo możemy zostać po prostu w niefajny sposób odtrąceni. I dotyczy to wszystkiego, co jest nieprawdą. W tym sensie, że jeżeli komuś wyślemy nieprawdziwe swoje zdjęcie, bardzo wygładzoną twarz, załóżmy mamy nadwagę, a na tym zdjęciu to będzie zdjęcie sprzed 10 lat, kiedy akurat byliśmy na diecie kopenhaskiej, no to ta osoba też może poczuć się oszukana po prostu. I nie chodzi tutaj o to, że osoby, nie wiem, super size nie mogą iść na randkę, bo oczywiście, że mogą. Nawet podam ci zaraz przykład. Ja uważam, że każdy może, tylko chodzi o to, żeby być wiarygodnym i żeby być autentycznym. Bo myślę, że twojej koleżance ze studiów musiało być bardzo przykro, ojej, ale była to dla niej niesamowita lekcja. Z drugiej strony jest wiele osób, które, wiesz, robią te profile bardzo niedbale. Czyli robią, nie wiem, zdjęcie brody od dołu. No wiadomo, że wtedy się nie wygląda dobrze. No są pewne pozycje, w których wyglądasz lepiej.
1: Zdjęcia w brudnym lustrze.
2: Zdjęcia w brudnym lustrze. Zdjęcia z bałaganem z tyłu. Wiesz, jak staniesz na przykład przy oknie w świetle dziennym, to światło dzienne cię pięknie oświetli. Ale jak staniesz w ciemnym kącie, no to jeszcze będziesz miała światło z góry i to jeszcze jakieś, nie wiem, żółte, no to jakby nie będziesz wyglądała dobrze. Na ileś zdjęć zawsze jest to lepsze i jest to gorsze. Ale niech to będzie zdjęcie oddające rzeczywistość. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, właśnie miałam powiedzieć, miałam kiedyś pacjentkę, która była no taka super, super size. I ona miała kompleksy z tego powodu, bo mówiła, nie no, kto będzie chciał się ze mną umówić, ja jestem taka gruba, nikt nie będzie chciał, więc ona wrzucała zdjęcie swojej twarzy i miała piękne selfie porobione. Też miała bardzo ładną twarz, ogólnie była atrakcyjną kobietą, no nie czuła się tak. I rzeczywiście zdarzało się, że ona szła na randkę i mężczyźni mówili, że no nie, za dużo tego ciała, nie. I ja pewnego dnia zaproponowałam jej eksperyment i powiedziałam, słuchaj, a co by było, gdybyś rzuciła całą swoją sylwetkę? Są osoby, dla których będziesz po prostu przepiękna i nie będziesz miała tych nieprzyjemnych sytuacji na spotkaniach. I ona tak się zastanawiała, no ale sobie pomyślała, dobra, spróbuję. I co się stało? Jak wrzuciła zdjęcie z całej swojej sylwetki, z plaży, ze spaceru, to się okazało, że ma o wiele więcej polubień niż wcześniej. I też tej randki finalnie skończyły się sukcesem, bo rzeczywiście weszła w związek z facetem, który po prostu spodziewał się osoby, która będzie dokładnie tak wyglądać. Więc to nie jest tak, że jak my pokażemy prawdziwych siebie, to nie wiem, pies z lawą nogą się nie obejrzy.
1: A bo to jest chyba takie bardzo trudne założenie, że takim jakim jestem, czy taką jaką jestem, nikt mnie nie zechce. I to chyba leży u podstaw tego pudrowania, przerabiania, tak. Filtrowania.
2: To jest taka brutalna prawda, tak? No bo to mówi trochę o jednak bardzo wysokich standardach. No jak patrzymy na Instagram, no to okej, rzadko kiedy ktoś tam wrzuca zdjęcia bez makijażu. No chyba, że to, nie wiem, ja na przykład wrzucam, nie? Bo wiem, że to jest ważne, żeby pokazywać, że no kurde, mamy jakieś przebarwienia na twarzy, mamy czasami pryszcza, jesteśmy spocone, nie wiem, czasami po treningu. Wstajemy rano, nie mamy zazwyczaj makijażu. Jak ktoś śpi w makijażu, to naprawdę duży błąd. I że jesteśmy po prostu ludźmi, tak wyglądamy. Kobieta się nie musi malować, żeby, wiesz, wyjść z domu, albo, nie wiem, nie musi nie wiadomo jak wyglądać, żeby mieć szansę w aplikacji randkowej, bo większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest po prostu wymalowany wiecznie, idealny, perfekcyjny. Ja myślę, że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI. Więc bądźmy naturalni. Też wiele osób zresztą mówi o tym, że szuka naturalnych osób, w sensie prawdziwych ludzi. A więc ja zachęcam do tego, żebyśmy byli i prawdziwi w rozmowie, i prawdziwi z wyglądu. Natomiast prawdą jest, że nie każdy człowiek wierzy w siebie i nie każdy też potrafi rozmawiać, nie każdy potrafi napisać nawet coś na swój temat. Natomiast ja tutaj zachęcam jednak do zmużdżenia się i do takiego zastanowienia się, co ja mogę napisać o sobie w kilku zdaniach, żeby w ogóle trochę siebie pokazać. No kto będzie to wiedział lepiej jak nie my? Naprawdę nie musimy gadać o tym z chatbotem, tylko możemy się zastanowić, co lubimy, czym się interesujemy, jakiej muzyki lubimy, co lubimy robić w wolnym czasie, czego tu szukamy, może jakieś fajne motto swoje życiowe, tak? Czym się kierujemy w życiu, jaką filozofią, gdzie ostatnio byliśmy. Ja myślę, że każdy jakieś życie ma i serio, mogłoby się znowu wydawać, że tu chodzi o nie wiadomo jakie wow, wow, życie, że wszyscy tu żyją na wysokim C, co weekend na Malediwach.
3: Podróże.
2: Podróże po prostu. Tak, w ogóle wszędzie był, cały świat zwiedził. Są ludzie, którzy nie wyjechali poza granicę swojego miasta. I też są okej. Naprawdę, to nie każdy człowiek musi być podróżnikiem, bo wydaje mi się, że najważniejsze, żeby po prostu właśnie powiedzieć, jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. I wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Znowu mam przykład. Pamiętam, że miałam kiedyś taką pacjentkę, która miała prawie 30 lat, nigdy nie była z żadnym mężczyzną, nigdy nie była w związku i jej targetem był mężczyzna, który nigdy nie był z kobietą. Tak mam na myśli seksualnie. I wyobraź sobie, że znalazła. I właśnie w aplikacji randkowej. Po prostu no, uparła się, że będzie szukać takiej osoby, która będzie z podobnej bajki jak ona. To było dla niej ważne. I po prostu tam się spotkali, się sobie spodobali. I nie znaczy, że wszystko potem żyli długo i szczęśliwie, bo wiadomo, że skoro nie byli w żadnej relacji, to się musieli z opóźnieniem uczyć tych relacji, bo wiesz, że my zaczynamy w wieku nastoletnim tak naprawdę. Te pierwsze zakochania, zerwania, kłótnie, pogodzenia, odkochania, relacje z ex, next i tak dalej. No ale jeżeli kogoś to ominęło z różnych powodów, bo my ludzie możemy mieć różnie, nie ma jednego wieku do inicjacji seksualnej, nie ma jednego wieku do pierwszej relacji, różnie mamy i czasami po prostu pewne rzeczy robimy później, to myślę, że ważne też, żeby zastanowić się dokładnie, czego chcemy, jak już poszukujemy. I ta dziewczyna naprawdę, powiem ci, że trafiła w dziesiątkę. I jakoś niedługo po tym, jak się zalogowała w takiej aplikacji, parę randek miała, trafiła na chłopaka i poszło.
3: Czyli trzeba mieć w sobie trochę determinacji i wiary w to, że cel, jaki sobie założyliśmy, można osiągnąć.
2: Poczekaj, jeszcze mam jeden przykład znajomej, która uparła się na mężczyznę z konkretnym wykształceniem, dosyć niszowym. I szukała, szukała i znalazła.
3: Kiedy mówiłaś o kwestiach wizualnych, to pomyślałam sobie, że pod tym względem rzeczywistość randek jest okrutna. To sprawdzanie, ile wzrostu mają osoby, które poznajemy, ile ważą, czy na pewno mieszczą się w jakichś tego typu kategoriach. W książce było też chyba coś o włosach, o takich bardzo zewnętrznych, mierzalnych cechach. Ale jeżeli przejdziemy już, to przyznazwijmy to wizualne sito, to niezależnie, czy randkujemy online, czy w realu, no przychodzi ten moment, kiedy się spotykamy. I przychodzi moment na to słynne hej, co tam? Zdaje mi się, że nadal, przynajmniej kiedyś tak było, że dla wielu osób to był świetny pomysł, że o Boże, mam świetny sposób jak zagaić, napiszę hejka. To chyba nie zawsze jest najlepszy początek. Wiem, że w aplikacjach wiele osób w ten sposób traci to dopasowanie. Podejrzewam, że w takiej sytuacji, kiedy dwie osoby spotykają się przy stole i po tym hej, co tam, może zapaść cisza, też szanse na to, że uda się coś fajnego stworzyć, mogą zmaleć.
2: No i tu trzeba jednak być bardziej kreatywnym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy, że mężczyźni mają tu gorzej, bo jednak w aplikacjach randkowych panuje niepisana zasada, że to mężczyzna pierwszy się odzywa, no chyba, że jest to jedna z aplikacji, w której po prostu nie ma mężczyzna możliwości się odezwać, jest taka aplikacja. W sumie mężczyźni mają tam łatwiej, bo już ten obowiązek nie spoczywa na nich. Ja myślę, że warto się odnieść do tego, co widzimy w tym profilu. Nie wiem, polubiłem twoje zdjęcie, czy nie wiem, przesunąłem w prawo, czy tam, nie wiem, w lewo, nie wiem, w którą się tam stronę przesuwa, bo tam, nie wiem, zobaczyłem, że jesteś w takim miejscu, a ja jestem ciekaw, gdzie to jest, albo też tam byłem, albo o, napisałeś, że tam, nie wiem, lubisz podróże, a też lubię, gdzie ostatnio byłaś, wiesz, żeby nawiązać jednak do jakichś informacji, które mamy już z tego profilu, no bo profil ma zaczepić tą osobę jakoś, zainteresować. Czasami ludzie robią to w zaczepny sposób, czasami prowokują. Różnie bywa. Pamiętam jednego mojego pacjenta, który uczył się Tindera na kursach, jak on ma pisać, tam w ogóle był, wiesz, nawet była sesja zdjęciowa do aplikacji, jak napisać właśnie ten profil, jak rozpisać sobie

0: sytuacji, na przykład w kolejce, nie wiem, niech będzie już ta biblioteka, na uczelni, w autobusie, to jest chociaż do nawiązania do jakiegoś wspólnego tu i teraz, w jakim jesteśmy. Tak. Chociaż no podejrzewam, że taka zagajka pod tytułem o rany, ale korek.
1: Ale nawet o rany, ale korek, słuchaj, to mamy trochę czasu, to możemy sobie pogadać. Zawsze można tą rozmowę jakoś ograć.
0: A słuchaj, to, że też żyjemy w czasach, kiedy trochę się boimy osób wokół nas, obawiamy się, że ktoś może mieć wobec nas złe intencje, może chcieć nas naciągnąć, skrzywdzić, bo faktycznie wiele takich sytuacji też jest. Czy ten, nazwijmy to, użyję tego słowa, podryw w realu nie jest utrudniony właśnie przez to, że trochę się siebie boimy.
1: No ale z drugiej strony na żywo przynajmniej widzimy człowieka, a przy okazji naprawdę nie musimy od razu iść z tym człowiekiem w ciemną uliczkę, tylko możemy usiąść na kawie i sobie porozmawiać i dać sobie szansę. Ja w ogóle ostatnio powtarzam, jak się pojawiam w jakichś mediach, powtarzam modus operandi jednego z moich pacjentów, bo pan wrócił na rynek matrymonialny po 20 latach związku, bo się rozstał. I on powiedział, no postanowiłem robić to w sposób oldschoolowy i jak widzę atrakcyjną kobietę, no to podchodzę i mówię, no zauważyłem, widzę, że pani tutaj siedzi, jest pani zajęta, ale bardzo mi się pani spodobała. Czy ja mogę poprosić o numer telefonu? Obiecuję, że zadzwonię. I laski podobno po prostu, kopara im opada i większość daje ten numer telefonu, bo to jest coś, na co kobiety też często czekają, bo to jest przyjemne, to jest fajne, to jest
0: takie filmowe.
1: Dokładnie, to jest filmowe, albo wiesz, no jesteś w knajpie, no ja wiem, że w dobie dosypywania różnych rzeczy do drinków to nie bardzo, ale no powiedzmy, że jak jesteś w jakiejś dobrej, porządnej restauracji i nie wiem, kelner przyniesie ciastko jakieś czy coś i powie, że to od tego pana tam przy stoliczku obok, no i jest to szalenie miłe. Uważam, że to jest fajne i oczywiście będą osoby, które powiedzą, o, co pan robi, no ale jakby wydaje mi się, że większość ludzi jednak odpowie w pozytywny sposób. To jest trochę, nie wiem, jak idziemy po ulicy i się uśmiechamy do ludzi, większość ludzi się do ciebie uśmiechnie, po prostu ci to odda, jak zobaczy twoje dobre intencje i zobaczy, nie wiem, twoją twarz. Poza tym, no prawda jest taka, że ludzie się sobie przyglądają, niektórzy się sobie podobają. No ja jestem z tego pokolenia, kiedy się zaczepiało ludzi na ulicy i dla mnie to jest wręcz naturalne, że mężczyźni potrafią, nie wiem, zaczepić na światłach, jak stoisz w samochodzie, albo jak jesteś w sklepie, albo nie wiem, w knajpie. Poza tym, no, są te restauracje, gdzie są duże stoły, w śniadaniowniach często. To jest w ogóle super motyw do poznawania ludzi. No, siadasz z przypadkowymi osobami i tam się wszystko może wydarzyć. Ogólnie wszędzie możesz poznać osobę. Możesz poznać sąsiada, możesz poznać, nie wiem, w sklepiku, w warzywniaku, do którego chodzisz codziennie, kogoś. Prawda jest taka, że najlepiej poznawać ludzi gdzieś w okolicy, bo masz szansę z nimi nawiązać relacje. No, łatwiej jest z tego samego miasta niż na odległość, nie wiem, 500 kilometrów, bo to jest już wyzwaniem. Nie mówię, że jest to niemożliwe. Znam takie związki, które powstały właśnie na odległość, ale później ci ludzie jednak musieli coś wykombinować, zaryzykować, żeby wybrać jakieś miejsce, co też bywa trudne, żeby tak zrezygnować z mieszkania w danym miejscu, albo w ogóle no, zaryzykować i zostawić coś za sobą. Wracając do oldschoolowych randek i oldschoolowego poznawania się, naprawdę można wszędzie poznać ludzi tam, gdzie są ludzie. Póki co jest jeszcze ciepło, warto wychodzić w te miejsca, gdzie ludzie się spotykają, chociażby wieczorami. Ja przytaczam taki przykład, nie wiem, stania w kolejce do toalety w knajpie na przykład, nie? W klubie. Ja nie jestem osobą niepijącą alkoholu, ale zdarzyło mi się być w jednym z barów, po prostu tak towarzysko ze znajomymi. No i poszłam do toalety, no ale tam jedna toaleta na cały bar, więc tam w ogonku po prostu. I ja już tam sobie znajomych znalazłam, w sensie wszyscy ze sobą gadali. No i wyobrażam sobie, że możesz w takiej kolejce też kogoś poznać. Wszędzie można tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim wyjąć głowę i nos z telefonu, patrzeć na ludzi, czasami mieć odwagę zagadać, czasami dosiąść się do kogoś. Ten mój pacjent, co to tak wrócił na ten rynek matrymonialny, opowiadał mi, kurczę, tajemnicę tu zdradzam, ale dobra, tak przeinaczę trochę. Był w jakiejś tam knajpie i po prostu widział, że dziewczyna jakaś siedzi sama i zapytał, czy mógłby z nią zjeść posiłek, bo też jest sam. I tak sobie pogadali 2 godziny i nie planował kontynuować tego, ale powiedział, że zobaczył, że to nie jest trudne, żeby po prostu zacząć z kimś rozmawiać, żeby nawiązać jakąkolwiek znajomość, tylko trzeba trochę wyjść z inicjatywą. I ja myślę, że warto.
0: A ja myślę, że to jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy i to ma zastosowanie nie tylko w kontekście randek. To nastawienie pacjenta, o którym mówiłaś, że niekoniecznie każde takie zagajenie musi wiązać się z oczekiwaniem znalezienia miłości życia. Może to być po prostu miły obiad, miłe spotkanie.
1: Albo fajną znajomość możesz mieć po prostu.
0: Ale też myślę, że wymaga to może nawet nie tyle odwagi, co jakiejś takiej gotowości także na odrzucenie, że się usłyszy, o matko, co za świt.

0: albo odejść, bo zadzwonię po policję. Sądzę, że to też się może zdarzać, ale nie musi się zdarzyć.
1: Ja bym zapytała,
0: zawsze.
1: Czy dać numer telefonu na policję. Mogę podyktować. Mogę sama wezwać. Nie no, wiadomo, ale czujesz czasami, czy ktoś budzi w tobie niepokój, czy raczej sobie myślisz, przecież mogę porozmawiać.
0: Zwłaszcza, że mówimy o miejscach publicznych, to znaczy może nie do końca warto zagajać w ten sposób, jak się jest w nieoświetlonej alejce w parku.
1: Nie no, wiadomo.
0: Ale to, co powiedziałaś o otwartej restauracji śniadaniowni w biały dzień, bardzo do mnie przemawia. Kto wie, może ktoś z tej podpowiedzi skorzysta. Podpowiedzi, której udzieliła Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka i autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Mówimy o randkach, ale za chwilę porozmawiamy o randkach, które się nie odbywają, dlatego że na nie nie chodzimy. Cały czas rozmawiamy o tym, dla kogo są randki, z jakimi oczekiwaniami na nie chodzić, ale czy trzeba na nie chodzić? To jest pytanie, które gdzieś mi tutaj zakwitło i zadam je już za moment, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami, z drogowskazami, no i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał. Oczywiście finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, naszej rozmowy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Magdaleną Chorzewską, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką, autorką książki Na pierwszej randce widać wszystko. Tak jak dwie pierwsze części poświęciłyśmy randkowaniu, temu w jaki sposób w tych randkach uczestniczyć, jakie nastawienie warto w sobie mieć. No ale pytanie, czy chodzenie na randki to jest konieczność? No bo jest sporo osób, które mówią, że nie lubią randek, nie sprawia im to przyjemności i też bez tego randkowania i wszystkich korzyści, jakie mogą one przynieść, w ogóle nie czują się poszkodowane.
2: Nie każdy człowiek musi chodzić na randki, nie każdy szuka jakiejś relacji i nie każda relacja tworzy się z jakiegoś wieloletniego randkowania czy wielomiesięcznego, bo znam przypadki osób, które po prostu były same, nagle pomyślały, dobra, czas się z kimś związać i w zasadzie poznawały ludzi bez jakiegoś tam większego zaangażowania randkowego. W sensie jedna osoba, kilka spotkań już są w związku, to też się zdarza. Przy okazji są osoby, które nie chcą być z nikim. To znaczy, są na takim etapie życia, że wiedzą, że nie chcą być w związku. Albo są po trudnych relacjach i potrzebują jeszcze parę rzeczy podomykać, przeżyć, uporać się z różnego rodzaju emocjami. Albo się sparzyły i już nie chcą być z nikim, bo było trudno. Masę powodów można mieć, żeby nie chcieć być w związku. Przy okazji są osoby, które wiedzą, że związek nie jest dla nich, bo na przykład właśnie mają taki styl życia, taką pracę, nie wiem, wyjazdową, czy robią jakiś projekt, piszą doktorat i po prostu są zajęte na tyle tym zadaniem, że wiedzą, że no nie będą w stanie być z drugą osobą. I ja myślę, że nie ma co uogólniać i wrzucać wszystkich do jednego worka pod tytułem w pewnym wieku to wszyscy powinni, każdy powinien być po ślubie. To jakby no nie. Ludzie mogą chcieć różnych rzeczy i potrzebować różnych rzeczy, więc ja bym proponowała, żeby każdy skupił się jednak na sobie.
1: Trochę o tym rozmawiałyśmy już w pierwszej części, ale mam wrażenie, że wątek, który warto jakoś pogłębić, to jest kwestia presji, dlatego że to, że można je odczuwać, to jest jedno, ale czasami się uginamy i czasami idziemy na tą randkę, dlatego że na przykład usłyszeliśmy, że ja mam świetnego kolegę, który jest totalnie w twoim typie i warto, no daj mu szans, no co ci się szkodzi się z nim spotkać? No i się spotykasz.
2: No, to wszystko zależy od nas. No, jak już się ugniemy, no to wiadomo, że zawsze możemy spędzić miły wieczór, możemy się zdziwić, pozytywnie zaskoczyć, ale możemy też mieć pewien niesmak. I ostatnio też słyszałam taką historię o takiej podwójnej randce, gdzie dwóch kolegów wybrało się na podwójną randkę, no i uciekali z tej randki, no bo oczywiście mogli powiedzieć, że idą do domu i są niezainteresowani i oni po prostu wyszli po angielsku. Może nie ma co na siłę. Ja rozumiem, że dla niektórych ludzi to jest jedyna słuszna droga życiowa, żeby właśnie się z kimś związać, mieć rodzinę, że wszyscy normalni ludzie to powinni w pewnym wieku coś tam.
1: Przypomina mi się dziennik Bridget Jones, filmowa wersja i matka, która chodziła za tą biedną Bridget i tak jej wciskała.
2: Tak.
1: I cała rodzina, która pytała, jak tam Bridget nadal jest tej starą panną. No mam wrażenie, że to jest jednak trochę w krzywym zwierciadle i wyolbrzymione, ale pewnie nawet w takiej wersji soft to może dawać w kość.
2: No a co się dzieje przed świętami w mediach? Zawsze są pytania, a jak odpowiadać na pytania przy stole, a jakich pytań nie zadawać? No właśnie takich, a kiedy ty kogoś przyprowadzisz? A długo ty będziesz sama?
1: A wiesz, że zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się takie teksty, które bardziej mówią, że no, jeżeli ci te pytania nie odpowiadają, to po prostu nie jedź na święta.
2: A może po prostu powiedz, słuchajcie, to jest nie na miejscu pytanie. Może porozmawiajmy o czymś innym. Ja nie chcę rozmawiać o moim życiu prywatnym.
1: Chyba też panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest singlem, że mam problem z używaniem tych słów sam, samotność, bo one mają jakąś taką negatywną konotację.
2: To się mówi o stara panna i stary kawaler. Tak. Gorzej.
1: Stary kawaler może jakoś trochę się broni, ale stara panna...
2: Nie błagam cię. A co myślisz, jak ja mówię stary kawaler, to co myślisz?
1: Z takim zdziwaczałem.
2: No właśnie. A stara panna? Z kotem.
1: Z kotem, to prawda, ale...
2: Znaczy mam dwa koty i starą panną nie jestem.
1: Chodzi mi o to, że te słowa mają taką konotację, że coś się nie udało, coś nie wyszło. Jest sporo osób, które, o, powiem tak, nie jest w relacji i jest im dobrze.
2: No.
1: I tak. To jest ich wybór, a nie narzucona konieczność.
2: A teraz zobacz, jak ma sobie poradzić konserwatywna część społeczeństwa, która kombinuje, co to z tym seksem wtedy ta osoba samotna robi? Ilu to można mieć tych partnerów seksualnych w życiu? Zaraz się pojawia body counting i cała reszta, wiesz, jakby ja myślę, że jeżeli będziemy się naprawdę przejmować tym, co pomyślą inni, co my powinniśmy, no to nie będziemy żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, a nie wszystko, co jest dla kogoś ważne, jest dla nas ważne. Przy okazji, jeżeli mamy nadgorliwą koleżankę, która pewnie chce dobrze nawet i mówi, słuchaj, ten mój stary to ma takiego fajnego kumpla, gościu się rozwiódł, gorące ciacho na rynku, naprawdę,
3: dobra, wiesz, partia.
2: Dobra partia, no to możemy powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ty się martwisz o mnie i rozumiem, że chcesz mnie uszczęśliwić, ale ja tego nie potrzebuję, nie chcę takiej randki, ja nie szukam nikogo, ja nie chcę pójść, więc dziękuję ci bardzo. I tu zachęcam do asertywnej odmowy, no nie róbmy czegoś wbrew sobie,
3: bo myślę... Zasada trzech randek?
2: Wiesz co, zasada trzech randek, ale wtedy, kiedy ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy ktoś ci wciska na siłę kogoś. Przy okazji, to nie jest tak, że masz iść na trzy randki, nawet jak czujesz całą sobą, że ty nie chcesz, że ci się osoba nie podoba, albo że aż masz, nie wiem, jakiś odruch, jak widzisz tą osobę, nieprzyjemny odruch. Chodzi o to, że jeżeli ktoś jest dla ciebie ciekawy, ale no nie wiem, no, nie była to randka na tak zwanym wysokim C, to daj szansę raz jeszcze, bo możesz odrzucać osoby, które są po prostu normalne, fajne, ale no... Ile się dowiesz o kimś na takiej randce? Przy okazji ktoś może być zmęczony, może być zestresowany, może się obawiać właśnie tego odrzucenia, więc spotkajmy się z kimś w różnych okolicznościach. Raz na spacer, raz na jakieś jedzenie, może na jakąś kawę. Idźmy, nie wiem, na jakąś wystawę, żeby zobaczyć po prostu, jak ta osoba się zachowuje, co mówi, o czym rozmawia, jak nam z nią jest. Jeżeli widzimy potencjał, bo jeżeli nie widzimy potencjału i wiemy, że na pewno nie, to nie. To ma być też zasada dobrowolności. Nie zmuszajmy się do tego.
3: To mogłaby być świetna puenta naszej rozmowy, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, które powinnam była zadać wcześniej, ale jakoś mi się to nie wplotło w rozmowę, więc może ona jakoś zakończy nasze spotkanie. Czy myślenie o randkach powinniśmy ograniczać tylko do osób, które się poznają, szukając relacji, czegokolwiek innego? Bo też dużo mówi się o tym, że miejsce na randki powinny znajdować też pary, które są już ze sobą długo. Zwłaszcza kiedy jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, rodzinnych, dzieci, ten czas gdzieś umyka. Pytanie, czy zaproszenie tej drugiej osoby na kolację, na wyjście do kina, do teatru, to jest właśnie ta randka?
2: Różne aktywności mogą oznaczać randki. Chodzi po prostu o to, żeby to podkreślić, że to jest nasz czas i ja ciebie zapraszam na coś takiego, czego my na co dzień nie robimy. Albo tak jak mamy dzieci, no to nawet samo to, że wyjdziemy sami sobie na spacer, to już jest randka. Możemy zabrać, nie wiem, herbatę do termosu, usiąść sobie na ławce w parku i to też może być randka. Możemy iść do kina, możemy iść gdziekolwiek, ale wyjdźmy z taką inicjatywą. Ja w ogóle uważam, że pary, które randkują, są o wiele bardziej trwałe niż pary, które gdzieś zagubiły to po drodze. Ostatnio do mnie napisała jakaś kobieta, która napisała, że jej mąż nie okazuje jej czułości. Ona ma tam, nie wiem, pod 40, on ma 40 lat i on mówi, no co ty głupia jesteś, już nie będziemy się wygłupiać, nie jesteśmy nastolatkami, co ty za rękę chcesz chodzić, albo całować się, albo na jakieś randki chodzić, no ogólnie to...
3: Całować się, najgorzej.
2: Najgorzej. No więc ogólnie to, że my jesteśmy w stałych związkach, nie powoduje, że my nie chcemy tych wszystkich rzeczy. Poza tym to randkowanie też jest fajne. Ja nie mówię o takim randkowaniu kompulsywnym, że ktoś randkuje od lat, nie może nikogo znaleźć i ma opis na Tinderze, zabierzcie mnie stąd, tylko mówię o takim randkowaniu, wiesz, kiedy są ludzie, którzy się sobie spodobali, randkują sobie. Ja bym przestrzegała przed zbyt szybkim wchodzeniem w taki stały, nudny związek. Po prostu randkujcie, ile wlezie, poznawajcie się. Też trudno zdecydować, czy ja chcę być z kimś do końca życia, jak ja znam tą osobę 2 tygodnie i no dobra, pospotykaliśmy się, pojedliśmy dobre rzeczy, byliśmy w kinie, no ale ja nie wiem dalej, co to za człowiek, no więc no, żeby poznać osobę i zdecydować się na związek, no to trzeba trochę sobie osadzić ją w jakiejś rzeczywistości. Natomiast jak już jesteśmy w tym związku, to randki też mogą być fajne i kiedyś poznałam taką parę, oni są jakimiś influencerami, oni randkują w każdym miesiącu tego dnia, kiedy mają miesięcznicę. Załóżmy, nie wiem, 19 dnia miesiąca, wymyślałam jakąś randkę i są od lat razem i tak jak mówię, no to nie są zawsze wow, randki, nie wiem, w jakimś super miejscu, w ekstra knajpie, ale są to wyjątkowe momenty, kiedy są po prostu razem ze sobą i nic innego się nie liczy.
3: Nie wiem, co mogłabym tutaj dodać, bo to są bardzo ładne słowa, którymi chyba zakończymy to dzisiejsze spotkanie. Świat randek, tego trochę, co w nich można widzieć, przybliżała dzisiaj Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka, a także autorka książki Na pierwszej randce widać wszystko. Trochę myląco, ale wydaje mi się, że było warto. Spuentowałyśmy rozmowę nie pierwszą randką, tylko randką regularną, ale okazuje się, że może być ona równie ważna, więc bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
3: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Oczywiście tematu randek nie udało się wyczerpać. W swojej książce Magda ten temat analizuje o wiele głębiej. Mogę wam chyba zdradzić, że tam też pojawił się fragment, w którym swoją wiedzą podzielił się prywatny detektyw. Jak się domyślacie, świat randek, aplikacji randkowych również w ten sposób może być odbierany. Zachęcam was do lektury, zachęcam was także do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy jeszcze raz. Zrobicie to bez problemu, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify Drogowskazów, jak i na naszym drogowskazowym YouTubie. Oczywiście bez zmian na naszym Facebooku pojawiają się zapowiedzi kolejnych gości i kolejnych rozmów. No i wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Wiele wątków się pojawiło, wiele wątków można również samodzielnie zgłębić, do czego was zachęcam. No a ja niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.